0: Matuszewski zapowiada złożenie dwóch zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoga przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
1: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
0: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
1: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
0: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
2: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
3: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni?
4: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
0: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
5: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników, i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
0: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
6: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
7: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
8: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
9: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
10: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta?
11: Zdecydowanie.
12: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
0: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulicę w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
13: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
14: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
0: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszewa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
15: Różnica między akademią a uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
0: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
11: Dzień wyjątkowy świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.

0: do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
1: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
2: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
3: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
2: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
3: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
2: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
1: O czym mówił Krzysztof Płowecki, to było podsumowanie dnia w Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Platon. Państwo. Z czym ci się kojarzy filozofia?

Na pewno z powiedzeniem komuś w kulturalny sposób, żeby przestał gadać i wziął się do roboty, czyli po prostu ze zwrotem nie filozofuj. Drugim ze skojarzeń może być jakiś brodaty gość, taki siwy, przygarbiony, co siedzi na kamieniu i mówi do ludzi, którzy go nie słuchają. Gdzieś tam w okolicach trzeciego skojarzenia możesz wpaść na stoików i epikurejczyków. I tu już powoli wchodzimy na właściwe tory. Bo filozofia jest konkretna. Czasami bardziej prawdziwa, czasami tylko utopijna. Tak jak filozofia Platona. Musisz wiedzieć, że Platon niewiele miał wspólnego z obrazem filozofa, który przedstawiliśmy ci przed chwilą. To był konkretny facet. Urodził się w dobrej rodzinie, kieszenie miał grubo wypchane pieniędzmi, a muskulaturą mógłby konkurować z Pudzianowskim. Można by powiedzieć ideał. A przynajmniej tak byśmy powiedzieli dzisiaj, spoglądając na jego plakat nad łóżkiem. O Platonie mówi się także, że był najlepszym uczniem Sokratesa. Niektórzy twierdzą nawet, że cała późniejsza filozofia to tylko przypisy do Platona. Coś w tym musi być. Tak jak charakterna była osoba Platona, tak samo możemy powiedzieć o jego koncepcji państwa idealnego. Posłuchaj tego nagrania do końca, bo wizja społeczeństwa, którą wymyślił Platon, jest dość interesująca. Poznaj niezbędne minimum. Zanim przejdziemy do sedna, czyli omówienia państwa Platona, przyjrzyjmy się trochę sylwetce tego wielkiego filozofa w aspekcie historycznym. Platon urodził się w Atenach podczas wojny peloponeskiej. Na własne oczy widział klęskę Aten, panujący na ulicach chaos, wszechobecne zło, nieporadne wojsko oraz słabe rządy. W końcu upadła demokracja. Platon miał oczy dookoła głowy, dostrzegł szerzącą się korupcję ateńskich urzędników, marnotrawienie publicznych pieniędzy poprzez nietrafne inwestycje, a także nieprzemyślane decyzje. Wniosek był jeden – władza działa tylko w swoim interesie. Otoczenie oraz sytuacja polityczna, w jakich dorastał filozof, zainspirowały go do rozważań na temat funkcjonowania państwa i tego, co zrobić, by było ono idealne. W tym momencie pojawia się właśnie jedno z najsłynniejszych obok jaskini dzieł Platona, mianowicie Państwo. Utwór ten, podobnie jak pozostałe, określany jest mianem dialogu. Prezentuje od A do Z zagadnienia związane z funkcjonowaniem idealnego państwa, począwszy od liczby ludności, poprzez organizację klas społecznych, prywatność, a na kontrolowaniu urodzeń kończąc. Sam dialog jest najdłuższym, jaki można znaleźć w jego dorobku. Składa się z 10 ksiąg oraz prologu i epilogu. My zajmiemy się najważniejszą częścią, czyli opisem tego, jak według Platona wygląda państwo idealne. A więc usiądź na kamieniu, skrzyżuj nogi i wyobraź sobie, że przemawia do ciebie sam muskularny, brodaty Platon. A teraz właściwe streszczenie utworu. Jakie jest idealne państwo? Bogate, pełne ludzi, takie, gdzie pieniądze rozdają za nic? A może z rajską plażą, z niskimi podatkami? A może państwo, gdzie wszystko jest za darmo? Dzisiaj do głowy mogą nam przychodzić tego typu wyobrażenia, ale Platon stworzył idealne państwo, poprawiając to, co nie działało za czasów jego życia. Zacznijmy od tego, po co w ogóle według Platona powstało pierwsze państwo. Filozof twierdził, że ludzie nie dają rady żyć w pojedynkę. Łączą się w grupy, a później w większe społeczeństwa, dzięki czemu ich szanse na przeżycie oraz sama jakość życia wzrastają. To konieczność współpracy wymusiła powstanie państwa. Platon w swoim dziele uważał, że społeczeństwo w państwie powinno być podzielone na 3 grupy, ba, powinno być zhierarchizowane. Na szczycie władzy powinni stać ludzie wyróżniający się inteligencją i mądrością, a nikt inny nie jest tak inteligentny i mądry jak właśnie filozof. Dlatego też rządzić powinni filozofowie. Czy to przypadek, że Platon sam nim był? Nie sądzę. Drugą grupą w hierarchii społeczeństwa państwa idealnego są wojownicy. Pomyślcie zresztą sami, a stanie się to oczywiste. Filozof potrafi przemawiać, ale miecza nie uniesie. Jak za dużo nagada na arenie międzynarodowej i nadepnie komuś na odcisk, to ktoś musi go obronić. Właśnie od tego są strażnicy, którzy odznaczają się odwagą i z pieśnią na ustach staną do walki z najeźdźcą. Jednak nie tylko. Żołnierze mieli jeszcze jedno ważne zadanie. Musieli delikatnie i z subtelnością pilnować, by nie powstał bunt. Kontrolowali zatem wszystkich obywateli.
Trzecia grupa, ta już na samym dole, to nie kto inny jak rzemieślnicy. Aby powiedzieć ładniej, możemy rzec, że to producenci czy inni rolnicy, którzy dbają o to, by wszyscy w państwie mieli co jeść, w co się ubrać i czym walczyć na wojnie. Pomysł Platona zakłada jedną ważną rzecz. Jeżeli już należysz do jakiejś grupy społecznej, to nie możesz jej zmienić. Zburzy to wtedy całą koncepcję, co oznaczałoby zgubę dla państwa. Sprawiedliwość polega bowiem na tym, by nie wykraczać przed szereg. Masz sadzić żyto, to sadź żyto, a jak masz biegać z mieczem, to biegaj z mieczem. Koniec, kropka. Jest to spowodowane kolejnym założeniem, że każda z grup ma wspomagać pozostałe. To znaczy, że żadna z nich nie może się na tyle wybić, by stać się samodzielna. Dopiero współpraca wszystkich klas tworzy harmonijną całość. Interesy jednostki mają być interesami państwa. Dzięki temu ma się pewność, że państwo nie upadnie. Wyobraź sobie, że nie radzisz sobie w życiu albo leniuchujesz. Wtedy państwo cierpi. Jeżeli państwo cierpi, to z pewnością o 6 rano ktoś cię odwiedzi i będzie chciał wyjaśnić sprawę. A ten ktoś na pewno będzie mieć kominiarkę, złośliwie zaświeci latarką w oczy i nie pozwoli zjeść śniadania. Dlatego też w idealnym państwie Platona nie ma własności prywatnej. Wyobrażacie sobie, że jakiś gwiazdor rocka musiałby oddać wszystkie swoje Ferrari? Trudno nawet o tym pomyśleć, ale niestety w państwie Platona gwiazdor mógłby co najwyżej marzyć o takim aucie. Za marzenia nikt nikogo nie karał. Kobiety w dzisiejszych czasach są niezależne. To oznacza zajmowanie wysokich stanowisk, Nagrody Nobla i równouprawnienie oraz parytety w polityce. Platon w swoim idealnym państwie również założył równouprawnienie płci. Niestety porównał ludzi do zwierząt. Stwierdził, że skoro w świecie zwierząt wszystko działa w porządku, tak samo może być wśród ludzi. A propos ludzi i rodzin. Tutaj zdanie Platona było mocno kontrowersyjne. Uważał, że rodziny nie powinny istnieć, a kobiety i dzieci powinny być wspólne. Tak, dobrze słyszałeś. To znaczy, że instytucja małżeństwa nie istnieje. Nie ma męża, nie ma żony. Jeszcze straszniejsze od tego jest przymusowe dobieranie par na czas określony. Załóżmy, że na 10 lat. W tym czasie taka para musiała spłodzić jak najdoskonalsze potomstwo. Spytacie, jak to sobie wyobrażał Platon? To proste. Każde zbliżenie miało być udokumentowane, wpisane do książki, podzielone na daty oraz liczby. Prawo do stosunków z kobietami mieli mieć najlepsi mężczyźni. To im należała się szansa na przedłużenie gatunku. Ci należący do najgorszych klas, mało przystojni, łysiejący czy chorowici, nie mieli takiego przywileju. W państwie idealnym już od urodzenia powinno się mieć szczęście. Jeśli przyszło się na świat zdrowym, przeżywało się. Jeśli doskwierała jakaś choroba, niestety skazywano na śmierć. Na domiar złego dzieci nie miały znać swoich rodziców. Przecież nie ma małżeństwa, to nie ma też mamy i taty. Miały za to kochać wszystkich dorosłych, a wszyscy dorośli powinni kochać wszystkie dzieci. Platon dokładnie określił także, w jakim wieku wolno uprawiać seks. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn był on inny. Przecież jedni rodzili, a drudzy płodzili. W ten sposób Platon chciał zminimalizować ryzyko urodzenia dzieci chorych. Dobrał lata rodziców tak, by przychodzące na świat potomstwo było jak najzdrowsze, czyli takie 10 na 10. Ciekawostka, im więcej walczyłeś na polu bitwy i im więcej wrogów pokonałeś, tym więcej dzieci możesz mieć. Władza sama będzie wysyłać kobiety do twojej sypialni, bo nosisz dobre geny i właśnie takich ludzi potrzeba do budowy państwa idealnego. Wiecie, czego jeszcze potrzeba do idealnego państwa? Mamy już grupy społeczne, wiemy, kto i z kim może oddawać się przyjemnościom, wiemy też, co trzeba zrobić, by móc tych przyjemności zażywać więcej. Ale to nie wszystko, bo co z tego, że rodzą się dzieci? Trzeba je jeszcze wychować. Tak więc od 17 do 20 roku życia młodzież oddaje się ćwiczeniom gimnastycznym. Potem wybrani szczęściarze idą na 10-letnie studia wyższe. Jak już stuknie im 30, to trafiają na filozofię prawa. Po 5 latach aż do 50 roku życia znowu wybrani szczęściarze zostają kierownikami. Myślicie, że to już koniec? Nic bardziej mylnego. W wieku 50 lat przechodzili jeszcze kurs logiki i metafizyki. Dopiero tych, którym się to udało, określano jako zdolnych do rządzenia. No dobra, czas na podsumowanie. Zaskoczony?
Nic dziwnego. Platon dość odważnie nakreślił swoją koncepcję i nie tylko w dzisiejszych czasach jego poglądy uważa się za surowe. Platońska wizja państwa idealnego to odpowiedź arystokracji na demokrację ateńską, która, jak już wiemy, została uznana przez filozofa za nieskuteczną. Platon był przekonany o efektywności i wspaniałości swojego modelu rządów państwem. Ba, jakby tego było mało, uważał, że jest on w pełni realny i gotowy do wprowadzenia w życie. W tym celu nawet trzykrotnie wyjeżdżał do Syrakus na negocjacje z tamtejszym tyranem, by ten przystał na jego baśń o idealnym ustroju. Zgadnijcie, jak to się skończyło. Platon o mało czapki nie zgubił, jak zwiewał z podkulonym ogonem. Ledwo uszedł z życiem. Powrócił do Aten i zdecydował się na małą modernizację swojego idealnego państwa. W ten sposób powstało kolejne dzieło Platona o nazwie Prawa, które opisuje już nieco łagodniejsze warunki życiowe. Przynajmniej można było wziąć ślub. Idealne państwo Platona było jednakowe dla wszystkich obywateli. Nie brano pod uwagę potrzeb społeczeństwa. Od ludności Platon wymagał stałości w sposobie myślenia i odczuwania. Przecież cała hierarchia opierała się na wiedzy. Mędrcy byli najwyżej, więc mogli wiedzieć najwięcej. Wojownicy to ci, którzy pilnowali porządku i kontrolowali, poznawali więc tylko część prawdy. A prostacy, klasa najniższa, zwana też producentami, otrzymywała zaledwie strzępki informacji. W dziele Platona można doszukać się znamion totalitaryzmu. Przejawia się on między innymi w słowach: państwo jest wszystkim, jednostka niczym. Każdy obywatel stanowił zatem element państwa i to właśnie państwo miało prawo decydować, co jest dobre, a co złe. Nie ma własności prywatnej ani rodzin. Nie ma domów z jeziorem i prywatnych skarbców. Wszystko należy do państwa. Unika się wtedy pokus, egoizmu oraz skupienia się na realizacji wyłącznie własnych celów. Należy pamiętać, że to państwo jest najważniejsze i robić wszystko, by było ono coraz lepsze. Dopiero wtedy, gdy państwo istnieje jako jeden organizm, a wszyscy obywatele mają ten sam cel, może zapanować ład. Wiesz już, że w pewnym momencie Platon poprawił swoją koncepcję państwa. Jego unowocześniony model został opisany w Prawach. Zmodernizowana wersja miała pozwalać na własność prywatną oraz rodzinę. Dalej jednak mamy do czynienia z podziałem społeczeństwa i elitami. Od czego zaczyna nasz brodaty filozof? Przede wszystkim od podziału terytorium na 5040 działek. Oczywiście musiały być jakieś zasady co do dziedziczenia czy dalszej ich odsprzedaży. Jednak reguły były jasne. Przekazywanie dziedzictwa jednemu dziecku ze szkodą drugich. Zakaz pozbywania się swojej części pod jakimkolwiek pozorem. Zakaz używania złota, srebra, pożyczki na procent. Przymusowe ograniczenie zaludnienia. Liczba gospodarstw musi wynosić 5040. Platon w poprawionej koncepcji państwa idealnego ładnie nazywa producentów. Mówi o wolnych rzemieślnikach, ale nie zapomina też o niewolnikach. Ogólnie rzecz biorąc, znowu dzieli społeczeństwo na klasy, tym razem z uwzględnieniem ich majątku. Chodziło po prostu o ustalenie granic bogactwa i ubóstwa, czyli rozróżnić tych, których stać na jacht, od tych, którzy nie mają nawet na chleb. Zmiany pojawiły się także w rządach. Pamiętasz, że mieli rządzić filozofowie, bo to oni są najmądrzejsi oraz najinteligentniejsi, dlatego im najlepiej pójdzie kierowanie społeczeństwem. Platon odszedł od tego pomysłu. Stwierdził, że wystarczy, by władzę sprawowali najstarsi, czyli ci, którzy ukończyli 50. rok życia. Ale nie mogą tego robić dłużej niż 20 lat. Gdyby tak pomyśleć o naszych politykach? No, ale wracając do państwa idealnego, bo właśnie takie ono było w wyobrażeniach Platona. Wcześniej powiedzieliśmy o równouprawnieniu kobiet. Platon podtrzymuje zdanie z małym tylko wyjątkiem. O ile wszędzie mogło być równo, o tyle rządzić mieli tylko mężczyźni. Pojawił się także wątek podziału władzy. Władza wykonawcza należała do 37 mężczyzn, ustawodawcza z kolei do 360. Wybory nie były jednak demokratyczne. Tutaj musieli zdecydować jednogłośnie wszyscy. Wystarczył jeden głos przeciw, a całe głosowanie uważano za nieważne. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Warto poznać nieco dokładniej kwestię w państwie idealnym niezwykle istotną, jaką było małżeństwo. W zmodernizowanym tworze idealnym małżeństwo zostało przywrócone, lecz obostrzone pewnymi warunkami.
Przede wszystkim wiek. Wejść w związek małżeński mogły kobiety od 16 do 20 roku życia i mężczyźni od 30 do 35 roku życia. Nie było więc szansy na rówieśniczy związek. Co więcej, mężczyźni, którzy nie ożenili się do 35 roku życia, podlegali karze grzywny. Wątek, który w dzisiejszych czasach na pewno by się nie sprawdził, dotyczył wielkości wesela i uczty. Jeśli teraz na wesela zaprasza się pół miasta i wypożycza kilka autokarów do przejazdu do kościoła, tak w świecie Platona na sali weselnej miało być po 5 przyjaciół, krewnych oraz domowników z każdej strony. Co ciekawe, Platon nie tylko dopuszczał rozwody, ale także określał je prawnie. Jeśli w ciągu 10 lat małżeństwa nie pojawiło się dziecko, rozwód był nakazany z góry. Nawet jednak to, bądź co bądź bardziej ludzkie i poprawione przez Platona państwo, ma swoje ciemne strony. Oprócz wyżej wymienionych zasad, warto wspomnieć jeszcze o wykluczeniu osób chorych umysłowo. Jeśli osoba chora pokazałaby się na mieście, to jej rodzina musiałaby ponieść konsekwencje finansowe z tego tytułu. Nie wolno było też wyjeżdżać za granicę. Gdyby ktoś jednak zdecydował się zaryzykować, w społeczeństwie było wielu kapusiów, więc buntownika bardzo szybko czekała kara. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
4: Nie.
2: Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Nie do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi, tak wie pan, powagę mężczyzny.
6: Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
6: No tak, no fajnie, fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
7: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
2: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
2: Ja tak samo.
7: No ale... dobrze, szanuję pana.
8: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
9: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
10: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
11: A to nie! Nie, nie, nie, nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
11: no,
2: niektórzy...
11: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
11: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście, oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszli do wojska?
2: Mhm.
6: Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
6: No tak, no fajnie, fajnie tak jest.
2: No właśnie...
6: Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedł byś za ojczyznę walczyć?
7: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
2: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
2: Ja tak samo.
7: No ale... dobrze, szanuję pana.
2: O.
6: Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
7: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
7: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, no, tak, ale...
6: To są się chęci, ale...
2: Jest chęć?
6: Jest chęć, jest
2: ale
6: chęć.
2: Nie ma umiejętności.
7: No, nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęć i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest duch patriotyczny w młodzieży.
6: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dzięki,
6: dziękuję
2: wszystkiego
6: bardzo.
2: Dobrego.
6: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
7: Dziękuję bardzo.
1: No, ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą, a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce? Młodzi ludzie,
8: nie,
2: żeby...
8: Tylko armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
8: No dobra, ale macie wtedy odgroma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No. Więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie. Dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd.
2: Mhm.
8: Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
8: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
8: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
2: Mhm. No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
8: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
2: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa?
8: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy, jak ci urwie nogę, zapiszcie.
2: Tak, to nie brzmi dobrze.
8: Tak, może strzelaj sobie do ludzi ile chcesz. No też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
2: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
10: Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
2: E to jaka? To, że tak.
10: Tego już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
2: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan, tam większość Finów to wie, jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
10: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojsko się nie interesowałem, natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi, że no, wojska niech idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Mm-hmm. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, że pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść i w jaką miejsce armatnie, uważam, że jest to głupota. No, zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pasja, ich życie.
2: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam...
10: Nie,
2: co
10: nie
2: to
10: będzie,
2: nacisnąć?
10: Ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę jako mięso armatnie, koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
2: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
12: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
2: No jako ochotnicy, prawda?
12: No tak, jasne.
2: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
12: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska, akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
1: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas?

0: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
1: A jak? Dlaczego?
0: Dlaczego? No bo tam młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
1: Pan, że jakby...
0: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? Całkiem inaczej wyglądali.
1: Co taka armia daje?
0: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość. A.
1: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
0: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
1: Pan w razie co, to nadaje się teraz,
0: ja oczywiście,
1: żeby...
0: Ja zawsze. Jestem patriotą, także.
1: W razie gdyby, dostaje pan powołanie, karteczkę i...
0: Oczywiście, to idzie od razu.
1: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
0: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać. No, taka jest sytuacja teraz. No, w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
1: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
2: Nie.
1: Dlaczego nie?
2: Bo... Do wojska brać, chłopaków. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
1: No i co?
2: I brać? Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny. No.
1: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
2: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
1: Czy młodym ludziom, a jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
2: Będzie uciekał. Będzie uciekał, nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć, no. Przeszkolenie musi być tam.
1: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
3: Znaczy wydaje mi się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
1: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona. W razie co, to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
3: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
1: Pan chętnie w kamasze jakby coś?
3: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
1: A, no to co pan nic nie mówi, ja to... No. Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
3: znaczy,
1: nie?
3: No, liceum mundurowe, więc... A jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
1: No pan jest przeszkolony jakby coś.
3: Ja nie potrzebuję, można powiedzieć.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz?
4: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
1: No co się brakuje? Że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
4: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
1: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam ochotnicy...
4: Panie, niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
1: No to pan powie.
4: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się śpię.
1: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
4: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
5: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 już lat to jest tak, ta szkoła trochę takiego życia.
1: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
5: No, czy są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, za przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już... Odchodzi w niepamięć. Także
1: zapytam młodego człowieka. Dziękuję bardzo.
6: Dobry, panie Adamie. Dzień dobry.
1: O,
6: wielki fan.
1: O, no to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
6: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest, no w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie.

0: osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
1: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glucksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
2: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
3: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
3: no,
2: niektórzy...
3: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
2: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
4: A to nie.
3: Kobiety, nie. Niech się same tam.
2: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet.
5: Czy
2: również.
5: Pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
2: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły.
5: No tak, jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
2: A dla mężczyzn?
5: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
2: A co to za różnica, przepraszam?
5: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
6: Lepsi. No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
2: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
6: Zależy, no to dla kogo?
2: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
6: no
2: rozumiem.
6: Tak, to na pewno.
2: No, no bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie no. Wprowadzają, że nie ma różnicy.
5: No ale to no, w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
7: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
2: A kobiety również?
7: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
2: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
3: Nie. Nie.
2: A dlaczego nie?
3: No, ze względu na to, że no, uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
2: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet. Jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
3: No to ma pan rację.
2: No.
3: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, na emocji wam lecę.
2: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
3: Tak.
8: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
2: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
8: Tak, jest więcej mieszkań, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
2: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
8: Możliwe.
2: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Ale pani nie bardzo?
8: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
2: Podatki również dobrowolne.
7: A to się ciekawe bardzo.
8: Ale jest wolnościowy.
2: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
9: Tak. Myślę, że powinien wrócić.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
9: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak, jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
2: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby no, na siłę brać.
9: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
2: ale niektóre
9: siłę.
2: Kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo... Na równi, wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
9: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach, co ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
2: Kobiety również brać i nauczyć, jak się tam broń obsługuje.
9: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
10: Tak.
2: Ale dla kobiet również?
10: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
2: No właśnie, ale nie, że jako, wie pani, tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
10: Ale nie umiemy nic, więc musieli nas przeszkolić.
2: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
10: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno czy pani
2: chętnie by się poddała, gdyby...
10: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
2: Trochę ruchu, tak, nauczyć się.
10: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
2: Porzucać tam granatem, zaczepnym.
10: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
2: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
11: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
2: Mm-hmm. A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
11: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
2: Dla kobiet również?
11: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
2: W kamaszy i...
11: Oczywiście, oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
2: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
12: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
2: No właśnie, widzę pani takie oczy.
12: Nie, obowiązkowy nie.
2: No ale, a dla mężczyzn?
12: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaki jest, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
2: ale,
12: czy coś
2: tam. Ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
12: No to też ma pan rację.
2: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
12: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowe dla mężczyzn, nie obowiązkowe dla kobiet.
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
12: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
12: tak,
2: uważa.
12: Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
2: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
12: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
1: No właśnie. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
13: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Zdaniem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa.
2: Złożenie tego ślubowania w obecności marszałka Czerzastego oraz marszałek Kidawy-Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: W sprawie wydarzeń przed i w Trybunale Konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
3: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
0: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w Chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z Pomorza. O szczegółach Dominika Bakura.
5: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. O wyłączenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennikarze musieli opuścić salę sądową jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy zaplanowano właśnie odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnień oskarżonego oraz przesłuchanie trzech świadków. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19-latek, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Następnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.
0: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł KO mógł nietrzeźwo wyjechać rowerem. To Robert Wardzała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowi nie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że został zatrzymany, bo po zmroku jechał przez Tarnów rowerem bez oświetlenia. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badania alkomatem.
6: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
0: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA MON i ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
7: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
8: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że to każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
7: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie 2 zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
9: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
0: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
9: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
0: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
10: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
11: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni.
12: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
0: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości,

0: W różnym stopniu.
1: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
2: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
3: Zdecydowanie.
4: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
5: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulice w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
6: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
7: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk, bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
5: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszewa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
8: Różnica między Akademią a Uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być Akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być Uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
5: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
9: Dzień wyjątkowy świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
10: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie, chociażby symboliczny kwiatek. Słowo dziękuję motywuje do kolejnych działań.
5: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
11: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
5: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
12: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
13: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
12: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
13: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
12: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
5: O czym mówił Krzysztof Płowecki, to było podsumowanie dnia w Fox FM.

0: Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nieprzypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju. Tadeusz Konwicki.
1: Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać.
0: To żelazna zasada dialogu, która obowiązuje w aktywności, o której dziś wam opowiemy. Nie jest to aktywność zbyt popularna, bo na pierwszy rzut oka trąci myszką w czasach wszechobecnych telefonów komórkowych, WhatsAppa, Messengera czy innych zdobyczy technologicznych, które umożliwiają nam błyskawiczny, prosty, skuteczny i tani sposób komunikowania się z innymi. Michał Poklękowski, kłaniam się wam w kolejnej odsłonie podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Nadawanie, nasłuch, odbieranie to trzy filary, na których opiera się krótkofalarstwo. Krótkofalowcy to pasjonaci, tacy pełną piersią, zakochani po uszy w antenach, falach, częstotliwościach, kablach, mikrofonach i słuchawkach. Łącząc się przez radio z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, są niczym surfer na wymarzonej i wyczekanej fali. Mogą o tym rozmawiać godzinami.
1: Opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne.
0: Zanim krótkofalowiec zacznie rozmowę z kimś z drugiego końca świata, przedstawia się, posługując się specjalnym krótkofalarskim slangiem.
1: Jestem krótkofalowcem o znaku wywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga.
0: Wszystko jasne? Może na wszelki wypadek powtórzmy w rozszerzonej wersji.
1: Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Kebek Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
0: I od razu wszystko jasne. Nieodłączną towarzyszką krótkofalowców jest ekscytacja. Nie raz, nie dwa. Próba wywołania kogoś na falach eteru przypomina jajko z niespodzianką.
1: Często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny.
0: Nieprzyjaźnie krótkofalowiec zostanie potraktowany, jak znajdzie się na częstotliwości, na której nie powinno go być.
1: Ponieważ poza nami radioamatorami na falach radiowych pracują różne służby. Trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
0: Dlatego
1: proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp.
0: Żeby zostać pełnoprawnym krótkofalowcem, nie wystarczy kupić sobie sprzęt do przeczesywania fal w poszukiwaniu kontaktu. To dopiero początek. Potrzeba czegoś jeszcze. Czego? Tego dowiecie się już za chwilę z najnowszego reportażu Doroty Witt, do którego wysłuchania was teraz zapraszam.
2: Piotr Sobota pasję znalazł w eterze. Najczęściej nasłuchuje, zarzucając antenę na gałęzie drzew. W ten sposób nawiązał wiele połączeń z radioamatorami z odległych części globu. Ale pytany o sukcesy, mówi o zajęciach dla dzieci, jakie zaczął prowadzić i o tym, jak na fali krótkiej z przyjacielem z Ameryki opowiada o najnowszej historii Polski.
3: Sugar Quebec, number 2, whisky, kilowatt, Juliet. Sierra Queen number 2, whisky, kilowatt, Juliet.
1: Nie wiem, czy dobrze powiem, ale to chyba to musiał sprawdzić. Konkretne informacje na temat osoby, z którą prowadziliśmy korespondencję, możemy odczytać na danych portalach, w których jest opisane są podstawowe informacje, na przykład biograficzne, albo o osiągnięciach, o miejscu zamieszkania, albo przynajmniej zainstalowania stacji krótkofalowej. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie do końca są anonimowe te osoby.
1: Nie są do końca anonimowe i z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony pewnie niekoniecznie, dbając o swoją prywatność, natomiast no jakby w tym świecie radioamatorskim też nasze łączności i nasze rozmowy mogą zostać podsłuchane. Czyli ktoś może po prostu je usłyszeć i jakby no tutaj nie ma jakiegoś wielkiego strachu, że coś się wydarzy. Nie? Mój znak też jest dostępny w internecie. Można sobie wrzucić w Google i zobaczyć po prostu moje ostatnie osiągnięcia, albo przynajmniej gdzie mam zainstalowaną stację. Łączność krótkofalarska nie polega na tym, żeby ogłaszać tajemnicę. No oczywiście, no jeżeli ktoś jest nieuważny i poda jakieś informacje, licząc na to, że nikt tego nie wykorzysta, no to to już jest takie działanie, które powiedzmy, no może nie tyle jest karygodne, co jest po prostu złe, powiedzmy, nie? No bo tutaj jakby należy zwrócić uwagę na to, że te informacje mogą zostać przez kogoś przechwycone. Jestem krótkofalowcem o znaku wywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. Szybciej? Staramy się każdą literę powiedzieć odrębnym słowem, tak żeby po prostu korespondent po drugiej stronie mógł usłyszeć właśnie ten nasz znak i być pewnym właśnie tego, co usłyszał.
4: Tak.
1: To w tym momencie by to było Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Quebec Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
4: I to jest zamiast przedstawienia się, rozumiem?
1: Dokładnie tak. To znaczy zasady są odgórnie narzucone przez Międzynarodową Organizację Radiokomunikacyjną. Jest to znak indywidualny w skali światowej, także znaki polskie od niemieckich na przykład są różne w tym momencie. No i znak jest zbudowany w zasadzie z trzech takich podstawowych elementów. To jest prefiks, następnie jest pewna cyfra, która określa różne rzeczy. No i jest sufiks, czyli ta część taka powiedzmy losowa, ale od pewnego czasu można ją wybierać po prostu.
4: Czyli nie ma na świecie dwóch takich samych znaków, nie może być?
1: Nie może być jednocześnie używanych dwóch takich samych znaków.
4: Jak to się u pana zaczęło, pasja do krótkofalarstwa?
1: Tak naprawdę taki punkt początkowy jest trudny do określenia. Pamiętam, bo miałem kilka lat jako chłopiec, pojawiło się w domu radio, które pozwalało, radiomagnetofon dokładnie, które pozwalało oprócz takich fal, które znamy tutaj z tych transmisji broadcastowych, FM-owych, powiedzmy sobie, pojawiły się też tam takie znaczniki odnośnie fal długich, średnich i krótkich. No i tak się zaczęło, że tam jakieś sygnały powstały. Później drugi taki moment, z którym wiążę swoją jakby tutaj taką przygodę z radiem, gdzie to się zaczęło, to były pierwsze krótkofalówki, które gdzieś tam otrzymaliśmy w prezencie wspólnie z bratem. No i te krótkofalówki umożliwiały łączność taką bezprzewodową w zasadzie na niewielkie odległości, ale to był taki przyczynek. No i później jeszcze doba internetu. Okazywało się, że krótkofalowcy, radioamatorzy mają już możliwość korzystania na przykład z poczty elektronicznej, gdzie dla przeciętnego obywatela nie było to jeszcze takie normalne i trzeba było kombinować, więc to gdzieś tam się zaczęło. Postanowiłem nauczyć się tego, zdać licencję, zdać egzamin i zdobyć licencję radiooperatora.
4: No właśnie, po co jest ta licencja? Nie można tak sobie swobodnie nasłuchiwać i rozmawiać?
1: Jeżeli chodzi o nasłuchy, to można. Oczywiście każdy może słuchać. Można też wystąpić o specjalną licencję nasłuchową. Posiadanie takiej licencji daje kilka korzyści. Między innymi wymiana kart potwierdzających takie nasłuchy, tak zwanych kart QSL. Natomiast licencja nadawcza, no to trzeba jednak przejść, trzeba mieć jednak pewną wiedzę techniczną i zdać egzamin przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej i zdobyć taką licencję. Żeby zachować też porządek, ponieważ poza nami radioamatorami, jakby na falach radiowych pracują różne służby, no i trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
4: Ale nie można się tak swobodnie dostać na kanał służb. To jest i nielegalne i chyba trudne.
1: No to znaczy, to zależy oczywiście, no bo mamy jeszcze tutaj takie służby, które działają w takim systemie analogowym, więc jakby nasłuch takich częstotliwości jest możliwy, ale większość właśnie służb teraz pomału przechodzi w tryb cyfrowy, kodowane oczywiście i te transmisje są oczywiście tutaj zaszyfrowane i w prosty sposób nie można ich rozszyfrować. Nawet można powiedzieć, że bez znajomości specjalnych kluczy zabezpieczających, no ta transmisja nie zostanie rozszyfrowana w prosty sposób. Natomiast no same nasłuchy, co do tego, według mojej znajomości są jakby tutaj legalne, natomiast tych informacji pozyskanych nie można w żaden sposób wykorzystywać. Także jako radioamatorzy proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp. No i tak to wygląda. Tam, gdzie prowadzimy na słuchy, no to mamy raczej korespondentów, którzy też są krótkofalowcami, dzielą podobne zainteresowania, opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne, albo to są po prostu krótkie, szybkie łączności takie na zasadzie aby dalej, ale też wymiana raportów. Dzięki temu możemy też dowiedzieć się więcej na przykład o warunkach panujących aktualnie w eterze, czyli mamy jakby tutaj możliwość jakby określenia tego, czy na przykład jesteśmy w stanie dolecieć gdzieś dalej tym swoim nadawaniem, czyli na przykład do Ameryki Południowej albo Północnej. No, moje takie najdalsze kraje, z którymi udało mi się przeprowadzić łączność z bardzo dobrymi raportami, tutaj raport typu 5-9, to jest jeden z wyższych raportów, jaki można uzyskać w takiej łączności fonicznej, no to jest Argentyna, Chile i po drugiej stronie Nowa Zelandia. To były zasadniczo krótkie rozmowy, takie na zasadzie wymiany znaków, przywitania się, wymiany swoich lokalizacji, gdzie mieszkamy, gdzie się znajdujemy, według takich specjalnych jeszcze oznaczeń, które potocznie się nazywają QTH lokatorami. Wymiana imion, wymiana raportów, no i krótkie pozdrowienia i na tym polegały te łączności. Na pewnym etapie, że tak powiem, prowadzenia tych łączności nawiązują się jakieś społeczności, budują się przyjaźnie. No i mamy tutaj takie możliwości, że już później swobodnie można się z kimś umówić i starać się nawiązać łączność. Natomiast no, takie dalekosiężne łączności nie zawsze są możliwe ze względu na zmieniającą się propagację, warunki atmosferyczne, no i samą właśnie propagację rozchodzenia się fal radiowych. Ale tak, faktycznie tak, takie przyjaźnie powstają. No często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny, ponieważ no, jakby prowadzenie łączności fonicznych w krótkofalarstwie polega na prowadzeniu albo to wywołania ogólnego i wtedy jakby spodziewamy się odpowiedzi od osoby, która jakby szuka takiego wywołania, albo też odpowiadamy na istniejące wywołanie, czyli jakby jedna i druga osoba jakby dąży do tego kontaktu. Jeszcze do końca nie wiemy z kim, z jakim krajem i tak dalej, ale no tak to tutaj wygląda. Czasem jakby te wywołania ogólne robi się w danym kierunku, czyli na przykład wyspy na Oceanie Pacyficznym, na Pacyfiku, albo też na przykład wołamy konkretnie krótkofalowca z Japonii, ale też nie wiemy, czy będzie to kobieta, czy będzie to mężczyzna, czy będzie to chłopiec kilkunastoletni, czy już dorosły mężczyzna.
4: Posługujecie się angielskim? To jest taki język urzędowy krótkofalarstwa?
1: Zasadniczo tak. Bardzo dużo informacji w takich łącznościach międzynarodowych przekazujemy w języku angielskim. Natomiast też należy zaznaczyć, że dużo takich informacji opisujemy też specjalnym takim slangiem radioamatorskim oraz właśnie kodami Q, o których przed chwilą też jakby wspominałem. To są zasadniczo takie skróty, które jak na przykład skróty RPT, to znaczy proszę o powtórzenie wiadomości, takie skróty, które często używamy też w telegrafii na przykład, no ale oprócz tego, jeżeli ktoś mówi QTH, to chodzi o jego miejsce jakby zamieszkania, czyli nie musimy całościowo powiedzieć, że mieszkam tutaj i tutaj, bo czasem na to po prostu nie ma czasu, bo ta propagacja czasem potrafi się zmienić tak szybciutko, że słyszymy Brazylię, mamy kilkadziesiąt sekund dosłownie na przeprowadzenie łączności, no i później ten sygnał na przykład gwałtownie zanika. Takie są warunki.
4: A są jakieś zasady, wobec których trzeba się trzymać podczas prowadzenia rozmów? Na przykład, że jakichś tematów, jeśli już ta rozmowa może być dłuższa, się nie porusza albo w określony sposób się do innych ludzi zwraca?
1: Takie zasady istnieją, oczywiście chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju kulturalne zachowania. To jest pierwsze. Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać. Raczej jest to łączność, która polega na wymianie informacji na temat swojego sprzętu radiowego, zestawu anten, który posiadamy, jakiej mocy używamy, jak się nazywamy, nasze imię, znak wywoławczy, właśnie raport słyszalności, tak żeby ten drugi korespondent wiedział, że na przykład to jego radio jest dobrze skonfigurowane i jakby jest dobrze odbierane na przykład w Europie, jak pochodzi z innego kontynentu na przykład. Jak wszędzie, zawsze się znajdą jakieś wyjątki, które mogą, że tak powiem, powodować jakieś takie działania, które niekoniecznie służą nam, radioamatorom tutaj, no i które potencjalnie w przyszłości mogą jakoś negatywnie rzutować na naszą działalność.
4: Bo jak sobie myślę o ewentualnych zagrożeniach, to właśnie ta swoboda, która jest świetna z jednej strony, z drugiej strony może być właśnie przeszkodą.
1: Znaczy zasadniczo staramy się tego przestrzegać i ja na przykład nie spotkałem się z czymś takim, żeby słyszeć, żeby ktoś bardzo mocno poruszał tematy polityczne i w taki sposób, żeby nawet doprowadzał do agitacji na jedną czy na drugą stronę. Takich rzeczy ja nie słyszałem, natomiast wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Czasem na te częstotliwości wchodzą osoby, które nie mają pozwolenia, nie posiadają licencji. Jeżeli to jeszcze robią w naszych zakresach, tam gdzie powinni być radioamatorzy, no to oczywiście nie jest to pochwalane przez nikogo, ale powiedzmy, że nie szkodzi jeszcze, natomiast gdyby to były częstotliwości na przykład poszczególnych służb albo lotniska, no to mogłoby dojść po prostu do sytuacji nawet związanych z potencjalnymi zagrożeniami dla życia wielu osób na przykład, czy do jakichś tragedii. Tak naprawdę zauważyłem u siebie, że też nie do końca jakby zależy mi na tym, żeby uzyskiwać jakieś dalekie łączności i uzyskiwać jakieś tutaj dobre raporty słyszalności, bo to jest oczywiście ważne w krótkofalarstwie, ale widzę też, że odnalazłem się w niektórych takich sprawach, które no troszkę, że tak powiem, promują najnowszą historię Polski na przykład na falach eteru i na przykład prowadzimy wspólnie z kolegami ze Stanów Zjednoczonych prowadzimy taką roczną akcję, akurat w 25 roku akcja nazywa się Historia na fali krótkiej. No i tutaj mamy dokładnie 8 wydarzeń historycznych związanych z najnowszą historią Polski, tak żeby propagować tą wiedzę na przykład o Powstaniu Warszawskim.
4: W historii Polski, także tej najnowszej, znajdziemy dowody na wykorzystanie fal krótkich.
1: Tak, no niedaleka historia Polski, gdzie bardzo dużo stacji, czyli wracam tutaj do czasów sprzed 90 roku, stosunkowo niedawnych, ja ich do końca nie pamiętam, ale jakby mamy taką wiedzę o tym, że te transmisje radiowe, które były dostępne dla obywateli, no niekoniecznie jakby przekazywały informacje prawdziwe, więc tutaj jakby przychodzili też krótkofalowcy z taką informacją, że prowadzić takie nadawanie wbrew ówczesnej polityce, ówczesnemu rządowi. Takie nadawanie, które jakby też dawało siłę obywatelom do tego, żeby jednak dowiedzieć się, jak jest w zasadzie naprawdę, można powiedzieć.
4: A jeśli dziś zdarzyłby się kryzys, nagle wysiadłby prąd, stracilibyśmy internet, krótkofalowcy daliby sobie radę?
1: W mojej ocenie należy sytuację podzielić na dwie części. Jeżeli mówimy o zagrożeniach w postaci klęsk żywiołowych, takich jak na przykład powódź i tak dalej, no to krótkofalowcy zawsze chętnie biorą udział w różnych akcjach takich związanych właśnie z ratowaniem dobytku, mienia lub życia innych osób. No i druga sytuacja jest wtedy, kiedy mówimy już typowo o działaniach wojennych. No to tutaj przykładem jest na przykład Ukraina i tutaj w 22 roku, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no to radioamatorzy dostali zakaz, według informacji, które posiadam, dostali zakaz używania stacji radioamatorskich. No i to jest pytanie, gdyby doszło do takiej sytuacji w Polsce, no to jakie tutaj by były decyzje w zasadzie władz? Czy ten na przykład sprzęt mógłby zostać wykorzystany? No też nie ukrywamy, że sprzęt radioamatorski może być budowany przez samych krótkofalowców, bo do tego mamy jakby pozwolenie i ponieważ dysponujemy pewną wiedzą z radiotechniki, elektroniki i dookoła, to możemy, że tak powiem, budować swój sprzęt, potrafimy go pomierzyć w taki sposób, żeby nie powodował zakłóceń na innych częstotliwościach. Natomiast porównując taki sprzęt fabryczny, ale dla radioamatorów, ze sprzętem fabrycznym, profesjonalnym w wojsku, no to tutaj należy zwrócić uwagę na to, że ten sprzęt radioamatorski jednak jest trochę bardziej delikatny lub delikatniejszy, można tak powiedzieć. No i nie wiadomo, jak w takich warunkach bojowych, powiedzmy gdzieś tam pod namiotem, deszcz, wiatr, piasek, kurz, jakby on się zachowywał. Natomiast w zależności od tego, jakie by były wytyczne, no to ten sprzęt by był na pewno wykorzystany. Bardzo często jakby tutaj współpracują krótkofalowcy, jako radioamatorzy współpracujemy właśnie ze służbami, przekazujemy informacje, zdobywamy te informacje. To wszystkie działania są często skoordynowane właśnie w takich grupach łączności krytycznej, w grupach właśnie takich krótkofalowców, którzy na co dzień prowadzą jakieś nasłuchy i przekazują te informacje. Oprócz tego możemy indywidualnie, jeżeli gdzieś mieszkamy na jakiejś wsi, gdzie tylko mamy radiostację i potrafimy tą radiostacją amatorską skomunikować się na wiele kilometrów, no to pewne informacje możemy przekazać do innych radioamatorów, na przykład, którzy mają już możliwość bezpośredniego przekazania tego służbom. Takie rzeczy się dzieją. W mojej ocenie, prędzej czy później jakby widzimy, że to, co się dzieje na świecie, że może dojść do jakiejś takiej lokalnej awarii, czy to elektryczności, czy na przykład internetu, czy telefonii komórkowej. No i wtedy tak naprawdę to radio wraz z zasilaniem może być jedyną jakby drogą tutaj do tego, żeby przekazać jakieś informacje. Ja osobiście biorę udział w takich testach łączności awaryjnej. Są to takie zorganizowane jakby spotkania. One odbywają się w zasadzie raz w miesiącu, każdego 13 dnia danego miesiąca i w zasadzie też w ostatnią sobotę. I wtedy na takich kanałach, nie tylko dla krótkofalowców, ale również dla przeciętnych obywateli, czyli to są częstotliwości związane z CB Radio, już w sumie zapomnianym, choć ciągle używanym, oraz również z radiotelefonami działającymi w takim paśmie ogólnodostępnym dla każdego, bez licencji w PMR-ze. No i wtedy, że tak powiem, w swojej lokalizacji staramy się, że tak powiem, prowadzić wywołania lub odpowiadać na wywołania, które są realizowane i dzięki temu wiemy w tym momencie na przykład, kto nas słyszy, jak daleko dolatujemy. Bo tak naprawdę nie chodzi też często o jakieś kilometrowe, wielotysięczne odległości, ale mówimy tutaj o jakimkolwiek kontakcie. Gdybyśmy potrzebowali pomocy, coś by się wydarzyło, to ten radiotelefon o małej mocy na przykład może też zapewnić nam jakikolwiek kontakt lub ktoś nas po prostu usłyszy.
4: A spotkał pan na żywo kogoś, z kim wcześniej udało się pogadać?
1: Tak, mam takiego kolegę, w zasadzie mogę powiedzieć przyjaciela. Spotkaliśmy się na drodze przez radio. Usłyszeliśmy się około 2 lat temu. Zaczynał wtedy prowadzić właśnie akcje okolicznościowe związane z najnowszą historią Polski. No i później tak brałem udział w tych akcjach różnych i pewnego dnia dostałem połączenie na Messengerze od właśnie kolegi Grzegorza, który zaproponował mi jakby współpracę jako taki, powiedzmy, jedynej stacji z Polski, która mogłaby, że tak powiem, równolegle, bo kolega Grzegorz ze Stanów Zjednoczonych. Także mamy teraz taką akcję właśnie, o której już wspominałem, Historia na fali krótkiej. Jest to 16 różnych stacji upamiętniających 8 różnych wydarzeń historycznych. Przy czym 8 stacji jest amerykańskich, o amerykańskich znakach wywoławczych krótkopolarskich i 8 stacji jest polskich, o 8 właśnie polskich znakach wywoławczych. To jest pewnego rodzaju satysfakcja taka, bo jednak takie połączenia z Ameryką Południową dla Europejczyków nie są codziennością, przynajmniej tak to obserwuję. Często ta propagacja jest po Polsce, jest też po Europie, ale tak, żeby gdzieś tam Ameryka Południowa, no to w moim przypadku na przykład rzadko się to zdarza. Samo to, że słyszę stację, nie oznacza jeszcze, że inni jej nie słyszą i że ja wołając, odpowiadając na wywołanie właśnie korespondenta z Ameryki Południowej, na przykład uzyskam takie połączenie, bo być może ktoś, kto jest bliżej lub nawet dalej, ale w zależności od rozchodzenia się tych fal radiowych i docierania do tego konkretnego odbiornika, być może ta osoba po prostu wybierze tego operatora innego, który tam też próbuje dowołać się do tej stacji. No czasem tak jest, że w tej ostatniej chwili ten operator, który prowadzi wywołanie, usłyszy tylko jedną literę i powie tak, że na przykład znak kończący się na P jak Piotr, nie? I wtedy już wiem, że ze swoim znakiem nie jestem w stanie, że tak powiem, tam odpowiadać, bo jakby swoją korespondencję kierujesz do konkretnego tego znaku, który tam kończy się na literę P.
4: A pan ma też na koncie jakieś anteny własnoręcznie zbudowane?
1: Tutaj zasadniczo mogę powiedzieć, że tak i nie w zasadzie, ponieważ te anteny drutowe, które powiedzmy mam zbudowane, no wiążą się z zastosowaniem jeszcze takiego specjalnego transformatora dopasowującego i ten transformator dopasowujący zdobywam gotowy, a tylko ten odcinek tego przewodu promieniującego po prostu wykonuję we własnym zakresie, oczywiście z izolatorami, z odciągami do przymocowania w jakimś konkretnym miejscu. Do prowadzenia na słuchu tak naprawdę wystarczy rozwiesić antenę, bo mówimy tutaj o całkiem sporych takich antenach po kilkanaście metrów długości. Oczywiście można pracować na antenie mobilowej, tak zwanej samochodówce, no to wtedy jest dużo łatwiej. Natomiast jeżeli mówimy o już takich antenach do takiego konkretnego nasłuchu, no to należałoby je po prostu rozwiesić i to może być ze swojej posesji albo z mieszkania do najbliższego punktu takiego, do którego można po prostu przyczepić taką antenę. Ja bardzo często pracuję w Fordonie, na łonie natury. Po prostu rozwieszam między dwoma drzewami antenę poprzez zarzucenie takich rzutek aborystycznych i wciągnięcie tej anteny na określoną wysokość. Ona nie musi być wysoko, no i tak około 5 metrów nad ziemią to po prostu wystarcza do tego, żeby słyszeć całą Europę i prowadzić łączności. No aktualnie obserwujemy bardzo duże zakłócenia i one wynikają z różnych rzeczy, szczególnie oświetlenie LED-owe, panele fotowoltaiczne bardzo niekorzystnie wpływają na odbiór częstotliwości radiowych. Bardzo dużo też elektroniki taniej, elektroniki nie do końca sprawdzonej, pochodzącej z Chin. Nie znaczy, że ta elektronika nie jest dobra, natomiast no, często są to towary, które nie spełniają norm europejskich i powodują zakłócenia i w sieci elektrycznej, ale też promieniowanie takie elektromagnetyczne, które też zakłóca ten sygnał odbiorczy, powoduje, że ten poziom szumów jest zdecydowanie większy niż normalnie na przykład gdzieś w parku, w lesie, gdzieś daleko od zabudowań albo dalej od zabudowań po prostu takich przemysłowych, no, również od mieszkańców. Natomiast też u siebie widzę, że czasem z takiego wysokiego poziomu szumów jestem w stanie uzyskiwać jakieś informacje i nawet na słuchawkach mi się zdarza, że na bardzo dużym poziomie jestem w stanie odczytywać pełne znaki. Także na pewnym etapie osłuchania się z tym wszystkim może dojść do sytuacji, że faktycznie nasza takie odczytywanie tych znaków będzie na tyle automatyczne, że będziemy sobie radzić w tych szumach. Też należy zwrócić uwagę na to, że nasze uszy, a już szczególnie naszych dzieci, to są narządy, które są przyzwyczajone do czystego dźwięku cyfrowego, a oczy są przyzwyczajone do pięknego cyfrowego obrazu. I tutaj jakby mogą być jakieś problemy przynajmniej na początku, żeby to ucho potrafiło jednak w tym szumie wyłapać te informacje, które są faktycznie interesujące i potrzebne dla nas.
0: To był reportaż Doroty Witt. Jeśli się Wam spodobał albo macie jakieś pytania, to śmiało odezwijcie się w komentarzach pod podcastami Polski na Ucho na Spotify czy na kanale mediateka.pl na YouTubie. Krótkofalarstwo w Polsce ma bogatą i długą, bo ponad stuletnią tradycję. Polscy krótkofalowcy odnoszą duże sukcesy, regularnie biorą udział w prestiżowych zawodach i rozwijają technologię krótkofalarską. Wiem, że Polski Związek Krótkofalowców, zrzeszając wielu entuzjastów tej aktywności w Polsce, mocno wspiera rozwój tej dyscypliny. W kraju mamy obecnie ponad 16 tysięcy pozwoleń służby radioamatorskiej, wydanych osobom fizycznym oraz ponad 1000 stacjom klubowym, a sam związek zrzesza grubo ponad 3000 członków. Krótkofalowcy nie zawsze mieli łatwo i przyjemnie. Tak było w czasach zwłaszcza wczesnego PRL-u. Żeby móc działać na falach eteru, entuzjaści tej aktywności często podkreślali, że ich działalność ma charakter patriotyczny i przygotowuje do służby wojskowej. Starali się w ten sposób przekonać nieufne władze komunistyczne o swojej politycznej wiarygodności i właściwych poglądach, po to by mogli legalnie działać w Polsce Ludowej. Taka narracja była jedynym sposobem na obłaskawienie twardogłowych urzędników reżimu. Wiadomo, że służby bezpieczeństwa w tamtych czasach bardzo interesowały się zwłaszcza kontaktami krótkofalowców z kapitalistyczną zagranicą. Niezależnie od ustroju politycznego, krótkofalowcy stale podejrzewani byli jednak o wykorzystywanie swojego, z natury rzeczy ponadgranicznego hobby do działalności szpiegowskiej, co pociągało za sobą rygorystyczne procedury wydawania pozwoleń na nadawanie i niemal stały nadzór. I jeszcze chyba warto dodać, że krótkofalarstwo to nie jest zajęcie dla wszystkich. Często bywa tak, że na przykład pogoda przekreśla szansę na szybkie i sprawne złapanie z kimś kontaktu. Opanowanie, spokój i cierpliwość. Bez nich cała zabawa w nadawcę i odbiorcę może skończyć się jak w filmie.
5: Halo, tu Brzoza, tu Brzoza. Źle cię słyszę. Powtarzam, powiedział, że matka siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!
0: Ja też już powiedziałem wszystko, więc bardzo dziękuję Wam za uwagę. Michał Poklękowski, do usłyszenia.
6: Bez odbioru.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Zdaniem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa.
2: Złożenie tego ślubowania w obecności marszałka Czarzastego oraz marszałek Kidawy-Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: W sprawie wydarzeń przed i w Trybunale Konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
3: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
0: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z Pomorza. O szczegółach Dominika Bakura.
5: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. O wyłączenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennikarze musieli opuścić salę sądową jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy zaplanowano właśnie odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnień oskarżonego oraz przesłuchanie trzech świadków. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19-latek jadąc w kierunku Władysławowa zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Następnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.
0: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł K.O. mógł nietrzeźwy jechać rowerem. To Robert Wardzała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowi nie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że został zatrzymany, bo po zmroku jechał przez Tarnów rowerem bez oświetlenia. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badań alkomatem.
6: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
0: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA MON i ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
7: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
8: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
7: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie 2 zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
9: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
0: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
9: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
0: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
10: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
11: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni.
12: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
0: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
13: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
0: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
14: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
15: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
16: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
17: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
18: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta?
19: Zdecydowanie.
20: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
0: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciąć

0: Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
1: Różnica między akademią a uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
0: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
2: Dzień wyjątkowy świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
3: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie. Chociażby symboliczny kwiatek, słowo dziękuję, motywuje do kolejnych działań.
0: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
4: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
0: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Połowecki.
5: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
6: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
5: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
6: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
5: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
0: O czym mówił Krzysztof Połowecki, to było podsumowanie dnia w Fox.

0: Fuchs. Kochain? Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Monikę. Dzień dobry, Moniko.
2: Cześć, Paweł.
1: Wybrałem twoje zgłoszenie, bo jest słodkie. Tak bym powiedział. To ty musisz, Monia, opowiedzieć, kto cię zaczepił, w jakim jest wieku. Tak jak wszystko opisałaś, to są bardzo ważne informacje. Opowiadaj.
2: Zaczepił mnie Damian na portalu. Zaczęliśmy pisać. Bardzo fajnie nam się pisało. Przeszliśmy na SMS-y. Dogadujemy się we wszystkim. Mamy praktycznie takie same zdanie na temat życia, które nam się pokrzyżowało. Ale niestety daje mu tak już do zrozumienia, że coś jednak może by spróbować na nowo otworzyć drzwi miłości, a on ciągle, że on się boi, on się obawia, bo już długo był sam i on nie wie, że ten czar pryśnie po dwóch spotkaniach. Ale się jednak boi otworzyć. Pisze, że do odważnych świat należy, a za chwilę, no ale ja się boję, obawiam, no kurde, no ludzie.
1: Czy ty wiesz, jak on wygląda?
2: Nie pytałam go o to. Zaczęliśmy, że dla nas wygląd zewnętrzny jest nieistotny.
1: No właśnie, on się obawia, wiesz, myślę, że to jest to.
2: Ale nie... moje zdjęcie dostał.
1: Twoje zdjęcie dostał
2: tak,
1: i jest...
2: komentował.
1: Pewnie... jak?
2: Że jest super, nawet lepiej niż super, a ja tak, tam przesadzasz, troszkę ładniejsze od Fiony ze Szereka.
1: No widzisz, ale on się obawia pewnie, że on jest brzydalem słodkim, że masz jakieś wymagania co do facetów,
2: nie,
1: jeśli chodzi o urodę.
2: Nie, no tutaj rozmawialiśmy, nie mam wymagań.
1: Ale to ty nie masz pojęcia, jak wygląda Damian?
2: Nie, nie,
1: dobra,
2: nie mam pojęcia.
1: Jesteś odważna, jesteś naprawdę, podziwiam.
2: Dzięki. Nie poprosiłam go o zdjęcie, ze względu na to, że no jest facet w wieku 42 lat, też po przejściach. No mega mi się z nim pisze.
1: Czyli rozwiedziony
2: wczoraj
1: pewnie, albo po nieudanych związkach.
2: Nie, po udanym związku.
1: Jasne, długim pewnie.
2: Ostatnio wczoraj mi napisał, że no jakby nie chciał, to by mnie nie zaczepiał.
1: Chce, ale się boi, to już wiemy.
2: Dlaczego się boi, skoro no...
1: Bo mu zdjęcie wysłałaś, Monia, bo jesteś atrakcyjna babeczka dla niego, laseczka, rozumiesz? I on się boi, że jak zobaczysz tego przystojnego brzydala, to stwierdzisz, że jednak powierzchowność ma duże
2: ale
1: znaczenie.
2: Ale no tak, no na wyglądzie świat no nie polega, tak?
1: Ja
2: ani
1: to
2: związek,
1: wiem.
2: No,
1: ja to
2: kurczę.
1: Wiem. Aby w typie
2: był
1: ten brzydal, nie?
2: A ci mężczyźni są dziwni, no po prostu.
1: No boimy się, bo wy jesteście piękne, ładne, takie fajne, takie mięciutkie.
2: Ale wy też nie jesteście brzydcy, wy też jesteście przystojni, no nawet taki Szrek
1: no jest
2: Szrek
1: uroczy.
2: Jest też przystojny, no kurczę.
1: Dobra, Fiona, ile on ma, ile ty masz lat, bo ile on ma, to ja
2: 39
1: wiem.
2: Za 2 miesiące, a on 42 już
1: tak.
2: Ma skończone.
1: Jak się prezentujesz? Ile masz wzrostu, Monia?
2: 167 wzrostu, ciemna blondynka, obecnie włosy pomalowane na ciemną czerwień, normalna budowa ciała, oczy podchodzą pod błękitny kolor nieba, uśmiechnięta, z multum pomysłów, czasem nawet tych szalonych. Pisał, że ma coś w sobie z kota ze Szereka.
1: Kurczę, nie wiem, o co chodzi.
2: Tutaj się...
1: Nie mam
2: pojęcia.
1: Tutaj się
2: uśmiałam.
1: No to była przebiegła postać w Szereku, ten koturek. Udawał takiego
2: tak.
1: Bidulka, a wcale taki nie był.
2: Tak.
1: Dobra, to ja od tak zwanej znajomej nieznajomej pojawię się w jego słuchawce telefonu i będę go namawiał, żeby się nie obawiał. Pchnę w niego trochę tej odwagi, wiary w siebie, że to by nie tylko i wyłącznie chodzi o urodę Brada Pitta. No i będę go magnesował w twoim kierunku. Damian, albo miłość, albo przyjaźń. Kto wie, jak to się zakończy.
0: Kochaj, albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Damianie, Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Taka niespodzianka przygotowana przez kogoś, kogo znasz. Cisza. Nie udawaj takiego strachliwego, bo wiem, że potrafisz być też odważny. Czy chcesz dowiedzieć się, w jakiej sprawie, z jakim prezentem dzwoni do ciebie Radio Vox FM?
1: No właśnie, nie wiem.
2: No, to nie bądź taki strachliwy. Przestań, bo to źle się prezentuje, bo ja w sprawie pewnej kobiety, która nie może się doczekać na, po pierwsze, twoje zdjęcie, rozmowę wideo telefoniczną oraz spotkanie. Ona nie poszukuje mężczyzny o urodzie Brada Pitta bądź grającego Thora. Ona potrzebuje faceta z krwi i z kości. Może być brzydal. Może mieć tych kilogramów za dużo. Nieważne. Ważne, żeby miał serce. Żeby był wrażliwy, a tymże się ujął. Żeby miał poczucie humoru takie, jakie masz ty. I napisała do mnie, on mi się do tego nie bardzo chce przyznać, ale ja wiem, bo ja tak mam, że chcielibyśmy znowu poczuć te motylki w brzuchu. Chcielibyśmy tak naprawdę zaryzykować, by nas połączyła albo przyjaźń, albo miłość. I niech to trwa na wieki. Niech się nie obawia, ja też jestem kobietą mocno przejechaną przez życie. Ale kto nie ryzykuje, ten, Damian?
1: Nie.
2: Nie pije szampana, chłopaku.
1: Tak właśnie.
2: Na skórze położonej przed kominkiem zupełnie. Nie na golasa, czego ci życzę. Niewielu jest takich mężczyzn teraz, subtelnych, nieśmiałych. Kobiety kochają takich facetów. Także nie masz się, nie czuj się gorszy. A więc kobieta w oryginale, ciemna blondyna o oczach błękitnych, gdzie włosy dziś palą czerwienią, bardzo chciałaby się z tobą spotkać.
1: Rozumiem. Domyślam się.
2: Tak, bo no jak ma na imię? Bo właśnie tutaj sprawdzimy, czy ty taki na pewno nieśmiały
1: Monika?
2: Jesteś. Monika? Monika, to dobrze. Czyli piszesz z jedną.
1: Tak.
2: To dobrze, bo wiesz, są tacy, którzy nie odbierają sobie szansy, wiesz, jak nie Jolka, to Mariolka, nie?
1: Nie, ze strony chyba jestem na takie rzeczy.
2: W każdym aspekcie swojego życia widzę jego po tym, jak ładnie się prezentuje. Trochę wstydzę mu się napisać, ale już to mam, że te motyle zaczynają się lęgnąć. Także masz tak naprawdę zielone światło, Damian. Nie będę cię pytał, jak wyglądasz, bo dla niej to nie ma żadnego znaczenia, chociaż mógłbyś coś powiedzieć. Bo wiem, że masz włos. Bo kotek Szereka miał włos, nie?
1: No miał.
2: Do niego żeś się porównał. Czy ja ci mogę zaproponować spotkanie z Moniką, bo ona już po prostu trze kolanami, rozumiesz? Zaraz sobie krzywdę zrobi, trzeba będzie plasty kleić. To będzie już twoja robota.
1: No pewnie.
2: Monia! Jest twój!
3: No to wiem, prosto że jest biały śmiały,
2: tak.
3: Ale ja już to wiesz, ja już to od dzisiaj, tak praktycznie od wczoraj próbuję, on się tak boi ciągle. Mówię, kurczę, no nie.
2: Bo trzeba było go upewnić w jego wyjątkowości. On myśli, że to wada.
3: Nieprawda.
2: No. Monia, teraz ty, ja słucham.
3: To jestem ja.
2: Ocieplaj.
3: Sorry, że cię wpatowałam w to, ale już nie miałam innego wyjścia. No po prostu jesteś tak nieśmiały, że to szok.
1: Nie przyjrzeję, dobrze jasno.
3: Coś ci chodzi po głowie, jesteś rozkojarzony. Tu już ci daję takie podpowiedzi w SMS-ach, a ty nadal nic, no kurczę, i musiałam
2: Tak jak mówiłem, to jest facet, którego trzeba sobie wziąć. Dziękuję za uwagę.
3: Próbuję, Paweł, próbuję, ale on się nie daje.
2: No teraz już będzie łatwiej.
1: Albo jestem osobą po prostu, którą kiedy komuś po prostu ciężko zaufać, no. Znaczy zaufać w sensie ja.
2: Okej,
1: mało
2: cię zrazić,
1: no właśnie.
3: Należę do takich osób. Ja też jestem po przejściach, rozmawialiśmy Damian o tym. I zobacz, ja się otwieram, ja próbuję, ryzykuję.
2: Jest
3: jeżeli
2: taka technika.
3: Nie miłość, to przyjaźń.
2: Która pozbawia cię strachu. Załóż, że to się nie uda. Wszystko pozostałe cię miło zachwyci. Niech żyje miłość! Jak ja czekałem na taką prawdziwą sytuację.
3: Ja go tak łatwo nie oddam żadnej. Tak. Niech się tam żadna nie szykuje.
2: Trzymajcie się. Życzę wam szczęścia.
3: Dzięki,
2: i Monia, napisz po jakimś czasie.
1: Ja dzięki.
2: Czy to miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń?
3: Dzięki, pa.
1: Dzięki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama. A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
0: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: Reklama.

wiecie co, mam je dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi

0: Jest aresz dla 66-latka, który szykował zamach na premiera i szefa MON. Wcześniej usłyszał zarzuty. Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. PiS grzmi, rząd uspokaja. Ceny rosną mimo programu CPN. Za chwilę też paliwowy kryzys na stacjach.
1: Jest czwartek, 15 dzień października, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie, tak sąd zdecydował w sprawie Krzysztofa N., który przygotowywał zamach na premiera i ministra obrony. 66-latek wcześniej usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Przypomnijmy, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. Jeszcze tego samego dnia mieszkaniec Dolnego Śląska został zatrzymany. Przywracamy praworządność, podkreśla premier, a politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po wczorajszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Uroczystość odbyła się w Sejmie w obecności notariusza, bo prezydent przez kilka tygodni nie odbierał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
3: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
2: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
0: Przypomnijmy, Sejm wybrał Macieja Berkę na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. We wtorek Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a diesla o 20 groszy. Skąd takie ceny? Pytał ekspertów nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
7: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. No bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
6: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą m.in. cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
0: Przypomnijmy, kolejna odsłona programu CPN potrwa do końca roku. Eksperci alarmują, w Polsce mamy do czynienia z kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci oczekujących na dom rośnie, a kandydatów na rodziców systematycznie ubywa. A w ostatnich latach liczba osób zgłaszających się do ośrodków adopcyjnych spadła prawie o połowę. O przyczynach mówi Joanna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
8: Myślę, że i sytuacja ekonomiczna i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości. Czasami zadają nas pytanie, czy to jest kwestia in vitro i tego programu. Myślę, że nie.
0: Na adopcję w Polsce czeka 2300 dzieci. Specjalne platformy bocianie zostaną zamontowane w Wigierskim Parku Narodowym. Celem jest ochrona populacji tego gatunku. Chodzi o to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych.
9: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
0: Mówił Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego. Do końca roku powstanie tam 12 takich platform.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: No jeżeli jeszcze jakieś bociany u nas zostały, to przydałyby im się o poranku, zwłaszcza jakieś sweterki, przynajmniej do tego szaliki, no bo temperatury rano nie za wysokie. Najchłodniej dzisiaj było w Jeleniej Górze i Kłodzku, prawie 3 stopnie na plusie. Na szczęście tak było o 5 rano. Reszta kraju no, w okolicach 7 stopni o poranku, chociaż też widzę w niektórych miejscach 4, na przykład w Wielkopolsce. W ciągu dnia oczywiście temperatury wyższe, w okolicach od 12 do 15 stopni. Deszcz głównie na wschodzie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Mamy czwartek, to 15 dzień października, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Wok z FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
12: Rozmowy o bezpieczeństwie toczą się w lubuskich szkołach. Z uczniami i rodzicami spotykają się przedstawiciele służb. To jedno z działań zalecanych przez lubuskiego kuratora oświaty po tragicznych atakach w polskich szkołach. Pomóc mają poradniki dotyczące bezpieczeństwa, które trafiły do szkół, a przygotowane zostało przez Ministerstwo Edukacji. Mówi Marzena Pikulik-Sowińska, lubuski kurator oświaty.
13: Kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim podejmuje działania na rzecz pełnej koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w lubuskich szkołach. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim służbom za okazaną gotowość do współpracy i podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i weryfikacji wszelkich zgłoszeń, które do policji napływały. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom lubuskich szkół o odpowiedzialne reagowanie w sytuacji otrzymania niepokojących zgłoszeń i podejmowania niezwłocznej współpracy w tym zakresie ze służbami. Służymy dyrektorom lubuskich szkół pełnym wsparciem i zaangażowaniem wszystkich wizytatorów rejonowych oraz pozostałych pracowników kuratorium. Przypomnieliśmy również dyrektorom o możliwości korzystania z materiałów, które zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłane bezpośrednio do szkół, jeżeli chodzi o poradniki bezpieczeństwa dla uczniów, ale także jeżeli chodzi o poradniki w zakresie rozmów i przygotowania zajęć z uczniami w zakresie zagrożenia dezinformacją, a także zagrożenia naśladownictwem. Takie materiały są dostępne również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprosiliśmy również dyrektorów lubuskich szkół o to, aby w tym tygodniu przeprowadzili spotkania i rozmowy z uczniami, ale także z rodzicami na temat bezpiecznego zachowania się w szkole i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia.
12: Jedno z takich spotkań odbyło się m.in. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie. Przypomnijmy, w pobliżu szkół i przedszkoli cały czas widoczne są patrole policyjne. Służby skontrolowały 1400 lubuskich placówek. Zatrzymano 4 osoby.
14: Kasy dla lubuskich studentów, żeby ich zmotywować i zachęcić do prowadzenia działalności gospodarczej. Trwa nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Ma to zachęcić do studiowania na lubuskich uczelniach. Są dwa rodzaje stypendiów. Więcej Sebastian Górny.
15: O stypendium motywujące ubiegać mogą się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, zamieszkujący i podejmujący studia w województwie lubuskim. Chodzi o kierunki techniczne, ekonomiczne, biologiczno-przyrodnicze, pedagogiczne. Kandydat musi mieć średnią ocen ze szkoły minimum 4,5. Wsparcie w wysokości 1000 zł przyznawane jest na 9 miesięcy. Druga opcja to 5 tysięcy jednorazowo dla studenta pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
14: Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty. Termin składania wniosków mija 20 października. Szczegóły na lubuskie.pl.
16: 99 nauczycieli i 13 dyrektorów z nagrodami prezydenta Gorzowa. Najwyższe to nawet 4 tysiące złotych. Pieniądze trafiły do 26 osób pracujących w przedszkolach, 38 w szkołach podstawowych i 32 w szkołach średnich. W Gorzowie mamy ponad 2400 nauczycieli, którzy opiekują się ponad 20 tysiącami uczniów. Gorzów świetnie sobie radzi z pozyskiwaniem i wydawaniem unijnych pieniędzy. Nasze miasto znalazło się na 4. miejscu ogólnopolskiego rankingu miast wojewódzkich przygotowanego przez samorządowe pismo Wspólnota. Wysoko oceniono budowę obwodnicy północnej czy inwestycje oświatowe. Przypomnijmy, w innym rankingu Gorzów został oceniony jako najgorsze miasto do życia. Zwrócono uwagę m.in. na długie kolejki do specjalistów i niskie zarobki. Ciężki sprzęt i wycinka drzew na Koniawskiej i Krótkiej na Zakanalu rozpoczęły się prace przygotowawcze pod budowę nowego parku handlowego i dyskontu. Uważajcie na utrudnienia.
12: Orzechy, kości zwierząt, a nawet nadgryzione gołębie. Takie niespodzianki wyjmują z samochodów gorzowscy mechanicy, kiedy zaczyna robić się zimniej. To wszystko sprawki kun i szczurów, które pod maską przy silniku szukają schronienia przed chłodem. Zwierzęta przy okazji unieruchamiają samochody w okresie jesienno-zimowym. Takich napraw w serwisach nie brakuje, mówi Dariusz Stankiewicz, diagnosta samochodowy w Gorzowie.
17: Dość często ślady zostawiają, to jest kuny, szczury, po prostu one żywią się naszymi odpadami. Po prostu teraz jest okres zimowy, jest jesienno-zimowy, jest chłodniej, one z tym jedzeniem wędrują do auta, grzać się na tym silniku, no i tam spożywają te i w międzyczasie się też z nudów zaczynają po prostu gryźć naszą instalację.

0: Tego, bo ona wybiera najkrótszą drogę, żeby się dostać do tego pojazdu, żeby tam sobie posiedzieć i ogrzać się.
1: Zaskakujący przypadek, jaki pan miał.
0: No to ta klientka opowiadała, że z orzechami. No, że wynosiła orzechy z garażu, a były łupinki po prostu na strychu, cały magazyn ich. Też kości, odpady są, leżą na autach. Mieliśmy też przypadek, że cały gołąb, taki dziki gołąb był po prostu nadpoczęty i zostawiony i klient dopiero się dowiedział na badaniu technicznym, że ma coś takiego pod maską. To było w Skodzie, leżało między silnikiem a skrzynią biegów. Akurat tam największa taka wnęka była, no i wygodnie było jej dla niej. Te zwierzaki po prostu zostawiają swoje ślady na tych wszystkich plastikowych osłonach. To widać te łapki. To jest łapki, piach z tymi łapkami naniesiony, jeżeli jest wilgotno, to od razu się rzuca w oczy. Także nie trzeba być wielkim specjalistą, że mamy jak to lokatora pod maską.
2: Z doświadczenia mechaników wynika, że stosowanie woreczków z sierścią psów czy elektronicznych odstraszaczy nie uchroni przed wizytą niechcianych gości. Najlepiej nie parkować w pobliżu śmietników.
3: Muzyka, literatura i malarstwo. Gorzowska Książnica zaprasza na Nocy Bibliotek w piątek od 16.30. Na mieszkańców czeka sporo atrakcji. Będzie się działo m.in. w Cafe Wenecja.
4: Zapraszamy jak też i wiele bibliotek w Polsce na Noc Bibliotek 16 października w piątek. Noc Bibliotek organizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i na tę akcję zgłasza się w Polsce coraz więcej bibliotek, a my zapraszamy na program od godziny 16.30, który zacznie się naszym takim cyklem Cafe Wenecja, czyli będziemy wspominać nie tylko życie kawiarniane w Gorzowie powojennym, ale też będziemy wspominać Mariana Klausa, ponieważ mamy setną rocznicę jego urodzin i będzie to też spotkanie z jego synem, z panem Klausem, z panem doktorem Klausem, który opowie o muzyce Gorzowa i też tę muzykę będziemy grać. Oczywiście będziemy grać utwory Mariana Klausa. Potem spotkanie o godzinie 17.30, to będzie wieczór z Sergiuszem Piaseckim, Życie na granicy i będzie to taki inscenizowany wywiad z pisarzem, żołnierzem AK. Następnie zaprosimy na wieczór z książką spotkanie autorskie Danuty Szulczyńskiej Miłosz i zapraszamy do pozostania w bibliotece na wieczór z muzyką o godzinie 19.30. Wystąpi chór Cantabile w naszej bibliotece w takich szczególnych też warunkach akustycznych. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. I następnie wieczór z poezją. Wymieniamy poezję oraz też będzie możliwość zwiedzania naszej galerii gorzowskich mistrzów, którą mamy na wszystkich w zasadzie ścianach biblioteki. Tam, gdzie mogliśmy powiesić, to powiesiliśmy obrazy między innymi Srebejki, Korcza i wielu, wielu innych malarzy związanych z Gorzowem.
3: Mówił Sławomir Szenwald, dyrektor biblioteki imienia Herberta. W planach także inscenizowany wywiad z Sergiuszem Piaseckim, spotkanie autorskie z Danutą Szulczyńską-Miłosz, a na finał chór Cantabile. Szczegóły na stronach biblioteki.
5: Spływ dla twardzieli. W sobotę ostatnia w tym sezonie miejska wyprawa kajakowa kłodawką. W przeciwieństwie do wrześniowego spływu dla całych rodzin, ten jest określany jako bardzo trudny. Udział weźmie tylko 10 kajaków jednoosobowych, mówi Ireneusz Kalitko, organizator.
6: Ten spływ już wymaga większego zaangażowania, troszeczkę większych może umiejętności, bo tam płyniemy faktycznie jedynkami i to będzie wielogodzinny spływ, który myślę, że około 9 godzin nawet będzie mógł trwać.
5: Organizatorzy zapewniają kajak, wiosło, kamizelkę, opiekę komandora spływu, instruktaż ratownika i ubezpieczenie. Link do zapisów znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Eurożmeladzes.
7: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
1: Panie prezydencie, no sporo rzeczy się uzbierało, no bo były wakacje, przerwa,
8: tak
1: trochę nie widzieliśmy się, można powiedzieć tak. Przejdźmy do schodów donikąd, bo jest zapowiedziana ta inwestycja między innymi na Facebooku miasta. 25 milionów koszty, dofinansowanie póki co 11, niecałe 12 milionów. Miało być 20 z tego, co pamiętam.
9: Tak, miało być 20. Pan marszałek obiecał te pieniądze i powiedział, że na jesieni te pieniądze do Gorzowa trafią, więc rozpoczyna się jesień i będziemy się upominać i czekać na to, kiedy te pozostałe pieniądze do tej puli

0: zostaną skierowane i jestem przekonany, że pan marszałek dotrzyma słowa i będziemy mogli rozpocząć już inwestycje, bo dzisiaj dopóki tej deklaracji czy tych umów nie mamy, no to na razie czekamy z rozpoczęciem.
1: Rozumiem, dokumentacja, wszystko jest gotowe?
0: Tak, wszystko jest gotowe, jesteśmy tak naprawdę, trzeba jednego przycisku, żeby odpalić przetarg i ruszyć z inwestycją.
1: Te prawie 12 milionów to jest te 10 milionów, które już tak wpłynęło?
0: Tak.
1: I rozumiem, wkład miasta?
0: Tak, wkład miasta, tak. Natomiast liczyliśmy na 20 milionów, bo takie były rozmowy, więc mam nadzieję, że te kolejne 10 do nas trafi.
1: A jakieś były przypominajki w ostatnim
0: cały
1: czasie?
0: Cały czas jesteśmy w kontakcie, no i cały czas deklaracje są podtrzymywane, więc myślę, że nic złego się nie będzie działo i na jesień te pieniądze będą.
1: A jeżeli będą te pieniądze na jesień, to od razu rusza budowa, czy
0: tak,
1: co?
0: Tak, znaczy przetarg na... to będzie przetarg w kontekście zaprojektuj, wbuduj. No, mamy koncepcję, więc trzeba zrobić prace dokumentacyjne i zrobić realizację. Myślę, że około roku projekt budowlany i pewnie pod koniec przyszłego roku rozpoczęcie budowy.
1: Gorzów okazuje się jest najszybciej wylodniającym się miastem wojewódzkim. Takie są dane za 2024 rok. Gorzów stracił w jednym roku ponad 1130 mieszkańców, co dało 0,99% utraty. To jest najwyższy wynik procentowy, no bo Łódź na przykład straciła ponad 5800, no ale jest zdecydowanie większym miastem, więc ten procent jest niższy.
0: No właśnie.
1: Co z tym zrobić, panie prezydencie, żeby Gorzów się tak szybko nie kurczył?
0: Znaczy to są trendy generalnie ogólnoświatowe. To by trzeba byłoby sięgnąć do lat już 50., 60., kiedy formowały się standardy rodziny, kiedy pokazywano rodzinę jako 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwójka dzieci.
1: Okej, panie prezydencie, tylko że niektóre miasta się kurczą szybciej, niektóre wolniej. Ogólnie średnia Polska to jest 0,42 na minusie, czyli to jest Gorzów dwa razy szybciej.
0: Tak, tylko zobaczmy po pierwsze. To są tylko dane statystyczne. Gdzie ci mieszkańcy wyjeżdżają? W dużej mierze jest to proces bogacenia się i wyprowadzenia się do gmin ościennych. Z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia i okej, to jest naturalny kierunek. Ważne, żeby chcieli tutaj do Gorzowa wrócić. Po to też zmieniamy miasto i sprowadzamy kolejnych inwestorów, żeby były dobre miejsca pracy, żeby była dobra, żeby na nich czekała dobra przyszłość. I to się dzieje. Natomiast bardzo ciekawym badaniem było badanie, które zrobił również Główny Urząd Statystyczny, który pokazywał, że tak powiem, zaludnienie Gorzowa względem śladów życia, bo dzisiaj dotychczasowe dane dotyczą przede wszystkim meldunków. Ludzie po prostu się nie meldują i to jest nagminne. Według badania śladów życia okazuje się, że w Gorzowie mieszka 132 tysiące mieszkańców, o czym mówiłem już od lat, tylko nie było na to poparcia w danych statystycznych, bo proszę zobaczyć, że skoro tak strasznie się wyludniamy, to dlaczego żadne osiedle nie jest zburzone, a powstaje na każdym kroku kolejny blok, kolejna kamienica, powstają i domy jednorodzinne. Nie wyburzamy. W ostatnim dziesięcioleciu, jeżeli mówiliśmy o tym właśnie spadku, o takim tak potężnym wyludnianiu, no to gdzieś powinny być jakieś gigantyczne pustostany. A to się nie dzieje. No przede
1: dobrze,
0: wszystkim...
1: Czyli co, nie ma się czym martwić?
0: Mamy się czym martwić, oczywiście, że tak, jako świat zachodu. Dlatego, że cała Europa Zachodnia ma gigantyczny problem, ale nie tylko, bo i Azja podobnie. W tej chwili Korea ma najniższy, Południowa ma najniższy współczynnik dzietności. To są trendy niestety takie światowe. Nasza kultura stawia na bardzo dziwne rozwiązania i myślę, że sami stajemy się tego ofiarami. Coraz więcej sprzedaje się wózków dla psiecka niż dla dziecka. Nie zgadzam się z tym i nie jestem tutaj jakimś radykałem, ale rodzina jest najwyższą wartością i uważam, że trochę w ostatnich latach od takiego pozytywnego spojrzenia na rodzinę odeszliśmy. Rodzina jest też wielkim wyzwaniem. Sam mam dwójkę dzieci i to jest wyzwanie. To jest ciągły strach o dzieci, to jest mnóstwo kłopotów, ale z drugiej strony to jest największa radość i nie wyobrażam sobie nie mieć dzieci. To jest coś pięknego. Nie wszyscy mają oczywiście też takie możliwości i tyle szczęścia, żeby mieć dzieci, ale trendy ogólnoświatowe niestety w ostatnich latach były raczej niesprzyjające, bo raczej młodym ludziom serwowano możliwość pracy z dowolnego kątka świata. Takie idealizowanie życia w byciu singlem czy w parze, ale bez dzieci. Natomiast kiedy człowiek dojrzewa, tak to zdecydowanie docenia wartość rodziny.
1: No dobrze. Trendy, tak jak pan mówi, są, obowiązują, natomiast wśród miast wojewódzkich 4 przyciągają mieszkańców. No i pytanie, czy Gorzów mógłby dołączyć.
0: Ale wśród tych miast jest Zielona Góra. Zielona Góra, która po prostu się sztucznie połączyła.
1: Nie. Zielona Góra też traci, tylko że 3 razy mniej niż Gorzów, 3 razy wolniej. Natomiast miasta, które zdobywają mieszkańców, to jest Kraków, Gdańsk, Warszawa i Rzeszów, no który powiedzmy, że jest jeszcze w miarę, można porównać do Gorzowa, no bo tych 3 pozostałych nie. No i pytanie, czy widzi pan szansę na to, żeby Gorzów mógł dołączyć do tej grupy?
0: Na pewno cały czas robimy wszystko, żeby ta tendencja była odwrotna. Natomiast jeszcze raz powiem. Po pierwsze, z takimi miastami jak Warszawa, Kraków absolutnie nie mam szansy konkurować, dlatego że tam jest, Warszawa jest tak naprawdę pijawką, bo większość światowych firm, korporacji, które nawet mają działalności swoje produkcyjne czy operacyjne w terenie, choćby nie wiem, w Gorzowie, to te duże firmy mają swoją centralę w Warszawie. Tam też płacą podatek, tam też płacą CIT, w związku z tym te dochody nie wpływają, więc my nie mamy takich możliwości, jak ma Warszawa czy Kraków. Ale walczymy swoimi atutami i dzisiaj szczególnie zresztą w TVP Gorzów jest taka audycja, w której pani redaktor rozmawia z ludźmi, którzy do Gorzowa przyjechali w ostatnim czasie i którzy mówią o jego atutach, bo my na co dzień, nie wyjeżdżając, nie doceniamy tego, w jakim mieście żyjemy i myślę, że to jest nasze główne zadanie, żeby pokazać atuty życia w mieście, bo tak naprawdę wszystkie codzienne potrzeby można w Gorzowie doskonale załatwić, a na koncert Stinga no trzeba będzie pewnie pojechać do Berlina czy do Warszawy.
1: No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to, co z wyludniającym się Gorzowem. Sprawy związane może nie bezpośrednio z magistratem, bo to chodzi o jednostki podległe. GRH, ta hala, która spłonęła, trzeba będzie ją wyburzyć i co potem? Odbudowanie czy po prostu zostaje wolny plac?
0: No na razie najważniejsze zadanie to jest rozbiórka, dlatego że po pożarze ta konstrukcja nie daje się do utrzymania i tutaj trzeba zapewnić środki i przeprowadzić dobrze tą rozbiórkę. Natomiast dalsze prace będą wynikały z jakiegoś biznesplanu, dlatego że oczywiście, że Giercha straciło potężną przestrzeń najmu, w związku z tym też podszedł potężne dochody miesięczne, no ale żeby ten najem z portem wrócił, to trzeba coś odbudować. Teraz odbudowanie tylu tysięcy metrów kwadratowych będzie też bardzo kosztowne. Jeżeli wyjdzie z biznesplanu, że ma to sens, że ten obiekt będzie zarabiał na siebie, że czyli będzie spłacał kredyt, no bo trzeba będzie na to wziąć kredyt, będzie spłacał kredyt i jeszcze będzie na tym zarabiał, to okej, jeżeli nie, no to może poczekamy na lepsze czasy. Jakby dzisiaj sytuację trzeba wyprostować, czyli oczyścić miejsce, oczyścić teren i to jest najważniejsze zadanie na teraz.
1: Jest pomysł, żeby tam ewentualnie sprzedać tą nieruchomość potem?
0: Na razie nie, dlatego że to ewidentnie to jest jakby element szerszej całości, całego kompleksu hal i myślę, że o sprzedaży nie mówimy. Chyba, że będzie jakiś inwestor z bardzo ciekawym pomysłem, z budżetem, to na razie się taki nie pojawił, więc w tej chwili takiego pomysłu nie ma.
1: Nie pojawił się też chętny na byłą siedzibę MCK-u.
0: Tak, tak. No właśnie, bo tutaj radni skandowali, że to za niska cena. Jak się okazuje, jednak za wysoka, dlatego że budynek jest budynkiem wpisanym do ewidencji zabytku, w związku z tym wymaga określonych zabiegów konserwatorskich. No i widzimy, że konserwacja czy restaurowanie zabytków jest bardzo kosztowne.
1: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.
0: Dziękuję bardzo.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów. Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.

0: Że zmiana od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też!

0: limity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce. Reklama.
2: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
3: Zarzuty dla 5 osób z prywatnego ZOO jest ruch śledczych po wydarzeniach w Łącznej pod Mieroszewem. Zdaniem śledczych zatrzymani w tej sprawie znęcali się nad zwierzętami, doprowadzili do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.
4: Biegli z udziałem policji, z udziałem prokuratora, który tam uczestniczy na miejscu zdarzenia, dokonują oględziny tych zwierząt i w zależności od tego, jaki jest stan danego zwierzęcia, podejmowana jest decyzja o tym, czy zwierzę jest zabierane, czy może być pozostawione na terenie ZOO.
3: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. ZOO Łączna to prywatny ogród zoologiczny. Miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. W wiadomościach teraz ważne informacje dla kierowców. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. U nas jeszcze Niemcy i kebab za 10 tysięcy euro. Woskowa replika tego dania stanęła w berlińskim Muzeum Madame Tussauds. Za wzór posłużył kebab z kultowego w stolicy kraju miejsca z tym przysmakiem. To opcja z kurczakiem w bułce, świeżymi i smażonymi warzywami, sosami, ziołami i pokruszonym serem owczym.
5: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
2: To jeszcze taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, jaka pizza jest najpopularniejsza w Szwecji.

0: ależ to był mecz, jak pięknie się nie zgadzamy z Kądziem. Ja widziałem początek meczu, kiedy to Real dostawał w tyłek od AS...
1: Roma, przepraszam. Paweł mi wcześniej powiedział, że z Monaco grał.
0: No nieważne, że to się nie trzeba znać, ważne, że widowisko było. Potem się przełączyłem na kabarety, na K2, wróciłem.
1: No, przypominało grę Realu, no.
0: Tam podobno się nic nie działo, także...
1: działo się, Roma tak... bardzo ładnie grała.
0: A, Roma ładnie grała.
1: Tylko, że no, Real ma lepszych zawodników, no i w końcu ta jakość wygrała. Ale Paweł mówił, ale jak pięknie zagrali. No to była desperacja raczej niż piękna gra, jak dla mnie.
0: Te 10-12 minut na końcu, kiedy przegrywali 3-1, a wygrali 4-3. Tak. No ludzie, no jak można to krytykować?
1: PSG z kolei wygrało 4-2 z Manchesterem City, Bodo Glimt z Borussią Dortmund 1-0, Aston Villa 6-0 z Fenerbahce. Stuttgart pokonał Slovan Bratysława 3-0, Real Betis 3-2 polskie Porto, Szachtar Donieck 3-1 z AEK-iem, Feyenoord 3-2 z Como, to już chyba, no i to tyle.
0: I jeżeli
1: chodzi o wyniki.
0: No i...
1: Nie, przepraszam, jeszcze LASK Liverpool 6-3. Dla 6, Liverpoolu. 3-6.
0: Okay,
1: to tak, to jeżeli to chodzi o skrót wydarzeń sportowych, które mogliście przespać. 20 minut zostało do godziny 7, bo zawsze sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło. Co ty masz tam w Super Expressie?
0: No, mam tutaj człowieka podobnego, ambitnego jak ja, tak bym powiedział, Andrzej Grabowski, znany aktor lat 74, który mówi, nie wybieram się na emeryturę, będę grał nawet na wózku inwalidzkim.
1: No i bardzo dobrze.
0: Proszę bardzo. Tak, taka desperacja, taka chęć pracy, taka...
1: No w końcu dla ludzi z jego wykształceniem, to pracy nie ma, tak? Tak, bo to wszędzie.
2: Pierwsza
1: tak
2: zmiana.
0: A o to ci chodzi.
1: Becky G, Bad Bunny, Majores, już teraz w Vox FM w rytmie hitów. Dzień dobry.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Z największą przyjemnością, rozkoszą oczywiście, bo na prośbę swoich kochanych słuchaczy, którzy wkręcają tym sposobem swoich znajomych albo czasem nawet wrogów.
4: Dzień dobry, ja w sprawie fotowoltaiki.
5: Jak my lubimy te telefony, nie?
4: 13 minut zostało do godziny 7 i będziemy dzwonić właśnie w sprawie fotowoltaiki do Moniki, którą zgłosił Karol. Podobno oni chyba jakieś magazyny energii tutaj zamówili. Ja się na tym nie znam, więc okay. Ja chętnie ten magazyn energii przywiozę.
5: A magazyn energii, czy przypadkiem nie samochód, same panele?
4: Bo nie, to musimy ustalić. Nie, falownik, tak mam napisane. No ja nie znam się
5: falownik,
4: na tym.
5: Falownik, to jest to urządzenie pomiędzy, znam, to... a pomiędzy.
4: Okej, okay, być może.
6: Halo? Dzień dobry, Mariusz Oczko, Fotowoltpol. My będziemy z tym falownikiem, myślę, że tak o 7 to przed 7, może nawet chwilę przed 7 będziemy.
7: Z jakim falownikiem?
6: No, falownik hybrydowy, 20 kW. Pani Monika?
7: Chyba pomylił pan sobie numery telefonu.
6: Nie, no, to pani Monika, pan Karol zamawiał i mówił, że pani Monika odbierze. Nie dodzwoniłem się do pani Moniki?
7: Nic, nie.
6: No bo wie pani, no my jedziemy. Ja się chciałem spytać, czy będzie elektryk na miejscu.
7: Nic nie wiem na ten temat.
6: O, to dobrze. Proszę pani, no to pani, wie pani, no jeszcze trochę zostało czasu. My możemy chwilę później wpaść, ale to fajnie by było, żeby ten elektryk był, no bo to fajnie, bo to trzeba by było zamontować od razu.
7: Skąd pan jedzie?
6: No my jedziemy do pani do małej wsi.
7: Mhm, ale skąd?
6: Fotowoltpol.
7: No czytam się, w jakiej miejscowości?
6: Z magazynu jedziemy, proszę pani, no. A wie pani, że to jest płatność przy odbiorze?
7: A ile?
6: 34 tysiące złotych. Nie wiem, dlaczego pani się śmieje, za co panią tak bawi. Pani Moniko.
5: 20 kW to ile ma kosztować? No, to, co to? To śmieszne. To teraz pani negocjuje.
6: To
5: było zamówienie, to nie w tym momencie przecież to się robi.
4: Dobra, to możemy trochę zejść. Na 500 zł. I nie będziemy pobierać, tylko będziemy dawać. Pierwsza zmiana budzi ludzi i 500 zł na prezent marzeń dla ciebie mamy. To Radio Vox FM, cześć.
5: Bierzesz?
7: Ale słucham, to naprawdę chyba jest jakiś żart.
4: No tak, to jest żart.
7: Przepraszam, ale...
5: No bezwzględnie, no.
4: Radiowy żart, wkrętka tak zwana.
5: Proponowałbym dosłuchać do końca, bo 500 zł na prezent marzeń jest twoje.
4: To już nie jest żart.
5: To już jest prawda. Ta fotowoltaika wymyślona, ale nie przez nas, tylko przez niego. Jeszcze wciąż nie wierzy, dziewczyna.
4: Zadzwoń do Karola i wyjaśnij to wszystko z nim. Tylko tak na spokojnie, dobra?
7: Dobrze.
5: Cześć.
7: Do widzenia.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Vox FM.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
5: Tak ładnie poszło. 11 minut pozostało do 7.

0: Ale ten czas dzisiaj szybko leci. Ja nie wiem, co to się dzieje. To przez tę fotowoltaikę chyba, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, myślę, że to w ten sposób. To jeśli, no jak się wyfalujesz odpowiednio falownikiem, to wtedy tak.
0: Trzy minuty zostały do godziny siódmej, to radio Vox FM, jak słyszycie.
1: Ale się znamy.
2: Pierwsza zmiana
3: od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja.
4: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej ponownie w Katowicach. Już 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału rusza trzecia edycja festiwalu Taneczny Spodek 2027. Na jednej scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Boys, Classic, Chadomen, Skolin, Long and Junior, Mick, Davis, Michał Wiśniewski i wielu, wielu innych. Nie przegap najlepszej imprezy roku i zarezerwuj swoje miejsce już dziś. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
14: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
18: Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale PiS mówi o zamachu stanu. To był polski dron. Resort obrony zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na Pomorzu. Ma przyciągnąć pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć szlak Jana Pawła II.
19: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kirmasz.
18: Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.
20: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
21: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
20: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
22: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
20: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
18: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na brzeg. To informacja od szefa MON w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi.
0: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morze. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
18: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się wieczorem przypadkowy spacerowicz, powiadomił służby. Działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii, wojskowej prokuratury oraz policji. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiału wybuchowego. Uwaga kierowcy, na Krajowej 17 na trasie Krasnystaw-Zamość samochód dostawczy potrącił pieszą. Na miejscu wypadku w miejscowości Tuligłowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Gościem ósmej rundy w Vox FM będzie dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Rozmowę poprowadzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, o co zamierzasz pytać swojego rozmówcę?
1: Wiceministra cyfryzacji i posła klubu Polska 2050 zapytam, w jaki sposób i czy w ogóle można uporządkować narastający bałagan wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pomówimy też o bezpieczeństwie w sieci. Zapytam o niedawne wielkie wycieki danych, ale też o treści, które trafiają do najmłodszych. Czy przyjęta tydzień temu przez Sejm ustawa o kontroli treści w internecie ma w ogóle szansę na podpis prezydenta? Jak resort cyfryzacji zamierza przeciwdziałać fali agresji wśród dzieci i młodzieży w sieci? Nie zabraknie też oczywiście politycznych, zakulisowych spraw. Zapytam, na jakim etapie są rozmowy o ewentualnym wejściu Szymona Hołowni do rządu. Ósma runda tuż po ósmej. Zapraszam.
18: Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. Dziś w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
2: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek. Ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
18: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba. Koncepcję trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Umiarkowanie będzie.
25: Umiarkowanie. Otwieram ci ja prognozę pogody i co ja widzę? Ja widzę 4 stopnie na zachodzie, 5 w centrum, 9 dziwnie w Warszawie najwięcej i 8
24: najwięcej
25: oraz 8
24: to w
25: Suwałki.
24: Ustce 12,5 było 5 rano już.
25: Serio?
24: Ale w ciągu dnia temperatury troszeczkę inne niż do tej pory podawał Paweł, bo w ciągu dnia od 12 do 16 stopni będą pokazywały termometry.
25: Niech ci będzie.
24: Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, Zielonej Górze czy Szczecinie, a za to na wschodzie możliwe opady deszczu i ich tam będzie najwięcej.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Konrad Piwowarski.
25: Paweł Paweles. Ciśnienie nam troszkę podskoczyło. 1025 hektopaskali.
24: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
26: Pierwsza zmiana.
27: Od rana z Vox FM.
23: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: publicznie przeprosić żonę Pawła Pawelca.
1: Za co?
0: Ponieważ Paweł przeze mnie ją przed chwilą obudził. Agnieszka, przepraszam, ja się mogłem domyślić, że jak zadam mu jakieś pytanie o dziecko, to on będzie do ciebie dzwonił, bo sam nie będzie wiedział.
1: Zdrowy mężczyzna, mąż, ojciec, prawda? Jak nie wiem, nie czy wie, to, jest zdrowe. To wie, gdzie zadzwonić,
0: a
1: prawda?
0: A pytanie, które zadałem Pawłowi, to co takiego jego córka swojej nauczycielce, wychowawczyni dała z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego Dniem Nauczyciela?
1: I czasy się zmieniły, bym powiedział, ponieważ za moich czasów to się zanosiło kwiatki, jakiś takiego tego,
0: czekolady.
1: Tak jest.
0: Kawa rozpuszczalna.
1: Będziecie się śmiali, ale ja to wyjaśnię. Reklamówki, torebki takie sztywne, takie z baltony, bo dziadek robił, to ja dawałem. Bardzo się cieszyły.
0: Ale co dała? W końcu ustaliłeś?
1: To była składkowa inwestycja na prezent, o którym nikt nic nie wie.
0: Okej, dobra, czyli tajemnica, dobra, nie będziemy wnikać. Pytam się, dlatego że nauczyciele na TikTokach i innych Instagramach chwalą się prezentami. No i na przykład pani Livia, nauczycielka, pochwaliła się, co dostała. Dostała laurkę od swoich dzieci.
1: Ale taką prawdziwą, ładną?
0: Prawdziwą laurkę, tak.
1: Narysowaną.
0: Pani Livia będzie wyjaśniać, co tam zostało narysowane.
2: To jest mocny bęger.
1: Bęger.
2: Pościg szkieł za kukiriniarzem. Tak, mamy tu kukiriniarza, który robi jakieś piparafą na swoim kukirinie. Oraz mamy szkieły. Mamy ładną pogodę, trochę pochmurną. Ale słoneczną, co najważniejsze, nie tak jak dzisiaj to tylko pochmurno.
0: To teraz co, Paweł, tłumaczenie muszę ci zrobić.
1: To znaczy, co tam było? Bo to nie wiem, co jest kukuryniarz.
0: To jest osoba jeżdżąca na hulajnodze.
1: To jest kukuryniarz?
0: Kukuryniarz, no.
1: A szkieły?
0: Policja.
1: Dobra,
0: to jak oni tego kukuryniarz.
1: Dobra. Oj, czas się
3: pierwsza
1: zmieniają.
3: Pierwsza zmiana.
0: 869-869-869, jeżeli wy chcielibyście się na przykład pochwalić prezentami, które wasze dzieci dały nauczycielom, to dajcie znać.

0: Łączę się z tobą w bólu, bo też nic nie zrozumiałam. Niestety jesteśmy już starzy.
1: O nie, po prostu mało doświadczeni jeszcze.
2: 19 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana Radio Vox FM. To teraz coś będzie dla starszej młodzieży.
1: Poprosimy.
2: Maryla Rodowicz.
1: No, to już przesadziłeś, to dla dużo starszej, to nawet mnie uraziłeś teraz.
2: Odrobinę starszej.
1: Przecież no.
2: Bo Maryla Rodowicz ogłosiła casting na chórzystkę do zespołu Maryli.
1: Ale ma wyglądać czy śpiewać?
2: Ma być charyzmatyczna i uzdolniona wokalnie, sopranem ma być. Dziewczyna najlepiej z Warszawy lub okolic, stąd są wyjazdy na koncerty.
1: Okay.
2: Przesłuchanie odbędzie się za tydzień niecały.
1: Za tydzień, czyli jakby ktoś nie miał talentu, to ma 7 dni na tym, żeby nad nim popracować.
2: Tak, masz jakieś kandydatki?
1: Mi. Komu ostatnio nie
2: sam
1: idzie?
2: Sam chce się zgłosić?
1: Czekaj. Kto tu ostatnio nie napisał jakiegoś hiciora dawno?
2: Mandaryna.
1: Trzeba by powiedzieć, Manci, tak? Uh-huh. Do tego jeszcze może Justyna Styczkowska.
2: Ona na chórki, no
1: ale
2: proszę
1: ona dobrze
2: cię.
1: Śpiewa.
2: No ale no gdzie na
1: ale
2: chórki?
1: Ale hitów nie ma,
2: no,
1: nic nie nagrywa.
2: Jak nie ma, no na Eurowizji była dziewczyna. No.
1: Przestań, co?
2: Paweł, może jedna ty piosenka, się jednak zgłosisz.
1: Ale ty, to ma być sopran. No to... A ja jestem taki raczej bas.
2: Ale tak weź, spróbuj tam, nie wiem, Małgośkę na przykład, tak, no.
1: To był maj, pachniała Saska Kępa, szalony...
3: Pierwsza zmiana.
1: Tego kota to żeś niechcący włożył?
2: Nie, spodziewałem się, jak to będzie brzmiało po prostu. 21 minut po godzinie 7.
1: Się nie znają na talencie.
2: To znowu coś dla starszej młodzieży. Europe, The Final Countdown.

0: Muzyką można rozpoczynać dzień. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. 3 minuty zostały do godziny 7.30.
1: A powracając do Dnia Nauczyciela i prezentów, to tutaj jest bardzo fajny SMS. A moja mała nie chciała nic dać pani, chociaż przygotowywała wcześniej nawet wierszyk. Mówiła, że jak się podciągnie ta pani, jeśli chodzi o wystawianie jej ocen, to ona być może pomyśli o jakimś prezencie.
0: 609-86-9-86-9, ten numer do waszej dyspozycji. Także w innej sprawie, w sprawie pytania od Ryśka.
2: Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny?
1: Boż, kurczę.
0: Czekamy na SMS.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Reklama.
7: Bartek Jermasz, 7:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
8: Zabił żonę w dniu ślubu, grozi mu dożywocie. Podejrzany o zabójstwo w Skorgoszczy w Opolskiem usłyszał zarzut i został przesłuchany.
9: Mężczyzna nie przyznał się do zarzuconej zbrodni oraz odmówił składania wyjaśnień. Na pytanie swojego obrońcy zaprzeczył, aby to on pozbawił życia jego małżonkę. W ocenie prokuratora oświadczenia procesowe podejrzanego pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
8: Informuje Stanisław Barzo polskiej prokuratury. Prokurator powołał biegłych psychiatrów, by ocenili, czy podejrzany był poczytalny. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. A to już kolejny taki incydent. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży należących do NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Wszystkie wyniki są w normie. Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Papież zjadł posiłki i chodził po sali. Czytamy w najnowszym komunikacie o stanie zdrowia Leona XIV po usunięciu guza płuca. Dziś mamy poznać kolejne informacje o stanie zdrowia papieża. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka będzie dziś gościem porannej 8 rundy w Vox FM. Rozmowę poprowadzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Niesamowity powrót Realu Madryt w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Królewscy na kilka minut przed końcem przegrywali z Romą już 1-3. Później w 7 minut strzelili 3 bramki i odwrócili losy spotkania. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Glimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Europy. O 18:45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z Vox FM.
7: Ricardo, ludzie proszą, żebyś powtórzył pytanie.
14: Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny?
7: 609 869 869 SMS-em What is love?

0: 19 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM i pytanie od Ryśka się pojawiło kilka chwil temu.
1: Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny?
2: I tu ciągle się jedna tylko odpowiedź pojawia. Dlaczego?
0: Bo wszystkie dają mu kosza, to najczęściej się pojawia, ale są też inne, bo za mocno podskakuje.
2: Aha.
0: Bo ciągle rzuca. To nie ma dziewczyny, jak rzuca cały czas.
2: A no tak, no bo się rzuca, no przecież tak, ciągle rzuca. Próbuje wrzucić, tak?
0: Bo robił kiepskie wsady, też to taka sugestia.
2: A to prawda?
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny? Bo kończy akcję w 24 sekundy. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopcy.
2: Zaraz, ja będę protestować. A co w tym złego?
0: Bo akcja w NBA trwa maksymalnie 24 sekundy.
2: Aha.
0: A inne akcje to chyba trochę dłużej powinny.
2: Ja już, a ty kiedy sobie życzysz?
0: A w temacie zostajemy. Pościelowo.

0: Czy jesteście na to gotowi?
1: Nasza ulubiona zabawa!
2: Jak masz na imię?
0: Jedyny radiowy teleturniej w historii, który polega na tym, że wy dzwonicie do nas, my zadajemy wam jakieś pytanie i naszym zadaniem, moim i Pawełce, jest odgadnąć wasze imię. Numer telefonu do nas 609-869-869. Już teraz dzwońcie. Halo, halo, mamy pierwszą osobę.
3: Cześć.
0: Cześć.
1: O, ja pierwszy. Dobra. Brad Pitt czy Robert De Niro?
3: Wolałabym Banderasa, no ale chyba De Niro.
1: Jednak Robert De Niro.
0: Banderasa, Salma.
1: Czekaj, co, Hajek?
0: No tak.
1: tak masz na imię? Salma? Czekaj, nie. Spokojnie, Salma?
3: Nie.
1: Nie, Mariola?
3: Nie.
1: Nie w tą stronę.
0: Przecież nie brzmiało jak Mariola. Nie, jak masz na imię?
3: Iza,
0: no przecież, no czy mogliśmy się domyślić?
1: Izabel, w ogóle
0: pozdrawiamy wszystkie Izy. No. Halo, halo?
4: Halo, halo?
0: Cześć, co robisz w pracy, jak szef nie widzi?
4: Śpię.
1: Śpi.
0: Swój człowiek. Konrad?
1: Nie, Konrad.
4: Nie.
1: Paweł?
4: Nie.
0: Jak masz na imię?
4: Łukasz.
0: Łukasz, no tak.
1: To Łukasz.
0: Mogliśmy się domyślić. Łukasze też potrafią pospać sobie w pracy. Dzień dobry.
5: Dobry.
0: Powiedz, rolka papieru toaletowego to od ściany czy od sedesu? Jak rozwija się u ciebie?
5: Od ściany.
1: Od ściany.
0: O, to niedobrze.
1: Tak jak
0: to nie,
1: umie.
0: To widzisz, straszne. Tak jak
1: Piotr.
0: Jak tak można?
1: Masz na imię Piotr.
5: Nie.
0: Nie, to wydaje mi się, że jakieś niepolskie imię
1: nie
0: musi być.
1: Nie wiem.
0: Czekaj.
1: Niepolskie?
0: Nie wiem. No,
1: Brian?
0: O, Brian, no.
5: Nie.
0: Ach, jak masz na imię?
1: Mariusz, słyszałem.
5: Krystian.
1: O, ty się podpowiadają źle.
0: Kolejna osoba, dobra. Halo, halo, czy się słyszymy? Tutaj
1: halo?
0: Może?
1: Teraz ja.
0: Halo?
1: Jesteś? Odwagi!
5: Jestem, witam.
1: Dobra, dzień dobry. Piłka nożna czy siatkówka?
5: Oczywiście piłka nożna.
0: Piłka nożna. No to Robert.
5: Mam na trzecie.
1: Na trzecie,
0: no to
1: czekaj,
0: daleko.
1: Czekaj, to ty jesteś Maciej.
5: Nie.
0: Jak masz na imię?
1: Jak masz na imię? W ogóle na imię idzie dzisiaj.
0: Bartłomiej.
1: Jeszcze...
0: To wszystkich Bartłomiej Bordorszy też pozdrawiamy. Jeszcze jedna osoba, halo, halo.
1: Bez przekonania powiedział
5: halo,
1: to imię.
5: Halo, witam.
0: Jak ma na imię twoja druga połówka?
5: Ania.
1: Dobra. Czekaj, do Anki to kto pracuje? Artur masz na imię.
5: Nie.
1: No takie ładne imię.
0: No jeszcze nie było dzisiaj. Grzesiek!
1: Grzesiek?
5: Nie.
0: Jak masz na imię?
5: Nie wiem, czy poznaję, ale.
1: No nie.
0: Jak masz na imię?
5: Rafał. Ktoś mi pomógł bardzo.
0: O!
1: Kochaj, bo rzucaj!
0: 10 minut zostało do godziny 8, no dzisiaj nam nie poszło jakoś.
1: Nie poszło nam! Moja wina! No fighting! We got the refugees. No fighting!

0: Jak donosicie na 698-698-69, bardzo duży korek na S1 w Tychach w stronę Katowic. Okay. Niech ludzie włączą nawigację, bo utknął, to napisał Adrian. Jest też jeszcze jeden SMS. Cześć, dopiero włączyłem radio, możecie powiedzieć, gdzie jest Julka.
1: No więc no, wiemy, Jula, gdzie jest Julka.
0: Jula
1: wiemy.
0: Się rozchorowała i tak się to złożyło. Tak się złożyło to, że to L4 wzięła, jak my do pracy mamy iść.
1: Tak. Wiemy, że jest w łóżku, nie wiem u kogo, ale mamy nadzieję, że wyzdrowieje.
0: Jedziemy do roboty dzisiaj, bo Vox FM robi roboty, jeżeli tego jeszcze nie wiecie. Zgłaszacie się na voxfm.pl i to tak. Właśnie was możemy odwiedzić.
1: I to bez Julki. Także są jakby dobre plusy, tak?
0: I też złe plusy, no bo bez Julki.
1: No bo dobrze, że bez Julki i źle, że bez Julki. Jak ładnie. Proszę sobie wybrać.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. 3,

0: wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na voxfm.pl
1: i słuchajcie Best Listy już w piątek o 17:00. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Tanio weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apel.

0: za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
6: Mamy dość, mówi Wołodymyr Zełenski i ogłasza, Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Agenci CBA w siedzibie PZPN w tle umowy z prywatną firmą. Za chwilę ósma runda w OXFM. Gościem wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
7: Godzina ósma na zegarach, to czas na wiadomości w OXFM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, podczas gdy Rosja masowo uderzała w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Zełenski mówi wprost.
8: That's it. Block is out.
6: Mamy dość, kończymy to, mówi ukraiński prezydent. Zaznaczył, że Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała takie obiekty na Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
9: Ósma runda.
6: Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniamy się. Panie ministrze, od razu zacznijmy od pytania o Trybunał Konstytucyjny. Ten spór wraca. Karol Nawrocki powinien zmienić zdanie?
11: Powinien stać na gruncie prawa, a nie stoi na gruncie prawa. Jego obowiązkiem jest przyjęcie ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jego obowiązek, to jest w ogóle poza jakąkolwiek kwestią.
10: Profesor Piotrowski, konstytucjonalista, powiedział, że według prawa to Maciej Berek nie złoży skutecznego ślubowania.
11: Obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej jest zaprzysiężenie sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm. W tym momencie takich niezaprzysiężonych sędziów jest, o ile dobrze liczę, 4 czy 5. I to są sędziowie, którzy musieli się uciekać do protest w postaci ślubowania przed marszałkiem Sejmu wobec prezydenta, dostarczenia tego ślubowania prezydentowi. Ale przyczyna, praprzyczyna tego to jest zachowanie prezydenta, który nie odbiera ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów
10: przez Sejm. Wczoraj nie było w gabinecie marszałka, a mimo wszystko padły słowa, że składam ślubowanie wobec prezydenta. Jak to rozumieć?
11: Po prostu. Tak samo można przed notariuszem oświadczyć coś i to coś wywołuje skutki prawne. Jeżeli... No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek...
10: A wobec nie znaczy w obecności, panie ministrze?
11: Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek Sejmu mówi tak. Nie przeprowadzę ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego, bo są wątpliwości co do jego wyboru. I co wtedy? Czy Nawrocki zostaje prezydentem, czy nie zostaje prezydentem.
10: A jaki będzie finał tego sporu, pana zdaniem, wokół Trybunału? No bo nie ukrywajmy, prezydent raczej nie zmieni zdania.
11: Na razie widzę sytuację, wystarczy, że w całej tej sprawie wszyscy będziemy stać mocno na gruncie prawa. Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. Trybunał Konstytucyjny to jest ostatnia instancja dla Polek i Polaków. To jest ostatni urząd, który może stanąć w interesie pana albo mnie, albo kogokolwiek z państwa, wtedy, kiedy to jest potrzebne. Wtedy, kiedy Sejm, Senat, prezydent nie spełnią naszych oczekiwań. Po to jest Trybunał Konstytucyjny.
10: Z osobą pana prezydenta wiąże się też podpis pod przepisami, które chcecie państwo wdrożyć. Chodzi o DSA, mianowicie co konkretnie ma się poprawić dzięki ich wdrożeniu?
11: To jest bardzo prosta sprawa. To, co jest nielegalne w normalnym świecie, musi być też nielegalne online. Jeżeli nie będziemy mieli przepisów, które umożliwiają walkę z przestępstwami popełnianymi online, to nie będziemy mieli możliwości reagowania. Gdyby w normalnym świecie ktoś kogoś obrzucał mową nienawiści, to są możliwości, żeby to zatrzymać. W cyfrowym świecie takich możliwości nie ma, a powinny się pojawić.
10: A co resort cyfryzacji robi, żeby zatrzymać możliwości hakerów do wykradania danych takich jak w przypadku dużego wycieku MyDoctor albo z firmy fakturowej?
11: Pracujemy nad ustawą, która ma zobowiązać firmy, które przetwarzają dane więcej niż 100 tysięcy Polek i Polaków, do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Fascynujemy się wszyscy sztuczną inteligencją, ale przestaliśmy przestaliśmy myśleć i pamiętać o tym, że równie ważne jest cyberbezpieczeństwo. Musimy inwestować w cyberbezpieczeństwo, nie w sprzęt. Musimy logicznie do tego podchodzić, odpowiedzialnie. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, w tym biznesie przetwarza dane milionów Polaków, to musi zabezpieczyć ten biznes.
10: A wiecie już Państwo, kto realnie stoi za tym atakiem?
11: No to jest tak z przestępstwami internetowymi, że to nie jest takie proste, żeby wyświetlić, kto je popełnia, dlatego że ci hakerzy, ci przestępcy robią bardzo dużo, żeby tę swoją anonimowość pielęgnować.
10: Panie ministrze, dzisiaj równo 3 lata od wyborów. Jak pan ocenia koalicję rządzącą w skali od 1 do 6?
11: Mam taką grubą książkę w gabinecie, która pokazuje, co dobrego udało się nam zrobić w Ministerstwie Cyfryzacji. Dwie moje ulubione rzeczy to M-stłuczka, czyli sytuacja, w której zamiast wypełniać tasiemcowe protokoły po kolizji drogowej, której nikomu z Państwu nie życzę, wymieniamy się danymi w M-obywatelu. I druga, karty prepaid, których używamy w telefonach. Kiedyś środki niewykorzystane przepadały, a teraz możemy je odzyskać na konto.
10: Pan minister mówi o osiągnięciach resortu cyfryzacji, o tym, jak ocenia rządy całej koalicji rządzącej. Już w drugiej części naszej rozmowy Michał Gramatyka, naszym gościem, słuchaczom Radia Vox FM dziękujemy. Ciąg dalszy naszej rozmowy w internecie.
6: A tę dalszą część rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Nie jest źle.
13: Tak, no
12: choć mogłoby być lepiej.
13: Mogłoby lać od samego rana wszędzie, a tak naprawdę popada troszeczkę na Mazurach, na południu.
12: Na Podlasiu, trochę, tak. Troszeczkę więcej nawet może popadać, zwłaszcza na Podlasiu.
13: Po 15.
12: Ale tego deszcz, ten deszcz nie będzie padał przez cały dzień, po południu powinno się trochę rozpogodzić. Jeżeli chodzi o temperatury...
13: Maksymalne.
12: No 15-16 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie maksymalnie dzisiaj 12 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Konrad Piwowarski.
13: Paweł Pawelec i biedne Zakopane, tam tylko 10.
12: 6,5 minuty po 8.
14: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: 12 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM. I teraz przenosimy się do Radomia, bo tam miały miejsce niezwykłe odwiedziny kilka dni temu.
1: Kto nas odwiedził w Radomiu?
0: Zespół Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Radomiu został odwiedziony przez, uwaga, Jej Królewską Wysokość Mahaputri Mariam Leonor Torres Mastura. Znasz ją?
1: Nie, a to kobieta.
0: To ta, no Jej Królewska Wysokość.
1: A Jej
0: tak.
1: Królewska, nie
0: z
1: jego.
0: Filipin.
1: Z Filipin. Tylko... rozumiem. W jakim, z jakim planem przybyła, co się stało, jakieś sukcesy w nauce?
0: Ona jest podobno wędrującą królową i ona sobie wędruje i odwiedza.
1: A, taka wędrowniczka.
0: Tak, jest też tylko jeden mały szczegół.
1: No.
0: No, no bo chyba z tego, co pamiętam, jeszcze sprawdzę. Filipiny... prezydenta. No tak mi się wydawało, że tak, oni mają prezydenta, a nie króla, ani królową.
1: A, czyli to jest samozwańcza tak. Królowa.
0: No tak, troszeczkę. Ona taka... jest królową sułtanatu, który zakończył działalność na początku XX wieku, z tego co czytałem.
1: Okej, okay, czyli ja, na początku 1900.
0: Więc ona jest taką samozwańczą królową trochę. I tak sobie pomyślałem,
1: taki że rój pszczół, taki bym powiedział.
0: To jest fajny biznes.
1: Królowa i rój pszczół.
0: My powinniśmy też wysyłać nasze koronowane głowy. Książule. Czekaj. Ja bym gdzieś wysłał.
1: A, no tak, bo to jest król gastronomii,
0: no,
1: na przykład.
0: Książę,
1: tak?
0: No książę.
1: Książę,
0: no.
1: Rozumiem. No to z Kolima trzeba wysłać, bo król to jest król Latino,
0: no,
1: bezwzględnie.
0: Tak, no.
1: Niech podróżuje.
0: Kto jeszcze jest tam z tych koronowanych głów?
1: No Doda, królowa.
0: Tak, no przecież.
1: Nie koronowana, no, tak. Ale jednak
0: nie
1: królowa.
0: Nie, ona by odwiedzała szkoły na Filipinach na przykład, tak. Albo
1: i
0: w mówiła, Tajlandii przed szkołą.
1: Królowa jest jedna!
0: O, prawda?
1: Prawda? Bardzo ładnie. A to takich bardziej takich zasadniczych krajów, takich Belgia, nie wiem, Francja, Anglia, to byśmy Marylę Rodowicz wysłali.
0: O, tak, można.
1: To tutaj już jest
0: można,
1: królewa,
0: tak.
1: Królowa polskiej piosenki.
0: Zenka, gdzie byś wysłał? No bo król disco.
1: Czekaj, to gdzie by tutaj wysłać? Gdzie oni tak się... do Szwecji?
0: Do Szwecji. O, do Szwecji.
1: Prawda?
0: Tam też jest rodzina królewska. Tutaj.
1: Oni się grubo bawią tam.
0: Mam jeszcze jednego króla, którego można było gdzieś wysłać.
2: No. Mój stary też wiele dokonał. Jest królem sedesów.
3: Pierwsza zmiana.
1: W sensie?
0: To do Chin, do tam ceramika chyba, nie?
1: Tak, albo gdzieś do miasta koło.
0: 15 po 8, dzień dobry.

0: do Radio Vox FM. Jeżeli spieszycie się do pracy na godzinę 8, to już nie ma sensu, 22 minuty się spóźniliście.
1: Można spokojnie zawrócić, prawda?
0: I można pojechać i później po prostu ładnie przeprosić, zrobić oczy kota ze Shreka i
1: czy
0: tyle.
1: Się spóźnisz 20 minut, czy godzinę 20, to już nie ma znaczenia.
0: Bierzcie przykład z Pawła.
1: Prawda? Po prostu trzeba umieć przeprosić, wyjaśnić, zostać dłużej po pracy, tak jak ja.
0: Paweł rano dzisiaj przyszedł do pracy taki zadowolony, mówi, słuchaj, znaleźli sposób na odcinkowy pomiar prędkości.
1: Tak,
0: wysyła mi jakiś tam artykuł. 1500-2900 słów tam jest napisanych. Jaki to jest sposób, Paweł, powiedz?
1: Trzeba zdjąć przednią tablicę rejestracyjną.
0: Jak? Przecież to jest nielegalne. Jak? No
1: ale wtedy nie, no możesz wtedy jechać ile chcesz, bo nie wiedzą, kto wjechał i nie wiedzą, kto wyjechał, bo tam z przodu robią zdjęcia.
0: Paweł, a wiesz, że jest jeszcze jeden sposób i on jest legalny.
1: Jaki?
0: Nie przekraczać prędkości.
1: Jakie to nudne.
2: Pierwsza zmiana. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: w Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty zostały do godziny 8.30.
1: To się okazuje, że to ja mało wiem na temat tego odcinkowego pomiaru prędkości. Chłopaki już sobie świetnie dają i ostrzegają, że po zdjęciu tablicy, która oczywiście mogła spaść, mogła zostać ukradziona, nigdy nie zasłonięta, bo to wtedy jest świadome działanie, to jeszcze jest ta naklejka na szybie. Weź to zdrap, cholerstwo.
0: No,
1: to nie jest łatwe. Tam trzeba na ten zielony listek młodego kierowcy trzeba nakleić. Zawsze można.
0: Aha.
1: Bo już nie jest ta naklejka obowiązkowa.
0: Nie wiem.
1: Bo wiedziałeś mi poza anteną, że jest.
0: Chyba nie jest, ale nie jestem Paweł. Ja
1: się nadrapałem.
0: Czy ja ci wyglądam na policję? A, jestem na niebiesko ubrany, to
1: no
0: trochę mogę wyglądać.
1: Cały na niebiesko. Te czapki, tak.
2: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Na zegarach 8:30. Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
3: Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Nie żyją dwie kobiety. Zostały potrącone przez samochód. Ulica Halera jest zablokowana. Według wstępnych ustaleń kierująca osobówką była trzeźwa. Tragiczny wypadek również na Krajowej Dziewiątce w Krzyżanowicach w powiecie radomskim. Zginął mężczyzna, mówi Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od i już w kierunku Radomia, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala.
3: Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Droga na tym odcinku jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Teraz Turcja i sparaliżowany Stambuł. Po potężnych ulewach zginął rażony prądem 14-latek, który wszedł do kałuży w parku. Zalanych zostało setki budynków, w szkołach odwołano lekcje. Są też problemy na lotniskach. Nie mogło wylądować kilkadziesiąt samolotów. I jeszcze sport. Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Wiemy, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Początek meczu o 18:45, z kolei o 21:00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: 22 minuty.

0: zespół jest grany.
1: Armin van Buuren jest grany. Everlasting w boksie ale... brytnich hitów. 23 minuty do godziny 9, ale to nagranie nie dotyczyło tego, co grał Vox FM.
2: Nie?
1: Nie, a nie, czego? Nie, bo w Blesku pojawił się niedźwiedź.
2: A no tak.
1: Na Podkarpaciu.
2: Idziesz sobie normalnie ulicą, wyobraź sobie w centrum miasta swojego kochanego, jedynego, a naprzeciwko ciebie idzie głodny niedźwiedź.
1: 14 października, czyli wczoraj to się wydarzyło, wpadł sobie... No właśnie, pytanie, co on tam robił, dlaczego?
2: Znaczy, no co, no dlaczego? No ludzie coraz mniej szanują żywność, coraz więcej jej wyrzucają, a niedźwiedzie to są leniuchy. Rozumiesz, nie? No to sobie chodzą po tych śmietnikach.
1: Myślisz?
2: I przy okazji próbują złapać, co wolniej ucieka.
1: A mi się wydaje, że jakiś łoś go zaprosił.
2: Jak łoś?
1: No bo to było na osiedlu.
3: Pierwsza zmiana.

0: konkurs zaprasza sponsor, producent napoju jogurtowego Actimel.
1: VoxFM robi robotę.
2: VoxFM.pl. Tam możecie zaprosić nas do swojej pracy. Paweł, czy ty jadłeś dzisiaj śniadanie?
3: No, zobacz, tu cię trochę zaskoczę, właśnie się chyba podświadomie przygotowałem.
2: A, banana masz.
3: No, właśnie.
2: Bo ja chciałem ci zaproponować lepsze śniadanie od Tomka.
3: Jakiego rodzaju?
2: Cześć, Tomek.
4: Witam bardzo serdecznie.
2: Tomek, bo u ciebie trochę pracy z jedzeniem jest, prawda?
4: Jest troszeczkę pracy z jedzeniem i z piciem nawet.
2: O, a to z piciem to jeszcze bardziej Pawła to przekonuje. Ja go znam bardzo dobrze.
3: Herbata na przykład.
2: Czym
3: bardzo
2: ty się zajmujesz w pracy, powiedz?
4: Słuchaj, ja jestem serwisantem automatów wendingowych. Mhm. Nie mylić ze ślubem.
2: Mhm. Czyli takie, takie okay, automaty, gdzie są batony, gdzie jest kawa, herbata i tak dalej, tak?
3: O, tak.
4: Dokładnie tak, a nawet i kanapeczki.
2: O, i kanapeczki, o, to tak. Widzisz, śniadanie będzie można zjeść.
3: A w tych automatach również czasami trafiają się obiady, bo widziałem, że są takowe.
4: Trafiają się obiady, też takie mamy.
3: A jak ty jesteś handlowiec, jak masz taką zacieżkę w rozmowie, taką, wiesz, to jest taki moment, w którym ja odkładam słuchawkę.
2: Ty jeździsz codziennie po Łodzi i tam uzupełniasz, a to dodajesz właśnie jakiś batonik, a to herbatę, a to kawę i ratujesz ludziom życie, trzeba powiedzieć, bo czasami taki automat to jest ratunek, prawda?
3: No, szczególnie dla solistów życiowych, tak.
4: Dokładnie tak, w firmach, w różnych zakładach pracy to czasami naprawdę ratuje życie ludziom.
2: Od której godziny w pracy?
4: Od godziny 6 rano?
2: Od 6 na nogach. A do której będziesz dzisiaj w pracy?
4: Mniej więcej do godzinki 14.
2: O, słuchaj, bo to się dobrze składa. Bo my też tak gdzieś do 14 będziemy chyba dzisiaj w pracy.
3: Tak,
2: prawda. Może byśmy do Tomka wpadli.
3: I prawdopodobnie tak coś wnioskujemy, że chyba razem z Tomką.
4: A i serdecznie zapraszam. Troszeczkę was wykorzystam.
2: Dobrze. A do czego nas wykorzystasz?
3: Do jedzenia.
4: Do uzupełnienia.
2: A, myślałem, że do degustacji.
3: Tak. Ty jesteś pewny wszystkich towarów, które tam wkładasz? Może by trzeba popróbować, jak to jest jakiś tam, wiesz, nowy temat. Żeby ludzi, wiesz, nie otruć, albo żeby nie zaskoczyć.
2: Będziemy Tomka przekonywać już na miejscu. Tomek, tymczasem już teraz dla ciebie mamy 1000 zł i zapas produktów Actimel.
4: Dobra, dziękuję serdecznie. Bardzo miło z waszej strony.
3: Proszę bardzo.
1: VoxFM robi robotę.
0: Sponsorem konkursu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
2: Może da się namówić na tę degustację?
3: No nie.

0: Ona śpiewa jakby co tam Touch Me, a nie coś innego. Samantha Fox w Vox FM w rytmie hitów, a przed nami Kochaj albo rzucaj, a dzisiaj?
1: Dzisiaj historia Radka i utraconej miłości. Cóż mogę powiedzieć, no... zdradził miłość swojego życia. Tyle mogę powiedzieć, więcej nie chciałbym.
0: Szczegóły po godzinie 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Taneczny Spodek 2027 to największy festiwal

0: i wielu, wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i kup bilet już dziś, aby wspólnie świętować zakończenie karnawału. Bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
4: Reklama.
5: Ukraina mówi dość po działaniach Moskwy i Waszyngtonu. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Tragedia na przejściu w Białymstoku. Zginęły dwie seniorki. A za chwilę też wojna o Trybunał Konstytucyjny. Prokuratura wkracza do akcji.
6: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze w USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa.
7: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
8: Block is out.
7: Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
5: A głos w sprawie zabrał też szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. Były na pasach, gdy wjechała w nie osobówka. Dwie starsze kobiety nie żyją. Białostocka policja bada okoliczności tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. Służby wezwano na ulicę Hellera tuż po godzinie 6.
9: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa.
5: Relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji. Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Mundurowi zatrzymali kobietę kierującą osobówką. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Przypomnijmy, przy Alei Szucha doszło do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co zostanie sprawdzone?
10: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
10: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
5: Michał Skolimowski, dziękujemy. Wielogodzinne rozmowy nie przyniosły przełomu. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w sanockim szpitalu. Dwa związki zawodowe nadal domagają się odwołania dyrektorki placówki i nie zgadzają się na mediację. Zarząd powiatu nie widzi do tego podstaw.
12: Myśmy złożyli tyle dokumentów, które mówią o tym, że są to naruszenia, poważne naruszenia. Rozważamy kwestie pozwów do sądu i zawiadomienia prokuratury. Nie ma platformy do porozumienia akurat z osobą pani dyrektor.
5: Mówiła Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. Związkowcy zarzucają dyrekcji m.in. nieprawidłowości w wynagrodzeniach i autorytarny styl zarządzania. Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalinie odbędzie się wielki bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji.
4: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
5: Mówiła Małgorzata Kulik z drugiego ELO w Koszalinie. Początek wydarzenia jutro o 11:30.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Całkiem nieźle jest jak na połowę października. Ja się tak przekonuję z godziny na godzinę, że te 15 stopni, które dzisiaj będzie we Wrocławiu, Zielonej Górze czy Szczecinie, to nie jest źle. W Warszawie 14, w Bydgoszczy, tak. Poznaniu też.
13: Ale pada w Giżycku, w Łomży.
6: No będzie dzisiaj na wschodzie ten deszczyk teraz, się pojawiał. 12 stopni, też tam najchłodniej dzisiaj 12 stopni. Ale ja bym się nie przejmował, no bo przed nami gorsze warunki pogodowe.
13: A poza tym coraz bliżej piątek, coraz bliżej.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jak dobrze, że ty zaśpiewałeś, że coraz bliżej piątek, a nie święta.
13: No nie, ja wiedziałem, że ty tego nie zniesiesz.
6: Konrad Piwowarski.
13: Paweł Pawelec, za chwileczkę Kochaj albo rzucaj.
14: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: 5 w ostatnim notowaniu bez listy Vox FM, 14 minut po godzinie 9 i to jest ten czas, kiedy u nas na antenie pojawia się Kochaj albo Rzucaj. Pawelec był przed 9 bardzo tajemniczy.
1: Byłem. Wiem. Jak zawsze, zrobiłem coś źle. Wdałem się na chwilę w romans.
0: A jak na chwilę to nie? To nieważne.
1: To jest jasne oczywiście.
0: No, w ogóle nie wiem,
1: tak,
0: o co
1: ale
0: problem.
1: To dlatego. A jeszcze dodam, no. Zostałem, że tak powiem, nagrany, ponieważ wrzucono mi do samochodu podsłuch w aucie. No tak, no niestety, ale ja wciąż kocham, ja wciąż chciałbym walczyć o ten związek, a nie raz już słyszałem w kłótniach, że mam się wyprowadzać, mówiąc elegancko, bo słowa były inne, i że mnie nienawidzi.
0: To co, dzwonić
1: do Radek prosi, żeby mu pomóc w temacie Dawid.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec reaguje na prośbę Radka. Cześć Radziu.
3: Cześć, witam.
1: Napisał Radek do Pawelca. Wiem jedno, zrobiłem źle, wdałem się na chwilę w romans.
3: Tak, wszystko się zgadza.
1: A jak on się dowiedział, bo tu czytam o różnych ruchach bardzo detektywistycznych.
3: No, niestety dowiedział się poprzez włożenie mi podsłuchu do auta służbowego.
1: Bo podejrzewał, czy jest chorobliwie zazdrosny, bo miał takie doświadczenia z poprzednimi partnerami, że go zdradzali. O co chodzi?
3: Domyślił się może, bo między nami było coraz gorzej.
1: O kim mowa?
3: O Dawidzie.
1: Ile on ma lat?
3: 34.
1: Dobrze, a ty w jakim wieku jesteś?
3: 32.
1: Skąd wiedziałeś, że możesz podrywać Dawida?
3: Nie pamiętam, to było tak dawno. Przypadkiem żeśmy się poznali.
1: Co, ponad 10 lat?
3: Łącznie jesteśmy z 7.
1: No to kawał czasu. Mieszkaliście razem ze sobą?
3: Tak.
1: I co siadło?
3: Każdy zajął się pracą, tak naprawdę, i żeśmy się po prostu od siebie odsunęli. Nie było tego czegoś.
1: Tak słucham, jak mówisz to, z takim trochę żalem i rezygnacją. A może to dobry czas, Radek, na koniec tego związku, co? Jesteś pewny, że chcesz powalczyć o faceta, który zajął się pieniędzmi, ty się zająłeś pieniędzmi, by wam było wygodniej, milej, ale niekoniecznie razem.
3: Właśnie chciałbym być razem. Jest mi go bardzo, mi go brakuje.
1: Jak dawno z tobą zerwał, kiedy odkrył, że masz romans z kim romansowałeś? Kobieta, mężczyzna?
3: Z kolegą. No.
1: Jednak. I co usłyszał? Usłyszał na nagraniu, że mówisz, że kochasz, że tęsknisz?
3: Nie.
1: Mógł się zorientować, że coś było pomiędzy tobą a kolegą?
3: Tak.
1: Okej, czyli go normalnie zdradziłeś. No, to nie był
3: dokładnie
1: tylko romans. Za rączkę, spacery po parku, tylko normalnie. Ordynarnie namówiłeś go na rzeczy.
3: Tak, dokładnie.
1: Konkretne. Dobra, no to co się mu dziwisz, że zrezygnował? No to był pewnie cios dla niego. A coś tłumaczył, wyjaśniał, dlaczego się poświęca pracy, zamiast patrzeć na ciebie?
3: Nigdy.
1: Kto tam u was więcej zarabia? Dawid tak ciężko haruje i nie ma czasu na ciebie, czy to ty na niego?
3: Trudno powiedzieć.
1: Pytam, kto więcej zarabia?
3: Raczej ja.
1: To ty tak zarabiasz, harujesz, kurczę, i jeszcze masz czas. Nie, no to Radek, nic cię nie uratuje. Ja rozumiem, gdyby to on się zapracowywał, nie miał czasu dla ciebie. A to ty się zapracowywujesz i jeszcze masz czas na kolegę w pracy.
3: Tak,
1: bo pod ręką. Co żeś mu powiedział? Jak żeś mu to tłumaczył? Jak przepraszałeś? Po czym już jesteśmy, żebym się nie powtarzał?
3: Że żałuję, że to był błąd, to była chwila, tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać, po prostu to była chwila, no i nie
1: ale
3: wiem,
1: to była chwila,
3: to
1: moment, czy to żeście tak się spotykali troszeczkę? Myślę, że jak podsłuch był, to troszeczkę to trwało, baby.
3: Troszkę to trwało, ale to był, że ja to zrobiłem w ogóle, to przez to, co się działo u nas.

0: Czyli praca wcale nie była powodem.
1: To on mnie odpychał wiecznie, zostaw, nie rób, nie dotykaj itp.
0: To po co chciał z tobą być? Pytałeś go? No bo to przykre jest, no.
1: Zawracać komuś kochał i może czas. Też po prostu kochał i dlatego tak wszystko.
0: Kochał ciebie?
1: Tak mi się wydaje.
0: A może miał kogoś również, tylko nie odkryłeś tego?
1: Możliwe. Tego nikt nie jest w stanie odkryć w tym momencie. No ja nie wiem. I w ogóle nie.
0: Nie wiem, po co to ludzie mieszkają ze sobą, jak jeden kręci z inną osobą, drugi kręci z kolejną osobą, a mieszkają razem, bo wygodnie. Rozumiem, Radziu, że ty jednak stwierdziłeś, że kochasz swojego Dawidka, a Dawidek, co ci powiedział, jak już miałeś opuszczać dom? Tylko pamiętaj, dzieci słuchają.
1: Że nie chce mnie widzieć.
0: Mówiąc delikatnie. I masz z tego domu wyprowadzić się natychmiast.
1: Ja
0: i że
1: cię wyprowadziłem.
0: Tak,
1: on
0: bardzo
1: mnie sam
0: cię lubi.
1: Spakował mi rzeczy i sam mnie wyprowadził.
0: A wywalił przez okno, przez balkon, tak fajnie, ostentacyjnie, po włosku?
1: Nie, po prostu szkoda mi je.
0: Szkoda, bo jakby tak rzucał tymi rzeczami i krzyczał, to znaczy, że zawiódł się, bardzo kochał.
1: Kazał mi do tego, z którym go zdradziłem.
0: Nie mamy nic na obronę, no. Może poza anteną coś dodasz, czego brakowało. Zapraszam poza antenę. Dawidzie, kochamy Radka.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: No jak nie mamy nic na obronę, to może być ciężko.
0: No nie mamy nic, po prostu popełnił to, co popełnił, no zdradził miłość swojego życia przez zaniedbanie, tak? No.
3: 609-869-869, dajcie znać, może wy macie jakiś pomysł, jak Pawelec ma bronić Radka.

0: Tak kochał, że aż zdradził. To o Radku, który dzisiaj zgłosił się do Pawelca w Kochaj albo Rzucaj. No i sytuacja nie jest łatwa. Jeśli chodzi o Kochaj albo Rzucaj, to mi się wydaje, że to będzie porażka, Paweles, bo jeżeli sam wziął i wyrzucił i zawiózł te rzeczy do niego, to niestety poległeś. Tak Jarek z Poznania uważa.
1: Tak, tak piszą słuchacze, że będzie ciężka sprawa. Coś czuję tutaj, że będzie wiało rzuceniem o ścianę.
0: Ale Paula w ciebie wierzy, bo ty jesteś od zadań specjalnych.
1: Tak, Paula pisze, Paweles, przecież ty jesteś od zadań specjalnych.
0: Dobra, przypomnijmy. Co się stało z Radkiem i Dawidem?
1: No jakby, mówiąc krótko, znudziła ich siedmioletnia miłość.
0: Ich czy Radka znudziła?
1: To znaczy, Radka chyba znudziła. Radek w ogóle lepiej zarabia w tym związku, więc myślałem sobie, że to Dawid zarabia i nie ma czasu na Radka. A w ogóle wyszło odwrotnie. Radek nie dość dobrze zarabia, ma mało czasu, to jeszcze znalazł czas na tak zwanego kochanka.
0: I został nakryty na tym.
1: I został nagrany, jak z nim flirtował, jak z nim rozmawiał przez telefon. Dawid nie ma żadnych pytań. Dawid go spakował, zawiózł mu rzeczy i powiedział, żeby z domu się wyprowadził.
0: Ale będziesz
1: mówiąc
0: walczył.
1: Delikatnie. No tak, bo on tęskni i dopiero rozumie, o co chodzi, że żyje teraz w samotności, że faktycznie miał rację Dawid, nazywając go tępym idiotą.
0: No to dzwoń w takim razie.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo?
1: Dzień dobry, przepraszam, że tak cisnę, Dawidzie. Pawelec z tej strony, Radio Vox FM.
3: Witam.
1: Dawid, mam tu spowiedź twojego niedawnego partnera i przeprosiny za to, co ci zrobił, uczynił, co odkryłeś, nagrywając. Zawsze coś. Kwiatka ci nie kupi, bo nie chcesz go widzieć na oczy, mówiąc mu, że ma z tego domu, wiesz co, nie?
3: No.
1: Ja myślałem, że to ty tak ciężko harujesz i generalnie poszedłeś w kierunku hajsu i on się czuł porzucony, zostawiony, a okazało się, że jest odwrotnie, że to jemu dobrze idzie, ale zarówno i on, ten biznes ma tak ułożony i ty, że ten czas to macie dla swoich jakby zajęć zawodowych, no. Nie dziwię się, że to się nie składało. Zbyt dużo rzeczy było powiedzianych, powiedz Dawidowi, w takich emocjach, w których to faceci walczą ze sobą, zamiast się dogadywać. Przyznasz?
3: No tak była.
1: Przepychaneczka była, no. Chciałbym, żebyśmy wrócili z powrotem do siebie, ale już nie chciałbym go denerwować, bo wiele razy słyszałem o tym, że jestem na przykład tępym idiotą. To bolało zawsze. Czasami człowiek ma ochotę się zemścić, co uczyniłem. Potrzebowałem tylko czasu i motywacji, czyli tego wszystkiego, co sprawiało, że czułem się przy nim gorszy. Ta samotność bez niego jest straszna i mówi, że no, miłości wszystko wybaczy. Chciałbym, żeby on mi wybaczył to, co mu zrobiłem, a ja mu natychmiast wybaczę to, że jego zdaniem jestem gorszego sortu niż on. Dawid, nie ma nic ładniejszego, kochany, jak taka deklaracja. No, ładnie napisał, nie? Trochę zaskoczony jesteś.
3: No, troszkę.
1: No, Dawid, jak nie masz tam nikogo na oku, jak z kim się nie spotykasz, nie masz nowej zdobyczy, to może byście spróbowali to usiąść i naprawić, co? Już bez gadania o tym, jak było źle i dlaczego, bo wszystko wiecie.
3: Być może. No. Wiadomo, czas tam leczy rany, ale...
1: No wiesz, ja bym nie proponował od razu zamieszkania razem, ale takiego poskradania się do siebie, tego, czego wam brakuje, no tej bliskości, wiesz, popodrywajcie się jeszcze troszeczkę, no. Może na etapie znowu próby powrotu dojdziecie do wniosku, że to się może udać, ale, prawda, i próbujecie, albo że to się nie uda, ale nie żegnaj 7 lat, chłopie. Dobrze ci bez tego zdrajcy, Dawid?
3: Jego.
1: Szczególnie, że on tu pisze, że ty też masz coś tam za pazurami.
3: Jak każdy.
1: No.
3: Lub tam wiadomo, że życie nie jest święty, bawiam chwilę gorsze i lepsze.
1: Ale nie ma sensu wszędzie tego niszczyć. Dawid, mogę się z nim pogodzić? Kochasz jeszcze troszkę jednym przeciągiem swojego serca Radosława?
3: Się tak nie zapomina ludzi od razu, że tak powiem, tym bardziej po takim szmacie czasu bycia gdzieś tam razem.
1: Klepnąć sobie zgodę?
3: Może, spróbujemy.
1: Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Niech żyje miłość! Taka prawdziwa, z wybaczeniem to się rzadko zdarza. Radek, wyprzedzajcie te niefajne chwile.
3: No tak.
4: Dziękuję, Dawid, że jesteś. Wiesz, że to jest dla mnie dużo.
1: Wiesz, jego to też dużo kosztowało. Uwierz mi, jest pewna część słuchaczy, której ciężko jest tolerować, szczególnie uczucie mężczyzn. Przyjemniej znoszą dwie dziewczyny na antenie. Bo zaraz się widzą pomiędzy nimi, wiesz. Heterycy to mają te swoje marzenia, a tutaj nie ma miejsca dla nich.
2: Co mogę mu powiedzieć? Że go bardzo kocham i tęsknię wciąż za nim.
1: Jakie to zrobiło na tobie wrażenie, powiedz mi, bo zawsze pytam, kiedy to jest tak kontrowersyjny temat. Miły to był telefon? Pomógł?
3: Miły, no nie spodziewałbym się nigdy, nawet bym nie pomyślał o czymś takim.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie za zaufanie. Cześć, trzymajcie się, pa.
2: Dzięki.
4: Kochaj albo rzucaj.
0: No i uratował. Jak on to zrobił, wie to tylko
1: kurczę,
0: on.
1: Ja sam nie wiem, no bo po prostu... Nie, no bo jak ludzie mają pewnego rodzaju wrażliwość, to się zawsze chcą dogadać. No, jak są stanowczy, okrutni i źli, wymagający, to generalnie raczej będą sami do
0: jeżeli
1: końca życia.
0: Jeżeli jakikolwiek z wymienionych problemów macie w związku, to możecie zgłosić się na voxfm.pl, a kochaj albo rzucaj. Wraca już jutro.

0: Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey i Hannah Bolane. To wszystko w Vox FM na 21 minut przed 10. W czwartek, już w czwartek, 15 października, coraz bliżej piątku, coraz bliżej weekendu. To jest bardzo dobra informacja i z taką informacją Was na ten moment zostawiam. Chwila przerwy, ale potem robimy sobie wspólny czwartek. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam na wspólne granie w rytmie hitów.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
10: A może lepiej w większym gronie?
9: To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone.
10: A dla Staszka męski wypad z kolegami?
9: Il Pavone.
10: A biznesowo z kontrahentami?
9: Il Pavone. Na każdą okazję.
11: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
12: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
2: Reklama.
13: Konrad Baranowski. Tragiczny wypadek pod Lubniewicami. Policjanci wyjaśniają przyczyny. Zginęła 70-letnia kobieta. Do wypadku doszło w środę przed południem. Seniorka poruszała się sama osobówką. W pewnym momencie auto zjechało z jezdni i wjechało do przydrożnego rowu. Kobieta zginęła na miejscu. Na ten moment przyczyny wypadku nie są znane. Do zdarzenia doszło na drodze numer 136 łączącej Lubniewice z DK numer 22. Droga na chwilę po 12 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Nie płacą czynszu, więc tracą mieszkanie, choć to nie jedyny powód. Gorzowski ZGM prowadzi eksmisję najbardziej problematycznych najemców. Nie mają oni prawa do lokali socjalnych, bo zdewastowali dotychczasowe. Sąd wydał 15 wyroków eksmisji. Część już się toczy. Wykonują je zewnętrzne firmy, które zapewniają transport i pomieszczenia tymczasowe. Taki najemca ma sporo za uszami i nie chodzi tylko o niepłacenie czynszu, mówi Paweł Nowacki, dyrektor ZGM-u.
14: Zachowanie, które stwarza zagrożenie dla najbliższego sąsiedztwa. Elementy właśnie dewastacji. Mieszkańcy wycinają instalacje. Generalnie lokale po odzyskaniu wymagają gruntownego remontu.
13: Na te remonty potrzebne są duże pieniądze. ZGM pozyskuje je m.in. z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypomnijmy, dług najemców w ZGM je wynosi 85,5 miliona złotych.
15: Chmury, chmury, jeszcze raz chmury, ale jak zapewniają meteorolodzy, dzisiaj w Gorzowie ma pojawić się słońce. No i na nie czekamy, a wtedy zupełnie inaczej, przyjemnie się funkcjonuje. Łapie się witaminę D, uodparnia. Kierowcy, wy musicie skupić się na drodze, bo mosty, skrzyżowania ronda oblegane. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
16: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
17: Magia radia.

0: Lux FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.
0: Vox FM.
2: Vox FM.
0: Gorzów.
13: Karambol w Warszawie. Zdarzyło się kilkanaście aut, w tym radiowóz. Od tego zaczynamy. Rusza proces w sprawie Kolegium Humanum. Wśród oskarżonych politycy i profesorowie. Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w ubiegłym roku wydali turyści w Krakowie.
14: Na zegarze 10:00. To czas na ważne wiadomości Vox FM. Zróbmy głośniej i posłuchajmy. Zaprasza Marta Kiermasz.
13: Karambol w Warszawie. Zdarzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 aut. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, u których dokładnie miejsc powinni unikać kierowcy?
15: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
13: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób, rusza proces w sprawie uczelni Kolegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. Proces właśnie rozpoczyna się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Kolegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
13: Relacjonował Michał Rawa. Dziękujemy. Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system Cell Broadcast, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Wczoraj podpisano list intencyjny w sprawie jego budowy.
17: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową, tak że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo. Zareaguj w sposób właściwy.
13: Telefon ma reagować na nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński. Resort zakłada, że system zacznie działać tuż po wakacjach. Konkretnego terminu na razie brak. PKP Intercity przygotowuje się do usunięcia uszkodzonych dwóch wagonów i lokomotywy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Te znajdują się tam od 9 września, kiedy pociąg zderzył się z ciężarówką.
18: Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do ich likwidacji na miejscu. Po zakończeniu tych procedur będzie można przystąpić do realizacji tego zadania.
13: Mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. W sprawie toczy się śledztwo. Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w ubiegłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Goście zagraniczni wydają więcej i częściej niż krajowi, korzystają z wielu usług, zaznacza Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
19: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
13: Dodajmy, że w ubiegłym roku Kraków odwiedziło łącznie blisko 9 milionów turystów.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: A jak już jesteśmy w Krakowie, to tam na polu, bo tam się wychodzi na pole, drodzy Państwo, 14 stopni nawet dzisiaj, 7 tylko w Zakopanem i tam będzie najchłodniej. Poza tym 11 w Suwałkach, 11 w Białymstoku, 12 wskażą termometry w Lublinie i w Rzeszowie i to tutaj właśnie na ścianie wschodniej może popadać. W Warszawie deszcz również możliwy, ale poza tym trochę słońca zobaczymy dzisiaj. No i tak, maksymalnie 15 stopni, a te 15 to w Zielonej Górze i w Szczecinie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: 4,5 minuty po godzinie 10. Mamy czwartek, 15 października. W kalendarzu świąt nietypowych coś nam przygotowali na dzisiaj do świętowania. I to jest całkiem sporo tego, Marta, słuchaj. Mamy dzisiaj tak, Światowy Dzień Białej Laski. Jest też Światowy Dzień Mycia Rąk.
22: O!
21: Możemy umyć rączki, prawda? Albo umywać, jak kto woli.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Chciałam powiedzieć, co złego, to nie my, ale przypomniałam sobie, że ty jesteś od ta
22: zła. Samo zło. Jak zło, to tylko ja.
21: Właśnie, przy okazji polecamy oczywiście Zbrodnia, Łowca, Ofiara i Marta Kiermasz, ale to jest również nasza dziewczyna od newsów, słuchajcie. I za moment, znaczy, za
22: od wiadomości umywać rąk minut. Nie będę i zapraszam za godzinę.
21: Właśnie, dzień dobry.

J-Ho w Vox FM, 18,5 minuty po godzinie 10 w czwartek 15 października. Pierwsza zmiana, tak, to oni, czyli Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec. Dzisiaj bez Julki, bo Julka zaniemogła. Jadą właśnie do prawdziwej roboty. Tak, skończyli swój dyżur, tak, ja przejęłam stery i oni, słuchajcie, są już w niebieskim voxowozie. Mówili mi, dokąd jadą, ale muszą to jeszcze raz powtórzyć, bo chodziło o jakieś automaty z takim bardzo trudnym słowem. Co to będzie, na pewno się przekonamy. Spróbujemy połączyć się z nimi, może w tej godzinie, może w następnej. Mam nadzieję, że ich trafimy, jak

Jakoś na tej trasie. Z tego, co udało mi się ustalić, prowadzi Pawelec, może łatwo nie będzie. Nie, no żartuję oczywiście. Obyście tam dojechali, chłopaki. Fastboy i Music Sounds to za moment, tak wam będę przygrywać, niezależnie od tego, czy jesteście w trasie, czy może w pracy. A już teraz zabieram was wszystkich na szczyt, razem z Grupsonem, na 19 minut po godzinie 10.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate, to wszystko na 25 minut przed 11. I to jest w bestliście VoxFM.pl, tam możecie zajrzeć. A jak już będziecie na tej stronie, to zgłoście się także do VoxFM Robi Robotę.
1: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
2: VoxFM Robi Robotę.
0: Bo tak się składa, że jeżeli się zgłosicie, to później do naszego niebieskiego voxowozu wsiądą Konrad i Pawelec, a już są w drodze do pewnego... Tak? Kto się do was zgłosił? Przypomnijcie. Halo, halo, dzień doberek.
3: Zgłosił się do nas Tomek, dzień doberek. Tomek, który zawodowo jest superbohaterem. Bo po pierwsze, od samego rana, od 6 rano musi się przedzierać przez zakorkowane ulice Łodzi i każdy, kto to robi, jest superbohaterem. A po drugie, Tomek ratuje bardzo często pracowników biurowych, uczniów, studentów, bo dostarcza pyszne jedzenie do tych automatów, które bardzo często stoją w waszych miejscach pracy, na uczelniach czy w szkołach.
0: Te wszystkie batony, napoje i tak dalej, i tak dalej?
3: Dokładnie. Paweł tutaj ma pewien plan z nimi związany, z tymi batonami, z napojami. Paweł, jaki jest twój plan?
4: Dużo i jeszcze raz dużo i na wydos.
3: Ale co dużo? Ty chcesz, rozumiem, dużo pomóc i dużo układać, bo my do pracy jedziemy.
4: No, oczywiście, że tak, ale przecież nie będziemy ryzykować, ludzi truć, czyli musimy najpierw spróbować. Przecież to w końcu należy w naszej gestii, tak? Sprawdzić, czy nie będziemy truć szanownych klientów tegoż oto pana. Także w związku z tym wszystko przepróbuję i będziemy tutaj, wiesz, wystawiać oceny. Ja mam naklejki, ja sobie porobiłem od 1 do 10 i ja będę tam przyklejał 1, 10, 7, wiesz, żeby wiedzieli, co by...
3: Ale uważaj, bo jak ty zaczniesz tak degustować, to ty zaraz pizzę będziesz wypuszczał jakąś mrożoną.
4: O, to dobry pomysł. Pizzunia Pawelca.
3: Pawelculo dasz.
0: Macie głębokie kieszenie w bluzach i w spodniach, bo ja się domyślam, że dzisiaj to pewnie z pustymi kieszeniami nie wyjdziecie z tej roboty.
3: Liczymy na to, że rzeczywiście Tomek nam pozwoli zadegustować, co tam za produkty są u niego w tych automatach. A czy tak będzie, no to przekonać się możecie sami. Zapraszamy do naszego Instagrama czy Facebooka. Tam będziecie mogli śledzić nasze relacje z naszej jazdy i z naszej pracy ciężkiej, bo przypominamy, VoxFM robi robotę.
2: VoxFM robi robotę.
1: Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
5: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: Reklama.
12: Kostrzyn, Bogdaniec oraz Gorzów i okolice. Służby będą ćwiczyć różne scenariusze. Mieszkańcy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Działają żołnierze, policjanci czy strażacy. Akcje potrwają 2 dni. Dzisiaj w Kostrzynie już się dzieje. Był atak na urząd i działania związane z przesyłką niewiadomego pochodzenia. Około południa manewry w Łupowie, gdzie uszkodzony zostanie rurociąg oraz spadnie skażony biologicznie dron. Poszukiwani będą ranni, uruchomione zostaną specjalne procedury. W piątek ćwiczenia w Gorzowie. O 9:00 pod starostwo powiatowe w przysyłce trafi Wąglik. O godzinie 11:00 w Witnicy odbędzie się przyjęcie sojuszniczych sił wsparcia, a w Kłodawie o 12:30 pojawi się zagrożenie radiacyjne i spadnie dron na pole. Gorąca sesja nadzwyczajna. Dzisiaj zapadną decyzje o losach przewodniczącego i wiceprzewodniczącej. Zmiany mogą objąć także komisję. Można rzec, to taka nasza gorzowska gra o tron. 9 radnych zarzuca Robertowi Surowcowi i Marii Szupiluk. Nieobiektywne kierowanie obradami. I między innymi sporadyczne wyłączenie mikrofonu w czasie posiedzeń, czy nierówne traktowanie wszystkich rajców. Nie załamuje rąk, powiedział nam Robert Surowiec.
13: Jestem przygotowany na to, że nie muszę być przewodniczącym. Ja mam co w życiu robić. Dla mnie ta funkcja przewodniczącego jest oczywiście czymś, z czego jestem reprezentować mieszkańców miasta. To nie jest mój cel życiowy i nie jest dla mnie najważniejsza rzecz, o którą będę walczył w życiu.
12: Sesja o godzinie 14:00 w sali widowiskowej MCK-u. Tam, gdzie pokazuje się błękit, pojawia się słońce, wykorzystuje okazję i szansę, no i grzeje. Subek rtęci na poziomie 7 stopni, a dzisiaj 2 razy tyle będzie. No i zdecydowanie w przewadze mają być chmury, ale miejmy nadzieję, że słońce się tak łatwo nie da. Kierowcy, noga z gazu, bezpiecznie do celu, policjanci patrolują, prowadzą akcje.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
11: Kierowcy wiedzą, co dobre. Master Service Karol Paczkowski. Kompleksowa naprawa samochodów wszystkich marek. Do tego czyszczenie i regeneracja filtrów DPF oraz obsługa systemu AdBlue. Najpierw uczciwa wycena, potem naprawa. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Master Service. Ulica Wylotowa 14 i Koniawska 49A. Master Service Gorzów.pl.
2: Reklama.
12: Vox FM Gorzów.
13: Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. W Polsce rozesłano alerty RCB. Pościg w Kielcach. 22-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Jest w ćwierćfinale. Maja Chwalińska z kolejnym zwycięstwem w turnieju Wuhan.
14: Jest 11:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
13: Myśliwce wracają do baz. Ostatnia godzina z alertem RCB wydanym dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią część Ukrainy. Drony zmierzały w kierunku Wołynia. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cele. Alert RCB we wschodniej Polsce właśnie został odwołany. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, poinformował Wołodymyr Zełenski. I o tym z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
15: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
13: Pościg za uciekinierem na drodze krajowej nr 74 pod Kielcami jest m.in. uszkodzony radiowóz. Rano w miejscowości Radlin 22-letni kierowca osobówki nie zatrzymał się do kontroli.
16: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
13: Relacjonuje Artur Majchrzak, rzecznik świętokrzyskiej policji. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary 3 lat i 3 miesięcy więzienia. Mężczyzna nie miał też prawa jazdy. Był trzeźwy. Pracownicy ZOO oskarżą się na sposób działania policjantów. Ci mieli m.in. tarczami spychać ludzi z drogi, to w Łącznej na Dolnym Śląsku. Około 100 osób protestujących przeciwko wywożeniu zwierząt zablokowało wczoraj wieczorem przejazd i mimo wielokrotnych wezwań przez megafony nie zeszło z jezdni.
17: Cztery osoby naruszyły nietykalność funkcjonariuszy. Jedna z nich rzuciła jajkiem policjantom na mundurze. To jakoś się rozbiło. Dzisiaj zostaną z niej przeprowadzone czynności procesowe. Usłyszą zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
13: Relacjonuje Marcin Świerzy z policji w Wałbrzychu. Do jednego z protestujących wezwano karetkę. Został przebadany i opuścił pojazd o własnych siłach. Pracownicy ZOO oskarżą się też na sposób zabierania zwierząt z ogrodu.
18: Policjanci wynosili z tego ogrodu biały worek obklejony czarną taśmą. Prawdopodobnie przypuszczamy, że mogłoby być jakieś po prostu zwierzę, które padło im podczas odłapywania. Myślę, że to może być nawet kangur, ponieważ kangury bardzo źle znoszą odłapywanie.
13: W ZOO wciąż trwają czynności, wywieziono już około 30 zwierząt. Udawał policjanta i próbował skontrolować samochód na parkingu przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim. Mężczyzna podszedł do jednej z kobiet, zaglądał do jej auta i wszystko nagrywał, mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie.
19: Podczas zatrzymania mężczyzna zachował się agresywnie, próbował wypchnąć funkcjonariusza z mieszkania. 49-latek usłyszał już zarzut podawania się za funkcjonariusza policji.
13: Grozi mu rok więzienia. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz, o czym Michał Rawa.
20: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buzkową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
13: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Nie taki zły ten czwartek. Może tak pogodowo zaczniemy. Słuchajcie, zawsze mogłoby być gorzej, prawda? O to chodzi. Od 7 stopni dzisiaj w Zakopanem, to tutaj najchłodniej. Ciut cieplej, 11 Białystok, Suwałki, 12 Lublin, Rzeszów, a poza tym 13 w Warszawie, 14 w Gdańsku, maksymalnie dzisiaj 15 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Trochę deszczu może popadać, zwłaszcza na wschodzie kraju i w Warszawie, ale poza tym raczej bez deszczu. Sprawdzam jeszcze, jak sytuacja będzie wyglądała w nocy. No tutaj deszcz tylko w Rzeszowie, poza tym wszędzie bez. No i mgły. Na te trzeba uważać.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: A i w Zakopcu tutaj nocy przymrozki, słuchajcie, minus 2 wskażą termometry, maksymalnie 6 i to też na zachodzie kraju. Ale tymczasem mamy 5 minut po godzinie 11. Plan jest następujący. Mario Biskini Right Here Waiting rozpocznie nam tutaj tę godzinę. Potem Dave będzie się rozkoszował nad naszymi dołeczkami. Śmiało, zapraszamy.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Jeszcze zagramy hit Naya, Body Talk prosto z bestlisty. No tak tylko mówię, co będzie na początek, a jak się potem rozkręcimy, no to możecie się tylko domyślać. 5,5 minuty po 11. Dzień dobry. W czwartek, 15 października. Klaudia Wasiluk, zapraszam na wspólny czwartek.

17 po 11. To my prosto z Marsa, konkretnie z Bruno Marsa, przenosimy się, słuchajcie, do Pobierowa. Tak, to właśnie tam hotel Gigant, słuchajcie, zaprezentował ofertę na święta. Jak ktoś jeszcze nie ma planów, a ma sporo gotówki, no bo o takiej będę mówić, no to myślę, że mógłby z tego skorzystać. Słuchajcie, znamy ceny wigilijnej kolacji i noclegów, zresztą rozpisują się o tym dzisiaj portale plotkarskie. No, tanio nie jest, to tak bardzo delikatnie mówiąc. Wyobraźcie sobie, że zamiast lepienia setek uszek i zamiast stania przy garach, no to można sobie zafundować takie święta z widokiem na Bałtyk, tyle że no, trzeba mieć sporo kasy. Za samą uroczystą kolację wigilijną dorosły gość hotelu płaci, uwaga, ponad 500 zł. Konkretnie 520 zł za samą kolację. No chyba, że chce się wejść z zewnątrz, nie ma się pokoju, prawda, no to tam wtedy 624 zł. Dużo? No dużo. Ale jak wam powiem, ile kosztują 4 dni, no bo jeżeli na przykład chcielibyście pojechać sobie nie tylko na samą kolację, no ale przy okazji jeszcze tam przenocować i tak dalej, no to za 4 dni dla pary to taki koszt minimum 5769 zł. Serio. No to od razu jakoś łatwiej wygląda ta kolacja, prawda, za prawie ponad 500 zł. Tylko że tak sobie myślę, no jednak mimo wszystko drogo. Ale jest pewien pomysł na to, jak to obejść. Jest to kolacja wigilijna, prawda? Przy stole zawsze jest jedno miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Może chociaż tak?

0: Wonderland i Sibu w Vox FM. 25 minut nam zostało do godziny 12, a ja przypominam, że pierwsza zmiana w składzie Kądziu i Pawelczyk jadą, słuchajcie, do Łodzi. Naszym niebieskim voxowozem jadą nie byle po co, bo Vox FM robi robotę. I tym razem jadą na zgłoszenie Tomka. Zajmą się automatami. Jak to konkretnie będzie wyglądało, do zobaczenia na socialach, a do usłyszenia oczywiście w Vox FM. Będziemy się niebawem z nimi łączyć. Szczegóły, jak tę robotę zrobić, już teraz.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: dla ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.
5: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
6: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
10: Kobietę z poważeniami z balkonu ewakuowali strażacy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Nocny pożar w Gorzowie w bloku przybudowlanych na Zawarciu. Policja ustala przyczynę zdarzenia. Spłonęło częściowo wyposażenie mieszkania. Strażacy zostali zaalarmowani w czwartek. Po północy na miejscu pojawiło się 6 zastępów ze specjalistycznym sprzętem. Gorzowianka stała na balkonie, z którego przy użyciu drabiny została zabrana. Ma oparzenia paluszków palców prawej ręki. Zajęło się nią pogotowie. Na czas działań ewakuowano 20 osób. Gaszenie ognia trwało około 3 godzin. Po oddymieniu budynku i sprawdzeniu obecności tlenku węgla strażacy nie stwierdzili zagrożenia. Jak się zachować w chwili zagrożenia? Temat na czasie. A dowiedzą się tego uczestnicy szkolenia, które odbędzie się dzisiaj w Gorzowie. Spotkanie w Auli Akademii imienia Jakuba Sparadyża przy ulicy Chopina o godzinie 14. Więcej wie Sebastian Górny.
11: Przyjść może każdy, niezależnie od wieku. Program szkolenia obejmuje sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, indywidualne przygotowanie do ewakuacji oraz przetrwania w warunkach długotrwałego zagrożenia. Będzie o ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia oraz o współdziałaniu z podmiotami ochrony ludności, udzielaniu pierwszej pomocy oraz działaniach pomocowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak stosować środki ochrony indywidualnej oraz gdzie znaleźć miejsce schronienia w sytuacjach realnego zagrożenia.
10: Jeżeli nie możecie się wybrać do AJP na szkolenie, to możecie je obejrzeć na YouTubie. Będzie transmitowane. Link znajdziecie na Facebooku Gorzowa. Trzeba się ciepło ubierać, bo poranku aura zimna, później się ociepla warstwowo, na tak zwaną cebulę. Mamy 8 stopni aktualnie, dzisiaj będzie jeszcze więcej. Słońce przygrzewa, ale chmury też walczą o swoje miejsce na niebie. Kierowcy, nie jest łatwo przyjechać przez Gorzów, trzeba odczekać swoje bez pośpiechu.
1: Vox FM, FM Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
12: Kawusi?

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca.
7: A może lepiej w większym gronie?
6: To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone.
7: A dla Staszka męski wypad z kolegami?
6: Il Pavone.
7: A biznesowo z kontrahentami?
6: Il Pavone. Na każdą okazję.
8: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
1: Reklama.
9: Vox FM.
1: Vox FM.
9: Gorzów.
10: Przyczynę śmierci poznamy po sekcji ciała kobiety i mężczyzny na posesji pod Kaliszem. Politycy czy profesorowie staną przed sądem, ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Mroźna i biała, czy raczej łagodna? Za chwilę sprawdzimy, jaka będzie tegoroczna zima. Posłuchajcie.
11: O tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 12. Do studia przynosi je Paweł Dącbach. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. W Poznaniu zablokowana jest A2 w kierunku Warszawy. To po upadku osoby z wiaduktu na jezdni między węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Krzesiny. Właśnie jest tej osobie udzielana pomoc. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyznę, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk, Kolonia. Policję zawiadomił zaniepokojony świadek.
12: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu nie widział tej kobiety, znaczy od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym, na miejscu pierwsze było pogotowie, stwierdziło, że są dwie osoby, zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała.
10: Mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób, to wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Ze szczegółami sprzed sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie nasz reporter Krzysztof Płowecki.
13: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
14: Jestem całkowicie spokojny, bo po prostu, tak jak powiedziałem, ten akt oskarżenia w części mnie dotyczący, no to jest, to wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
13: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
10: Krzysztof Płowecki, dziękuję za tę informację. Ponad 162 tysiące kontroli i 187 zatrzymanych osób. To po aktach przemocy w szkołach. Przypomnijmy, od piątku w całej Polsce trwają działania policji w placówkach oświatowych, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w szkołach. Przez całą dobę mundurowi monitorują sieci i reagują na każde niepokojące zgłoszenie.
9: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
10: Mieszkańcy są na nie. Teraz Siedlce na Mazowszu, gdzie w szatniach tamtejszego aquaparku pojawiły się kamery. Mimo że mają być skierowane tylko na szafki, według użytkowników to krępujące, bo mimo obecnych przebieralni wiele osób zmienia ubrania właśnie przy szafkach.
15: Tam są tylko trzy kabiny. To jest na pewno za mało. Jakby zrobili więcej, moim zdaniem, to jak ktoś się spieszy, to by mógł po prostu sobie pójść.
16: Wydaje mi się, że jak dla mnie, no to jest mało komfortowe. Wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, kamera, która cię nagrywa. Szatni jest za mało, więc no wiadomo, że rodzice z dziećmi no muszą sobie jakoś radzić.
10: Nagrania z kamer są oglądane tylko wtedy, gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku, wyjaśnia Dariusz Cegiełkowski z Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
17: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
10: Wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna problemu. Strefy z kamerami zostały również wyraźnie oznakowane. Łagodna, czy może da się nam we znaki? Co prawda dopiero mamy polską złotą jesień, ale my specjalnie dla Was sprawdzamy już, jaka będzie tegoroczna zima. Prognozy wskazują, że nadchodzące miesiące mogą nas zaskoczyć.
18: Tegoroczna zima może być bardzo zmienna, nawet jeśli średnia temperatura okaże się wyższa od normy. Nadal możliwe będą krótkotrwałe, ale intensywne epizody zimowe i na obecnym etapie nie można jednak wiarygodnie określić, kiedy i gdzie miałyby wystąpić.
10: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. A co w takim razie przed nami? Możliwe, że na przełomie października i listopada arktyczne powietrze przyniesie ochłodzenie. Nocami niewykluczone są przymrozki.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Maja Chwalińska z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. W Wuhan w grze również Iga Świątek. Po godzinie 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger. Polskie kluby zagrają dzisiaj w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Wiem, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Mówi trener Lecha Niels Fredriksen. Początek meczu o 18.45, z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Wiesz, że trochę cię znam.
10: Coś cię rozbawiło.
19: I wiesz, że jak zaczyna, widzę, że próbujesz się nie śmiać, to zaczynam się bardziej śmiać.
10: Widziałem, że jesteś coraz niżej tam się
19: trochę
10: chowasz za monitorami.
19: Trochę się nie zauważył. Ale amarynka wyszła super. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pogodę, to ta też wyjdzie super. Na pewno. Paweł obiecywał wspaniałą zimę w wiadomościach. Ja Wam obiecam wspaniały czwartek. Od 7 stopni w Zakopanem dzisiaj do maksymalnie 15 stopni dzisiaj w Szczecinie i w Zielonej Górze. Trochę deszczu, to na zachodzie kraju i w centrum, ale poza tym bez.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: 6 minut po godzinie 12. Paweł, kiedy ostatnio kupiłeś coś sobie w automacie?
10: W automacie?
19: No, tak wiesz, jakiś batonik, napój, coś, co tak ci po prostu wyleciało.
10: Chyba, nie pamiętam, ale to było jakieś wakacje.
19: No to wyobraź sobie, że dzisiaj Paweł Pawelec i Konrad Piłowarski, kojarzysz typów?
10: No, coś słyszałem.
19: To oni, poczekaj.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: To oni są właśnie w Łodzi i będą te automaty ładować. To wszystko w ramach akcji Vox FM
10: bardzo
19: robi.
10: Dobrze.
19: Bardzo dobrze.
10: Znając ich, wszystko będzie na odwrót.
19: Na to czekamy. Dzień dobry, będziemy się z nimi łączyć w tej godzinie.
20: Uwaga!

0: Idealny numer. Jermaine Jackson i Piazzadore, idealny do podśpiewywania albo podgwizdywania sobie, jak ktoś jest za kółkiem. A tak się składa, że ja wiem, kto jest za kółkiem i wy również się dowiecie. A konkretnie w Łodzi. Tak, pierwsza zmiana.
1: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
2: Box FM robi robotę.
0: Panowie, a konkretnie Kądziu i Pawelczyku, gdzie konkretnie jesteście w Łodzi?
3: Jesteśmy właśnie w samym centrum w Łodzi i tak to wygląda sytuacja tutaj, że byliśmy już na miejscu, ale no niestety Paweł nie w tym miejscu, gdzie trzeba skręcił.
0: No,
3: to moja wina była, przyznaję się, że ja mu powiedziałem, że tu chyba nie można. No i w związku z tym, że nie mogliśmy zawrócić, to musieliśmy zrobić kółeczko 9-minutowe i właśnie podjechaliśmy pod firmę, w której...
4: Nikogo.
3: Której Tomek będzie dostarczał, właściwie dostarcza, to jest jego praca, jedzenie do automatów, które stoją w tej firmie. Idziemy go szukać, bo właśnie Paweł zaparkował w miejscu, do którym nie będę mówił, jakie to miejsce.
4: Nawołuję naszego słuchacza, bo miał stać przed szlabanem.
3: To idź nawoływać, dawaj, chodź, idziemy.
0: Tomek! Chodźcie, krzykniemy wszyscy, to może usłyszy.
3: Tomek! Tomek, jesteś? O, jest Tomek.
0: O, i mamy go, patrzcie.
3: Udało się. Odnalazł się zagubiony Tomek.
5: Serdecznie.
3: Tomek, co my dzisiaj

0: Być. Co dla nas przygotowałeś, jakie są zadania dla nas, no bo my tutaj mamy zrobić robotę.
1: Oczywiście. Zapraszam Was na wydział jednych z łódzkich uczelni. Będziemy uzupełniać automat ze smaczkami, z napojami, a również drugi automat z kawą.
0: Dobra, co tak takiego studenci najczęściej jedzą? Jakie produkty? I piją.
1: Wiesz co, po weekendzie to chyba gumy do rzucia.
0: No rzeczywiście, chociaż teraz weekend to się dopiero zbliża. Jeżeli chodzi o gumy, to też inne są w tych automatach, bo człowiek był studentem, to pamięta te czasy.
2: Konrad, pamiętaj, która jest godzina.
1: Tego w naszym asortymencie nie mamy.
0: Aha, to musicie to przemyśleć. Na szczęście my tutaj z Pawelcem jesteśmy. Pomożemy odpowiedni asortyment do tych automatów załadować, że tak się wyrażę nieprzyjemnie.
2: Ej, no i 12:20.
0: Czas ruszać do roboty, co?
3: Jakbyśmy to zmienili, jakbyśmy takiego psikusa zrobili. Ja bym osobiście ze swoich kupił te gumy.
1: To jest dobry pomysł.
0: No właśnie, właśnie. Dobra, lecimy do pracy. Zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama. Zapraszamy na Facebooka, na VoxFM.pl, gdzie możecie nas zaprosić do pracy.
3: Zapraszamy do Łodzi.
0: No i zapraszamy do słuchania Radia Vox FM.
4: VoxFM robi robotę. Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danone.
2: Ja ze swojej strony przypominam serdecznie, że pierwsza zmiana pojechała do roboty. Tak, bo Vox FM robi robotę. Szczegóły oczywiście na socialach. Będziemy się jeszcze z Konradem i Pawelcem łączyć.

0: Beatles Best Listy, miejsce trzecie ostatniego notowania. Na jutrzejsze zapraszam w imieniu Kamila Rutkowskiego, a teraz zapraszam Was na wspólną wycieczkę do Chin. Mhm. A konkretnie, słuchajcie, pojedziemy sobie na kolację, uroczystą kolację, którą organizuje pewna firma zajmująca się importem żywności. Doszło tam do niecodziennej sytuacji, jak czytam. Chodzi o takie losowanie firmowych nagród. No i pewien mężczyzna wygrał, słuchajcie, nagrodę główną w postaci 365 dni płatnego urlopu. Brawo! No, jest czego gratulować, naprawdę może się czuć wygranym. Firma, myślę, że może się poczuć przegrana, kiedy powie, że chce ekwiwalent.
1: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
15: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
22: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
23: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
25: Adamet. Z pasji do rozwoju.
26: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
27: Kredyt dla firmy musi być super, super tani.
0: Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie.
6: Tata to tylko rozłożył ręce.
27: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
28: I zrobiła nam super pokój.
29: Mamo, dzięki!
30: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
31: Reklama.
32: Nie wszyscy nauczyciele widzą powód do świętowania. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W gorzowskiej Filharmonii dzisiaj, w czwartek, odbyły się lubuskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przyjechał nawet przedstawiciel Ministerstwa Edukacji. Odznaczono zasłużonych pedagogów. To dla nich pewna forma docenienia, mówi Katarzyna Kowalczyk ze szkoły numer 1 w Lubsku.
33: Takim podziękowaniem i zauważeniem przede wszystkim, że jesteśmy, że staramy się robić dobre rzeczy. Przede wszystkim z dobrocią dla dzieci. Wychodzimy z życzliwością, z taką dobrą energią.
32: Część nauczycieli jednak w gorzkich słowach ocenia swoją sytuację, mówi Jerzy Bandziak z drugiego LO w Gorzowie.
34: Podchodzę z dużą dozą takiej frustracji do tej rzeczywistości, która nas spotyka, gdzie obciążenia są coraz większe, wymagania coraz większe, a podziękowanie w postaci wynagrodzenia takie, jakie mamy.
32: W lubuskich szkołach i przedszkolach pracuje 13,5 tysiąca nauczycieli. Jesienny jarmark w Zamku Książąt Lubomirskich w Lubniewicach. W niedzielę będzie się działo w nadjeziornej scenerii. Spotkają się lokalni producenci, twórcy i wystawcy. Miłośnicy zamkowych klimatów nie będą zawiedzeni. Do zdobycia swojskie wyroby, produkty regionalne, rękodzieło i jesienne inspiracje. Zaplanowano także atrakcje, m.in. konie, alpaki, jesienne dekoracje oraz koncert. To okazja, by spędzić czas w wyjątkowym miejscu. Jarmark na Zamku w Lubniewicach w niedzielę potrwa od godziny 12 do 18. Wstęp jest wolny. Chmurzy się gorzowskie niebo, ale według zapowiedzi synoptyków padać nie powinno. Ma też przedrzeć się od czasu do czasu słońce. No w sumie dość w porządku, bo na termometrach maksymalnie 14 stopni, czyli nie tak źle. Odpowiedni ubiór i na świeże powietrze. Kierowcy muszą skupić się na drodze, na tym, co dzieje się w danym momencie, a bywa, że sporo aut

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
6: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus to promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
10: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Tato, co znaczy negocjować?
14: Szukać porozumienia.
13: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
15: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
18: Vox FM, Gorzów.
14: Jest wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Daniela Obajtka. Do Europarlamentu skierował go prokurator generalny. To w sprawie zaniżania cen paliw. Rannych dwoje nastolatków i ich opiekunka to w wyniku poważnego wypadku w Janowie Podlaskim. Kształci ponad 2000 studentów. Od dziś Płocka Akademia Mazowiecka jest uniwersytetem. Posłuchajcie.
18: A posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 13. Zaprasza Paweł Dącbach.
14: Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
19: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
14: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwoje nastolatków z opiekunką w szpitalach to po zderzeniu busa pasażerskiego z autem dostawczym w Janowie Lubelskim. Ten pierwszy pojazd, przewożący łącznie 5 osób, przewrócił się na bok.
20: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
14: Mówi Faustyna Łazur z janowskiej policji i dodaje, że trwa ustalanie okoliczności wypadku. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
21: To są wiadomości Vox FM.
14: Bank musi natychmiast zwrócić pieniądze oszukanemu klientowi, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy klientki polskiej instytucji, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Dzisiejsze orzeczenie TSUE mówi, że bank również w takiej sytuacji musi zwrócić pieniądze w ciągu jednego dnia. Są warte prawie 16 milionów złotych nielegalne papierosy i podróbki zegarków zabezpieczone na Mazowszu. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała 2 magazyny w okolicach Piaseczna. Na miejscu zatrzymano 2 mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu. Grozi im grzywna oraz albo odsiadka. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale i ważny krok w rozwoju. O tym nasz reporter Kacper Klonowski.
22: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przybyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
23: Nastawienie jest dobre i rok będzie dobry.
24: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
22: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
14: A oficjalna inauguracja roku akademickiego 19 października.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Takiej pewności siebie nam wszystkim życzę. Proszę pana, ja studiuję teraz na uniwersytecie.
25: Tak jest.
18: Drodzy studenci, pogoda piękna w sam raz do tego, żeby spędzić czas na przykład w akademiku, gdzieś tam się zaszyć. Nie powiem z czym, bo nie można, ale na przykład od 7 stopni dzisiaj w Zakopanem, przez 11 w Białymstoku, 15, czyli maks w Zielonej Górze i w Szczecinie. Dużo słońca, całkiem, jak na październik, jak na 15 października konkretnie. Trochę deszczu na ścianie wschodniej i w Warszawie, poza tym bez deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Paweł, ty wiesz, że Konrad
14: Wiem.
18: I... Wiesz?
14: No te automaty, tak?
18: No.
14: Uzupełniają, jak
18: to
14: idzie.
18: To oni już tam dojechali.
14: Już
18: tam z panem Tomkiem się przywitali
14: Dobrze. Nawet.
18: I co konkretnie robią i czy jeszcze cokolwiek w tych automatach jest, to się przekonamy za chwilę wspólnie.
14: Czy wszystko
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: na swoim miejscu.
18: Tak, mamy nadzieję, że chociaż tam. 5 po 13, dzień dobry raz jeszcze. Paweł Pawelec wraca. Paweł Pawelec.
14: Tak jest, wraca jutro.
18: Ja idę po kawę, dajcie spokój.

0: Na chwilę, nie było go z kwadrans, w ogóle uciekł od roboty, chciałem mu uprzejmie donieść, prawda, że więcej z nimi gdzie nie jadę.
1: Nie ma jak wspomnieć kolejne
2: to są kłamstwa i oszczerstwa, prawda? Weź, chociaż ty bądź w mojej drużynie.
3: Kądziu, sorry, ale ja muszę potwierdzić, to było to prawda, co Paweł.
2: Nie, no ludzie, kochani. Tomek, ale przepraszam bardzo, czy ja źle tutaj te rogaliki, te słodycze wkładałem?
3: Oczywiście, że wszystko jak najbardziej prawidłowo. Bardzo się cieszę.
2: Ale przepraszam bardzo.
0: Powiem szczerze, Kądziu zapakował jedzenie, którego było dużo mniej i zniknął, a ja tutaj te ciężkie napoje, butelki...
2: Ja nie zniknąłem.
0: Poprawię pół litra, żeby nie skłamać.
2: Ja nie zniknąłem. Tomek, słuchaj, bo my tutaj też patrzymy takim okiem biznesowym. Jakie produkty jeszcze mógłbyś tutaj do tego automatu wsadzić? No bo tutaj myśleliśmy o jakichś gumach, są gumy do rzucia, ale o innych. Ja tu chodziłem, pytałem, robiłem wywiad wśród studentów, co by tu jeszcze mogą... Oni by bardzo chętnie chcieli.
3: No to słuchaj, no to ja zgłaszam to do mojej dyrekcji i zobaczymy.
2: Dobra, ale jak ja tu wróciłem przed chwilą, to ja usłyszałem, Paweł się próbował włamać do tej maszyny, tak? Co on tam, co ty nam naciskałeś?
0: Kredyt 16 zł.
2: O, mówię, już kredyt wziąłeś.
0: Szkoda, żeby się zmarnowało, mówię, nie? No to mówię, dawaj jakieś 16 zł, to nabierzemy.
2: Na wiesz, 6-7, 6-7 tam było.
0: Albo 6-7, dobra. No. I jedzie.
4: Użyć kartę.
1: Ojojoj.
0: 3,80 i się skompromitowałem, a potem zbankrutowałem.
3: Środków na koncie.
2: No, będziemy próbowali odzyskać te środki.
0: Że prezes słyszy, jaka jest trudna sytuacja.
1: To było celowe.
2: Jak słyszycie, praca wrze, bardzo ciężka jest i razem wszyscy pracujemy. Razem, tak?
0: Razem.
3: Razem.
2: Razem, tak jest.
0: Dajemy radę.
1: A to jak Vox FM robi roboty, możecie oczywiście zobaczyć na naszych socialach. Polecam przy okazji. A wy, chłopaki, przywieźcie tam jakiegoś rogalika. Chociaż rogalika.
2: No, ja już jest zamknięty.
5: Vox FM robi robotę. Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
1: Zamknięte, tak? Zamknięte?
2: Zamknięte.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: to minęli oczywiście i to ram pam pam w Vox FM 25 minut do 14, a na voxfm.pl przypominam, że możecie się zgłosić, jeżeli chcielibyście, żeby pierwsza zmiana przyjechała do waszej roboty. Pokażcie nam sekrety waszego zawodu, napiszcie najpierw, co jest najciekawsze w waszej pracy i dlaczego warto, żeby ekipa Voxa poznała ją od kuchni, a potem po pierwsze czekajcie na telefon, a być może poranek przyjedzie właśnie do was.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: dla ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.

0: www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi jepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da!
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Reklama.
21: Wojtek Hańczuk,
20: 111 osób poszukiwanych listami gończymi oraz nakazami do prowadzenia zatrzymali w czasie ogólnopolskiej akcji lubuscy policjanci. Wśród nich było 9 cudzoziemców, a w akcji brało udział ponad 600 policjantów. Jak reagować na sygnały i jak zadbać o najbliższych? Tego dowiedzą się uczestnicy Krajowego Treningu Rodzinnego. W sobotę w województwie lubuskim odbędzie się on w ponad 20 miejscowościach. Skorzystać mogą m.in. mieszkańcy Bogdańca, Drezdenka, Międzyrzecza. Pełną listę można znaleźć na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkania odbywać się będą między godziną 10 a 14. Uczestnicy dowiedzą się, jak znaleźć bezpieczne miejsce schronienia, jak przygotować rodzinny plan na kryzys, mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski.
21: W ostatnim czasie, nawet na terenie województwa lubuskiego, zupełnie przypadkowo, pojawił się komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Część mieszkańców w ogóle nie wiedziała, jak ten komunikat czytać. I o tym m.in. chcielibyśmy porozmawiać. Chcielibyśmy porozmawiać o sygnałach alarmowych, jak je rozpoznawać i co w tym momencie mamy zrobić.
20: Na sobotni trening nie trzeba się wcześniej zapisywać, ani rezerwować miejsca. Detektywi za kółkiem w Gorzowie. Chodzi o tradycyjne wydarzenie Pogoń za Lisem, które już w najbliższą niedzielę. Automobil Klub Gorzowski przygotował ciekawą trasę oraz zagadki. Lis przed pogonią zgubi litery, które trzeba będzie odnaleźć i ułożyć hasło. Zbiórka w niedzielę przy salonie GZT przy ulicy Kasprzaka o godzinie 10. A Pogoń za Lisem wystartuje 45 minut później. Szykuje się dużo dobrej zabawy. W Gorzowie cały czas dużo słońca i temperatura w okolicach 15-16 stopni, więc absolutnie nie ma powodów do narzekań. Oczywiście w ciągu najbliższych dni mogą się przydać parasole. Meteorolodzy nie mają wątpliwości, że może nas trochę pomoczyć, ale tutaj ważne zastrzeżenie. Nie będą to jakieś wielkie opady, raczej lekki deszczyk.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Autopromocja.

0: Tych weekendów zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
11: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da!
12: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
13: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
20: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To hity z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk, a kalafior drugi gratis.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Vox FM. Gorzów.
3: Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Jest wniosek w tej sprawie do Europarlamentu. Posłuchajcie, co w tej sprawie mówi minister sprawiedliwości. Trwają poszukiwania marynarzy. Dwa statki handlowe trafione przez drony na wodach Rumunii. To będzie wspólna nauka ratowania życia. Przed nami wielkie bicie rekordu w prowadzeniu resuscytacji. Posłuchajcie.
4: 14 na zegarze. Czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza już teraz niezawodny Paweł Donzbach.
3: Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżenia cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
5: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
3: Tłumaczy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przed szczytem w Brukseli przekazał prezydent tego kraju, Nikus Ordan. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. 5 członków załogi udało się uratować. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków.
0: To są wiadomości Vox FM.
3: Rodziny ustalą wspólny plan działania na czas kryzysu. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Ważnym tematem będą szkolne procedury na wypadek zagrożenia.
6: Będą między innymi strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
7: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
6: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. To mają być praktyczne zajęcia. Rodziny na przykład opracują wspólny plan działania na czas kryzysu.
8: W sytuacji, w której przestaną działać telefony, jak się spotkać? Gdzie się spotkać?
6: Mówi Arkadiusz Słowiński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Atrakcją będzie zwiedzanie miejsca ukrycia w jednej ze szkół. Ma wyjście awaryjne na wypadek zagruzowania, własne ujęcie wody i zasilanie.
3: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalin zachęca do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji.
9: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO, przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
3: Mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z 2 LO w Koszalinie. Wydarzenie startuje jutro w okolicach południa i jest częścią ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: 101 i 7.
2: Vox FM Gorzów.
10: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Witam w czwartkowe popołudnie i zapraszam do spędzenia najbliższych 3 godzin w naszym towarzystwie. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Mycia Rąk. Proszę myć ręce, bo na rączkach wirusy się przenoszą, a te mogą szkód narobić.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Koma i Lambada, tak? Zaczniemy granie po 14:00. Za chwilę Kangs i Theophilus London. Będzie też coś po polsku od Top Girls.

0: 14 minut po godzinie 14. Top Girls i Zakochana. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O sporcie pogadajmy. Otóż czas na europejskie puchary. Greczynki pierwszymi rywalkami gorzowianek w Eurocup Women. Dzisiaj starcie w arenie Gorzów. Grupa w europejskich rozgrywkach jest silna. Gorzowska drużyna jest natomiast w komplecie. Pro Network NEI IJP przyświeca cel wyjścia z grupy. O Panserajkosie niewiele wiadomo. Gra w nim siostra bliźniaczka Eleny Cineke, która dwa sezony spędziła w Gorzowie. Gospodynie muszą skoncentrować się przed tym spotkaniem naprawdę bardzo. Trener liczy na dobrą grę zespołu. Kluczową rolę ma odgrywać amerykańska rozgrywająca Taina Meir. Mecz Pro Network NEA IJP Panserajkos dzisiaj o godzinie 19 w arenie Gorzów. Najdalej o 21 zatańczymy Zorbę. Takie mam przeczucia.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Chris Cross, Amsterdam, 25 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Pogadajmy o sesji, bo trwa specjalna. Buszkiewicz czy Surowiec? Tego nie wie nikt. Czy gorzowscy radni wymienią przewodniczącego i wiceprzewodniczącą? 9 rajców uważa, że Robert Surowiec, przewodniczący, i Maria Szupiluk, wiceprzewodnicząca, źle prowadzą sesją i chcą ich odwołania. Mają ich zastąpić Maciej Buszkiewicz i Marta Krupa. Czy to oznacza, że także ostateczny rozpad się dokona w koalicji i kolejne zmiany tym razem będziemy mieli w Urzędzie Miasta? Zobaczymy. Na pewno tam jest gorąco. Mamy tam oczy i uszy po to, byście wy nie musieli tego słuchać. Ale o wszystkim posłuchacie na przykład w naszych serwisach lokalnych 20 minut przed pełną godziną, zawsze na 101.7. Boys, Danny i Alan Walker. Tak zagramy teraz.
1: To jest Dzień z Vox FM.

0: Alan Walker i Ava Max, Fate, 24 minuty przed godziną 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy Calvin Harris, Loka, Andy Fox, Sobota i Fabisz. Z tym wracamy.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
8: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kierowcy wiedzą, co dobre. Master Service Karol Paczkowski. Kompleksowa naprawa samochodów wszystkich marek. Do tego czyszczenie i regeneracja filtrów DPF oraz obsługa systemu AdBlue. Najpierw uczciwa wycena, potem naprawa. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Master Service. Ulica Wylotowa 14 i Koniawska 49A. Master Service Gorzów.pl.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Wojtek Hańczuk, Buszkiewicz czy Surowiec? Trwa specjalna sesja, czy gorzowscy radni wymienią przewodniczącego i wiceprzewodniczącą? 9 rajców uważa, że Robert Surowiec przewodniczący i Maria Szupiluch wiceprzewodnicząca źle prowadzą sesję i chcą ich odwołania. Mają ich zastąpić Maciej Buszkiewicz i Marta Krupa. Czy to oznacza także ostateczny rozpad koalicji i kolejne zmiany, tym razem w Urzędzie Miasta? Do tematu będziemy wracać. Więcej pożarów. W lubuskich lasach spłonęło 40 hektarów zielonych terenów. Niepokojące dane płyną z lubuskich lasów państwowych. W tym sezonie od wiosny zanotowano o 20% więcej pożarów niż w ubiegłym roku.
1: Jeśli chodzi o powierzchnię, to ta powierzchnia jest również znacząco tutaj większa niż w poprzednim roku, o co najmniej 10%.
0: Mówił Marcin Cieślik z lubuskich lasów państwowych. Połowa pożarów według leśników to efekty celowych podpaleń przez niewykrytych sprawców. Najczęściej ogień pojawiał się na południu regionu w nadleśnictwach Żagań, Lipniki i Lubsko. Kabaretowa biesiada także w Sulęcinie. 25 października wystąpi grupa Fest z Gliwic. Lider Jakub Tomaszewski ma ponad 30-letni staż artystyczny, a wraz z nim na scenie m.in. córki. Na swoim koncie ekipa ma 5 płyt oraz występy w rozgłośniach radiowych i na szklanym ekranie. Wykonują wyłącznie autorskie piosenki w stylu szlagierowym i kabaretowym. Śpiewają w Gwarze Śląskiej. 25 października o godzinie 18 w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Cieszymy się piękną pogodą w Gorzowie, cieszymy się, bo temperatura do końca tygodnia w ciągu dnia będzie utrzymywać się w okolicach 14-16 stopni i ma być naprawdę sporo słońca. Oczywiście noce dużo chłodniejsze, warto o tym pamiętać, bo temperatura wtedy spada poniżej 10 stopni, ale póki co o mrozach nic mi nie wiadomo.
2: Vox FM. Robi dzień dobry.
3: Magia Radia. Why wait to say, at least I did it my way.

Loka, Adifox, sobota i Fabisz lubiła tańczyć. 13 przed godziną 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szwankowało przyjęcie, blok, do tego zmęczenie młodej drużyny. Gorzowcy siatkarze polegli u siebie, Astra Nowa Sól pokonała 3-0 PGE Akademię Siatkówki Stilon. W drugiej lidze gospodarze mogli odwrócić losy spotkania w drugim secie. Pierwszą partię bezapelacyjnie wygrali rywale do 14. W trzecim secie gra wyrównana, ale w końcówce lepsza była Astra. Do 21 z nami wygrali. Zatem nasi mają nad czym pracować. O kolejnych spotkaniach będziemy na pewno szeroko mówić. Fun Factory, Avalan i Labak to do posłuchania do godziny 15.

0: pięknie, nic, tylko przejście nad wartę. Labak, Alexis Carlier i Titanic, czyli My Heart Will Go On. 3,5 minuty mamy do godziny 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 15. Wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
14: Vox FM Gorzów.
15: Proces w sprawie Kolegium Humanum nie ruszył. Powód: jedna z osób nie otrzymała aktu oskarżenia. I o tym na początek. Później akcja służby przed Sejmem. Ktoś rozlał tam nieznaną substancję. Potrzebna była interwencja wobec aktywistów. A na koniec jeszcze Piotrków Trybunalski. Tam do autobusu z hulajnogą elektryczną już nie wejdziecie.
16: Za to możecie posłuchać wiadomości Vox FM. Te o godzinie 15 już teraz prezentuje Paweł Donzbach.
15: Proces został odroczony. Na początek zwrot w sprawie Kolegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiadło dzisiaj ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Wśród nich m.in. Karol Karski z PiSu i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Przypomnijmy, na prywatnej uczelni miało dochodzić do handlu dyplomami i wystawiania dokumentów ukończenia studiów bez ich faktycznego odbycia. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Witaj.
17: Jestem, dzień dobry.
15: Krzysztofie, powiedz, dlaczego proces, który wzbudza takie zainteresowanie, jednak przełożono na inny termin?
17: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
18: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
17: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
19: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać. Mówiłem już o tym wielokrotnie.
17: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
15: Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
20: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton, jak wynika z ustaleń policjantów, został oblany nieznaną substancją i dlatego też konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
15: Mówi Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, a mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Teraz u nas nowy targ. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty. 2 nietrzeźwych mężczyzn zatrzymano po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym miejskiego szpitala. 39- i 41-latek mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Jeden z nich miał też naruszyć nietykalność cielesną lekarza. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.
21: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
15: Ceny paliw w piątek w dół. Minister energii podał maksymalne stawki na stacjach na jutro. 95 będzie tańsza o 6 groszy. Za litr zapłacimy najwyżej 6 zł 95 groszy. Za 98 7,76, a za diesla zatankujemy za 8 zł i 3 grosze. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
22: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść. Także chyba jesteśmy w takim najtrudniejszym okresie sezonu. No i jest być może jakaś niewielka nadzieja na to, że będzie trochę taniej, ale no to dużo zależy od sytuacji na świecie.
15: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Następnie ceny paliw poznamy jutro. Będą one obowiązywać przez weekend i w poniedziałek. Autobus nie dla hulajnóg czy rowerów elektrycznych. Od przyszłego tygodnia w Piotrkowie Trybunalskim zakaz ich przewożenia. Chodzi o względy bezpieczeństwa.
23: Tutaj spółka dokonała analizy zagrożeń, jakie wynikają z przewozu właśnie środków transportu z akumulatorami. Te zagrożenia są dosyć istotne. W związku z tym spółka zaproponowała takie rozwiązanie. Rada Miejska taką uchwałę przyjęła.
15: Mówi Paweł Jabłoński z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Piotrkowie. Tradycyjne rowery i hulajnogi nadal będzie można przewozić w autobusach.
2: 1,7
14: Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim z tej strony, Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na czwartkowe popołudnie razem z nami. Kolejna godzina. Hunter X, Golden, Ekstazy, Naya też będzie. My, młoda Polska zdolna.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Naja, Body Talk. 13 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. To aktualnie numer 2 naszej bestlisty. Kolejna bestlista jutro po godzinie 17. Ale my nie o tym, my o aktualnej sytuacji drogowej w Gorzowie, bo po godzinie 15 należy o tym powiedzieć. Zatem powiedzmy. Most Lubuski zaczyna się korkować już na wysokości zawarcia. Proszę o tym pamiętać. Podmiejska w dół w kierunku Ronda Santockiego również zaczyna się korkować. Ścisłe centrum miasta to jest aktualnie męczarnia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę następującą trasę. Zaczynamy w okolicach skrzyżowania przy Askanie, dalej Rondo Koseniorów Gdyńskich przez dawne Kino Słońce, aż do Ronda przy Białym Kościółku. Tutaj wszędzie bardzo dużo samochodów. Dokładamy dzisiaj do tego Słowiańską i Roosevelta na Andrzejewskiego znośnie, powiedzmy. Piłsudskiego, proszę pamiętać, że tam roboty. Wyszyńskiego w kierunku do Ronda Barlineckiego również potrafi się raz na jakiś czas zakorkować. Na Walczaka przed Rondem Gdańskim wcale nie lepiej. Wylotówki z Gorzowa jeszcze w miarę. Na Kasprzaka raz na jakiś czas na światłach poczekacie. Hasła dnia aktualnego nie mamy.
1: To jest dzień z Vox FM. Vox FM. Vox FM.

0: Crazy Frog i Axel F. 24 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy. 14 stopni aktualnie w Gorzowie. W nocy zimno, co tu dużo mówić. Do 5 stopni temperatury spadną dzisiejszej nocy. Jutro natomiast w trakcie dnia całkiem przyjemnie. Maksymalnie 18 stopni. Do południa więcej słońca, po południu chmury, ale prawdopodobnie bez deszczu. 14 stopni będziemy mieć w sobotę i 15 w niedzielę. Również deszczu nie powinniśmy doświadczyć. Kolejny tydzień zapowiada nam się dosyć stabilnie, między 12 a 15 stopniami każdego dnia. Bez deszczu będzie oraz bez większego wiatru. Ciśnienie aktualnie 1027 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo są obojętne, jutro będą korzystne.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Chyba Maxi Thorn, 26 minut przed godziną 16 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, po niej wiadomości lokalne. Posłuchajcie z uwagą. Bebe Rexha i Faithless z takim duetem wracamy. W rytmie hitów bądźcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bocaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bocaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bocaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bocaro. Salony łazienek Bocaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Wojtek Hańczuk. Gorzowianie zdecydowali, jakie zadania zrealizowane zostaną w ramach budżetu obywatelskiego. W kategorii ogólnomiejskiej wśród zadań twardych zwyciężyło oświetlenie Parku Górczyńskiego i rolkowiska w Parku 750-lecia. Mówi Jolanta Szurkało, pomysłodawczyni.
6: To są bliskie mojemu sercu i mieszkańcom, żeby czuli się bezpiecznie przechodząc przez park, skracając sobie drogę do pracy, do szkoły.
5: Jeżeli chodzi o projekty miękkie, zwyciężyły zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących. Z kolei w kategorii oświatowej wykonane zostanie boisko przy Szkole Podstawowej nr 13 i wiata rowerowa przy SP nr 5. Zadanie to poparło ponad 4000 mieszkańców. To najlepszy wynik w dziejach gorzowskiego budżetu obywatelskiego. A wszystkie zwycięskie projekty, także te osiedlowe, znajdziecie na stronie miasta. 51-letni gorzowianin przez 5 lat nie będzie mógł kierować pojazdem. W poniedziałek zatrzymano go, gdy miał 3 promile alkoholu w organizmie. Więcej wie Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
7: Z dyżurnym skontaktowała się kobieta, która jechała za kierowcą osobowego Forda, nie potrafiącym utrzymać prostej linii jazdy. Na ulicy Myśliborskiej zjechał na zatokę autobusową. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy od razu zorientowali się, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Potwierdził to alkomat. 51-latek miał aż 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Sprawa w trybie przyspieszonym trafiła do sądu, który już w środę wydał wyrok.
5: Mężczyzna zapłaci także 6 tysięcy złotych grzywny, drugie 6 tysięcy na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Stracił także swoje auto. Noce i poranki chłodne, o tym warto pamiętać, ale w ciągu dnia absolutnie nie możemy narzekać na pogodę. Także dzisiaj i tak ma być do końca tygodnia, bo dużo słońca i temperatura w okolicach 14, nawet 16 stopni. A że może trochę popadać? No cóż, nie będą to jakieś wielkie opady, warto pamiętać o parasolach.

Alok i John Martin, Wherever You Go, kwadrans przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Jesienny jarmark w Zamku Książąt Lubomirskich w Lubniewicach w niedzielę będzie się działo w nadjeziornej scenerii. Spotkają się lokalni producenci, twórcy i wystawcy. Miłośnicy zamkowych klimatów nie będą zawiedzeni. Do zdobycia swojskie wyroby, produkty regionalne, rękodzieło i tak dalej. Zaplanowano atrakcje m.in. konie, alpaki, jesienne dekoracje oraz koncert. Start o godzinie 12.18 w niedzielę.

0: ATB Till I Come, dwie minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa. O 16:00 wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z Iną.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
6: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: Reklama. Vox FM Gorzów.
13: Czy ślubowanie zostało złożone prawidłowo? Eksperci podzieleni po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału. Grozi mu do 5 lat więzienia. W Starachowicach 61-latek rzucił się z nożem na nastolatka z Ukrainy. Zostały zagubione i nikt się po nie nie zgłosił. Na koniec Łódź licytacja rzeczy znalezionych.
14: A na koniec dodajmy wiadomości Vox FM o godzinie 16:00. Zaprasza już teraz Paweł Donsbach.
13: Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tej instytucji. Odbyło się w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
15: Nie dopełnił tego bardzo ważnego warunku, bo tu nie wystarczy być wybranym przez Sejm. Ustawa dodaje jeszcze to wymaganie złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
13: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Uniwersytetu SWPS, złożone ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
16: Jest sędzią Trybunału, złożył prawidłowo ślubowanie wobec prezydenta. Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
13: Przypomnijmy, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił go jednak do orzekania. Groził siekierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który w jednym ze sklepów spożywczych w Starachowicach bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.
17: Dotyczą kierowania m.in. gruźb wobec 12-letniego obywatela Ukrainy. Są to konkretnie groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Tutaj trzeba zauważyć, w momencie, kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on przy sobie nóż.
13: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia.
1: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
13: Medale dla ratowników medycznych za długoletnią służbę od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość ich wręczenia. Kancelaria Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora, czyli Urzędu Wojewódzkiego. A o szczegółach Dawid Olszewski.
18: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
19: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie, kancelaria szybko to naprawi.
18: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
19: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
18: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
13: Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość. Biżuteria, zegarki czy portfele, wszystko po kilkadziesiąt złotych. Od takiej kwoty ruszyła w Łodzi licytacja rzeczy znalezionych. To przedmioty, które zostały zagubione i nie ustalono ich właściciela. A na aukcję zajrzał nasz reporter Grzegorz Mnich.
20: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy aukcję.
21: Co Panią tu zainteresowało?
22: No przede wszystkim zegarek jeden, no i biżuteria. Łańcuszek męski z przywieszką.
21: Te obrączki pasują?
22: No akurat te są męskie, to troszeczkę za duże.
21: Cztery obrączki, jak one mogły tam trafić?
23: Głównie rzeczy trafiają z komunikacji, trafiają z galerii handlowych, z komisariatów policji.
21: Pierścionek z oczkiem, cena wywoławcza 20 zł.
23: Takich pierścionków z oczkiem mamy dwie sztuki. Jeden jest srebrny, drugi jest złoty. Dwie sztuki zegarków.
21: Co się udało wylicytować?
22: Bransoletkę.
20: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane.
13: A kolejna aukcja, tym razem z rowerami w Łodzi wiosną. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Dawid Osysko.
24: 101 i 7
25: Vox FM
24: Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Kolejna godzina przed nami, którą to rozpocznie pani Ina. Za chwilę Weekend i Ciri.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

I Really Mario, Still Into You, 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Surowiec odwołany, Buszkiewicz powołany. Maciej Buszkiewicz z klubu prezydenckiego Gorzów Plus został nowym przewodniczącym Rady Miasta w Gorzowie. Wcześniej w trakcie czwartkowej sesji odwołany ze swojej funkcji został Robert Surowiec z klubu KO. Robert Surowiec stracił poparcie Rady Miasta. Za jego odwołaniem zagłosowało 15 radnych, 9 było przeciw, 1 się wstrzymał. Nie doszło za to do odwołania wiceprzewodniczącej Marii Szupiluk. Do tego wymaganych było 13 głosów za, było tylko 12, 11 było przeciw i 1 głos wstrzymujący. Buszkiewicz był jedynym kandydatem na nowego przewodniczącego. 14 radnych głosowało za, 9 było przeciw, 1 się wstrzymał. Wszystkie głosowania były tajne. O, oficjalnie.

0: Fastboy Music Sounds. 23 minuty po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nasz szpital pręży muskuły i stawia marszałkowi ultimatum. Prezes lecznicy żąda od Krzysztofa Bosaka przeprosin w ciągu 3 dni. W innym przypadku szpital przewiduje kroki prawne. Marszałek Bosak miałby wycofać swoje nagrania z serwisów internetowych i opublikować przeprosiny. Wcześniej sugerował, że w szpitalu dochodzi do rozkradania publicznych środków. Prezes placówki Jerzy Ostrołuch nie zgadza się, by szpital wojewódzki w Gorzowie był areną, jak to określił, politycznych igrzysk.
1: Pan marszałek Bosak pełni odpowiedzialną funkcję i uważam, że czas dorosnąć.

0: Czas dojrzeć do funkcji marszałka i wyzwolić się z młodzieńczej maniery demagogii i populizmu.
1: Czyli rozumiemy, że żaden działacz z legitymacją partyjną albo z nadania jakiegoś politycznego w naszym szpitalu nie pracuje, tak?
2: To jest Dzień z Vox FM.
1: No nieźle. Piękni i młodzi. Alex C. i Armin van Buuren to do posłuchania już teraz.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting, 25 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, na które zapraszamy. Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Z tym wrócimy.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
3: Anka, starszyk to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
4: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
10: Kierowcy wiedzą, co dobre. Master Serwis Karol Paczkowski. Kompleksowa naprawa samochodów wszystkich marek. Do tego czyszczenie i regeneracja filtrów DPF oraz obsługa systemu AdBlue. Najpierw uczciwa wycena, potem naprawa. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Master Serwis. Ulica Wylotowa 14 i Koniawska 49A. Master Serwis Gorzów.pl.
11: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Reklama.
13: Futsalowa reprezentacja po raz trzeci w arenie Gorzów. Biało-czerwoni podejmą w środę reprezentację Bośni i Hercegowiny. Będzie to start eliminacji do Mistrzostw Świata 2028. Kibice piłki nożnej w Polsce z Bośnią mają świeże, złe doświadczenia. Czy futsaliści czują presję pomszczenia kolegów z Zielonej Murawy? Mówi kapitan kadry Tomasz Kryzel.
14: Mam nadzieję, że można powiedzieć zmarzymy tą plamę i będzie ten wynik dla nas korzystny, ale nie myślimy o tym w ten sposób. Bardziej tu skupiamy się na sobie.
13: Faworytem, patrząc na ranking, będą biało-czerwoni. Czy może zaskoczyć rywal? Odpowiada selekcjoner Błażej Korczyński.
15: Jest to trudny rywal, jak każdy rywal z Bałkanów. Bardzo dobrzy technicznie i mają świetnego bramkarza, który będzie powodował to, że mogą dość długimi momentami chcieć trzymać piłkę.
13: Start środowego meczu o godzinie 18:00. Bilet do nabycia w sieci. Poza Bośnią w grupie eliminacyjnej rywalem Polaków jest także Irlandia Północna. Reprezentacja żeńskiego kosza także zawita do areny Gorzów. To właśnie w naszym mieście odbędzie się starcie Polski z Turcją. Polki walczą o awans na Mistrzostwa Europy 2027. Wejściówki już do kupienia w sieci. Spotkanie zaplanowane jest na 17 listopada, godzinę 17. Podopieczny Krzysztofa Kowalewskiego walczą teraz w drugiej rundzie eliminacji. Rywalkami poza Turcją są reprezentantki Czarnogóry i Izraela. W biało-czerwonych barwach zagrać mogą reprezentantki gorzowskiego AZS-u. Coraz bliżej godziny 17 na gorzowskich zegarkach, coraz bliżej do końca roboczego czwartku, coraz bliżej też weekendu, a na termometrach mamy 14 stopni. Jeszcze wczoraj można było po cichu liczyć, że będzie dzisiaj trochę więcej słońca, ale do południa było i później się zmyło. Nocka znowu chłodna, 5-6 stopni, a jutro według prognoz słonecznie do 18 kresek.
12: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
16: Kawusi,

14 przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ciekawostka z kart historii Gorzowa. W 1914 roku, dokładnie 15 października, pierwszy pociąg przejechał po gorzowskim wiadukcie. Zakończono też przebudowę dworca głównego. Zatem piękna to kolejowa data. Roy Orbison już teraz, za chwilę Age, będą też łobuzy.

0: 3 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po 14. Do usłyszenia.
1: Właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
2: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
1: A dlaczego?
2: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
1: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
2: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
1: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
2: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
1: To idziemy ratować jedzenie?
2: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
3: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
4: Reklama.
5: Fox FM, FM, Gorzów.
6: Wniosek prokuratora generalnego do Europarlamentu chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Co dzieje się ze złotym? Polska waluta najtańsza od miesięcy. Licytacja rzeczy znalezionych, ale nieodebranych. Zajrzał na nią nasz łódzki reporter.
7: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
6: Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS. Wnioskuje także o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Więcej na ten temat nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
9: No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
8: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
6: Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Złoty traci, a dolar zyskuje. Za amerykańską walutę trzeba zapłacić 3,90 zł. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Złoty reaguje także osłabieniem na polaryzację polityczną w naszym kraju, uważa Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito.
10: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę. No i będziemy mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia. No i niestety takie będą konsekwencje tego.
6: Od początku roku złoty osłabił się do dolara o ponad 9%. Bez chwili zawahania rzucili się do morza. Tak zareagowali policjanci z Niechorza w Zachodniopomorskiem na desperacki krok. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagrania z tych wydarzeń.
11: Skoczył! Kołobierzcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił, wyciągnęliśmy go.
12: Dopłynęli do mężczyzny, następnie wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo. Mężczyzna po wydobyciu z wody był przytomny.
6: Mówi Piotr Jaworski z Zachodniopomorskiej Policji. Uratowany mężczyzna przebywa w szpitalu. Złota i srebrna biżuteria, markowe zegarki, skórzane portfele, a wszystko po kilkadziesiąt złotych. Od takiej kwoty rozpoczęła się w Łodzi licytacja rzeczy znalezionych. Łódzki magistrat wyprzedaje przedmioty, które zostały zagubione i nie ustalono ich właściciela. Na aukcję zajrzał Grzegorz Mich.
13: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy aukcję.
12: Co Panią tu zainteresowało?
14: No przede wszystkim zegarek jeden, no i biżuteria. Łańcuszek męski z przywieszką.
12: Te obrączki pasują?
14: No akurat te są męskie, to troszeczkę za duże.
12: 4 obrączki, jak one mogły tam trafić?
14: Głównie rzeczy trafiają z komunikacji, trafiają z galerii handlowych, z komisariatów policji.
12: Pierścionek z oczkiem, cena wywoławcza 20 zł.
14: Takich pierścionków z oczkiem mamy 2 sztuki. Jeden jest srebrny, drugi jest złoty. 2 sztuki zegarków.
12: Co się udało wylicytować?
14: Bransoletkę.
13: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane.
6: A kolejna aukcja, tym razem z rowerami, ma się odbyć w Łodzi wiosną.
7: Pogoda raczej z nami licytować się nie będzie, a szkoda, bo gdyby tak było, to moglibyśmy wylicytować chociażby słońce i wyższe temperatury. No ale no cóż, jest jak jest i trzeba to uszanować. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to liczne przejaśnienia, ale też miejscami przelotne opady deszczu. Najcieplej w tym momencie, niech ja tylko spojrzę, jest w Łebie, tam okolice 14 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 7. 4 minuty po 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.
5: Na pełnej z Box FM.

Vox FM. Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących,

0: jedna. Nie jedna gwiazda na antenie Vox FM. Tu jest ich całe mnóstwo, naprawdę. Dlatego ja zawsze powtarzam, że tu każdy znajdzie coś dla siebie. Bo gramy tak, żeby każdego pobudzić, żeby każdemu dodać energii i żeby każdy czuł się zaopiekowany. Dzisiaj mamy 15 dzień października i to jest Światowy Dzień Mycia Rąk. No ważne jest to, żeby o rączki dbać, bo nie wiem czy wiecie, ale na rękach przenosimy miliony bakterii. Więc warto myć ręce, szczególnie przed jedzeniem. Ale to nie ręce nasze są największym siedliskiem bakterii, a uwaga, no nie wiem czy wiecie, jak nie wiecie to się zaraz dowiecie, nasz telefon. A my później ten telefon przykładamy do twarzy, do ucha, no właśnie. Więc od czasu do czasu telefon też trzeba jakoś tam odkazić. Najlepiej wymieszać go w domestosie.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko trzeba uważać, żeby się nie rozpuścił.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Ciocia Madzia na urlopie, no jak dobrze wiecie, ale oczywiście zagadki wysyła. No i teraz zagadka na dzisiaj, na czwartek, to jest uwaga taka, że... No dajcie mi moment, bo muszę ją znaleźć. Dobra, mam. Uwaga, jesteście gotowi? No to czytam. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? To jest dzisiejsza zagadka.

0: Angel Cory w Vox FM, 27 minut po 17. Przypominam dzisiejszą zagadkę, co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Na 609-8-69-8-69 można wysyłać swoje odpowiedzi. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Za kilka chwil rozwiązanie zagadki.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze.

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: Jest 17.30, czasem wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
4: Gliwicki sąd aresztował 18-letniego Pawła S. Nastolatek jest podejrzany o publiczne pochwalanie i nawoływanie do popełnienia zbrodni ludobójstwa. W internecie m.in. wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia oraz publikował filmy i zdjęcia masowych morderców. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli m.in. przedmioty przypominające broń. Podejrzany nie przyznał się do winy, twierdzi, że chciał jedynie zdobyć popularność. Bójka na drodze w Warszawie. Agresywny mężczyzna poszukiwany. Wszystko działo się na skrzyżowaniu Czerniakowskiej z Aleją Witosa.
5: W pewnym momencie kierowca z Porsche wysiadł, uderzył kilkukrotnie pasażerkę z Toyoty, 66-letnią kobietę, która na miejscu była upatrywana przez zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna zbiegł z tego miejsca, jest przez nas poszukiwany.
4: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi sprawdzają m.in. monitoring. Papież wraca do zdrowia po operacji. Rano Leon XIV przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki są w normie, informuje Watykan. Także radiografia klatki piersiowej pokazała, że operowane płuco goi się prawidłowo. Papież przeszedł we wtorek zabieg usunięcia nowotworu. Pobyt Leona XIV w szpitalu potrwa około tygodnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka w świetnym stylu pokonała Amerykankę Ashley Krueger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie albo Amerykanka Ann Lee, albo Indonezyjka Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowić 6-4, 6-1. Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayernem Leverkusen. Wiemy, że Bayern to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Tak mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Początek meczu o 18.45, z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Smutna informacja napłynęła z Danii. W wieku 83 lat zmarł Bo Johansson, były selekcjoner piłkarskiej kadry Duńczyków. Pod wodzą Johanssona, zwanego Bossem, dotarli do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w 1998 roku. To był największy sukces Duńczyków w historii mundialu.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Przypominam dzisiejszą zagadkę. Uwaga, co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Za kilka chwil rozwiązanie. W tym czasie można wysyłać swoje odpowiedzi na 609-869-869. A żeby przyjemnie się myślało, no to teraz gra i trąbi zespół Kombi. Proszę bardzo, można zrobić głośniej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: A dzisiejsza zagadka brzmi następująco. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? I teraz wasze odpowiedzi. Durszlak. Faktycznie, no ma oczka. Raczej nic nie widzi. Rosół to ma oka, nie oczka. Oka. Kostka do gry, tak jak wczoraj ktoś napisał. Może też, ale to jeżeli wczoraj była kostka do gry, to raczej dzisiaj już nie będzie kostki do gry w odpowiedziach. Siatka ogrodzeniowa. Okej. Sędziowie i VAR Ekstraklasy. Dobra. Rajstopy z oczkami. Siatka do gry w siatkówkę. Okej. Fajnie. To sprawdzamy w takim razie. A co dzisiaj ciocia Madzia miała na myśli? Jaka jest prawidłowa odpowiedź? A jest to siatka. Być może jest to siatka też ogrodzeniowa. Nie wiem, po prostu siatka. Każda jedna siatka.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Gorzów.
4: Podpisał 8, a zawetował 3. Prezydent zdecydował o losie kolejnych ustaw. 38-latek z Wrocławia z zarzutami atakował kierowców na ulicach miasta. Trudne zadanie kolejorza w Lidze Europy. Za 3 kwadranse piłkarz Lecha zmierzą się z Bayerem Leverkusen.
5: Jest 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
4: Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał 3 ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego. Zakłada m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
6: Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów. Nie można w końcu wywoływać tym emocji społecznych i zmieniać reguł gry na zaledwie 1 rok przed wyborami parlamentarnymi.
4: Prezydent zawetował także ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej oraz ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
6: Odmowa podpisania ustawy zatrzymuje próbę stworzenia ustawowej ścieżki do podważania statusu polskich sędziów oraz wyroków sądów krajowych pod pretekstem wdrażania rozstrzygnięć międzynarodowych.
4: Prezydent zawetował także ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. Są zarzuty dla 38-letniego mężczyzny.
7: Mężczyźnie przedstawiono zarzut usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu w celu krótkotrwałego użycia i porzucenia go w uszkodzonym stanie. Te czyny zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.
4: Mówi prokurator Jakub Dłubacz. Napastnik zaatakował kierowcę skutera, odjechał samochodem kobiety, która chciała pomóc pokrzywdzonemu, następnie zaatakował kolejną kierującą. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów, zachowanie tłumaczył przyjęciem środków psychoaktywnych. Jutro sąd rozpatrzy wniosek o areszt tymczasowy dla mężczyzny. Rodziny ustalą wspólny plan działania na czas kryzysu. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami służb, poznać sygnały alarmowe i zasady reagowania na alerty RCB. Ważnym tematem będą też szkolne procedury na wypadek zagrożenia. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Będą m.in. strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
9: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
8: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. To mają być praktyczne zajęcia. Rodziny na przykład opracują wspólny plan działania na czas kryzysu.
10: W sytuacji, w której przestaną działać telefony, jak się spotkać? Gdzie się spotkać?
8: Mówi Arkadiusz Słowiński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Atrakcją będzie zwiedzanie miejsca ukrycia w jednej ze szkół. Ma wyjście awaryjne na wypadek zagruzowania, własne ujęcie wody i zasilanie.
4: Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W górę serca niech zwycięża Lech. Zabrzmi dzisiaj na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
11: Oj, przejdziemy!
12: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
13: Nie jest tutejszy, ale myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
14: Odważnie!
13: Optymista, jak?
15: Chciałbym 1-1.
16: Oj, ja wierzę, żeby 2-1, żeby Lech wygrał.
14: Ale będzie ciężko, co?
16: Będzie ciężko, no Leverkusen dobry zespół.
4: Do Poznania przybyli także kibice z Leverkusen, którzy kwestie w wyniku widzą inaczej.
14: 3-1 dla Leverkusen. Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
4: Pierwszy gwizdek o 18.45.
5: No to trzymamy mocno kciuki za nasze polskie zespoły. Dzisiaj Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, więc trzeba mocno kibicować. Nieważne z jakiej części Polski jesteśmy, jak chodzi o arenę międzynarodową, to trzeba się łączyć. i wierzyć w to, że nasze polskie zespoły wygrają. Jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, no tak, tak, nie było źle, ale rewelacji też nie było. Okolice 15 stopni w Legnicy, teraz 7 też w Zakopanem i to najchłodniejsze miejsce na mapie Polski. A jeśli ktoś chce wiedzieć, jaka pogoda będzie jutro, to już mówię, jutro mamy piątek i to będzie naprawdę bardzo ładny piątek.
3: Na pełnej z

0: Jeśli ktoś kiedykolwiek powie wam, że nie da się połączyć muzyki ludowej z muzyką elektroniczną, no to właśnie trzeba im wtedy włączyć tę piosenkę i zmienią zdanie. Calvi Remy i Guzowianki Lipka w Vox FM. Tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. 12 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. To już wyszedł z pracy, gratuluję. To już taki mały piątek, można powiedzieć. Jutro to tylko iść, pokazać się, poudawać, że się pracuje i można cieszyć się wolnym weekendem. Ale jeżeli ktoś ma troszeczkę inną perspektywę, nie powiedziałbym, że gorszą, po prostu inną. To znaczy, dopiero co zaczyna pracę, no to spokojnie. Spokojnie, naprawdę, nie ma się co martwić. Vox FM jest z wami.
1: Na pełnej z Vox FM.

Neptunika, What If w Vox FM i to jest numer, który można znaleźć w naszej best liście. To jest aktualnie szósteczka, ale wszystko w waszych rękach i kto wie, może ta sytuacja już jutro po 17 się zmieni. Pamiętajcie, voxfm.pl, zakładka best lista, tam chodzicie i tam głosujecie. Tam również propozycje do best listy i teraz taką zagramy, na nią również można zagłosować. Spektrum i Morena. Jak się podoba, no to trzeba dać plusik.

0: fajną macie pracę? Może chcecie się podzielić sekretami swojej pracy? Jeśli tak, no to śmiało. Na voxfm.pl można to zrobić, bo przypominam, trwa akcja, gdzie VoxFM robi robotę. I o co w tym wszystkim chodzi? Już tłumaczę. Zgłaszacie swoją pracę, zapraszacie do niej pierwszą zmianę radia VoxFM, później pierwsza zmiana jedzie i próbuje się podjąć waszej pracy. To znaczy, no musicie jej pokazać, co oni muszą tam zrobić, a później chłopaki i dziewczyny, czyli Julka, Pawelec i Kondzio próbują faktycznie wykonać te czynności, które wy wykonujecie na co dzień, z lepszym lub gorszym skutkiem, no ale wszystko zależy od tego, jak im to wytłumaczycie. Fajna sprawa, bo można się pośmiać, nie to, żebym się z nich śmiał, ale czasami, no wygląda to komicznie. VoxFM.pl, zakładka bezlista, tam można, przepraszam, VoxFM.pl, nie bezlista, ale zakładka VoxFM robi robotę. No, w ten sposób. Tam można się zgłaszać swoją pracę. No, do tego wszystkiego jeszcze dorzucamy nagrody. A jakie to nagrody, to możecie właśnie sprawdzić, jak już tam będziecie na VoxFM.pl.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
3: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Vox FM. Gorzów.
11: Prokuratura analizuje zajścia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zatrzymania są kwestią czasu, mówi Waldemar Żurek. Bełchatów albo Konin, w jednym z tych miast ma powstać druga elektrownia jądrowa. Uwaga kierowcy w Małopolsce, wkrótce rozpoczną się utrudnienia na autostradzie A4.
12: Jest 19, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
11: Rozpoczynam od Brukseli. Trwa rozmowa premiera Donalda Tuska i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Politycy spotkali się na marginesie unijnego szczytu. Wcześniej w mediach społecznościowych polski premier zamieścił wymowny wpis. Po dzisiejszych rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli mogę zapewnić Was, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydenta Zełenskiego, nie jesteście sami, napisał Donald Tusk. Sytuacja na Ukrainie jest jednym z tematów dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli. To najpewniej kwestia czasu. Tak o zatrzymaniach po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi minister sprawiedliwości. Prokuratura bada przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha w związku ze ślubowaniem Macieja Berka.
13: Prokuratura uruchomiła już postępowanie sprawdzające, bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób. Więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu, tylko my nie działamy pochopnie i błyskawicznie. Tu nie chodzi o to, żeby zastraszać obywateli, tylko żeby pokazać, że młyny sprawiedliwości mielą skutecznie.
11: Przypomnijmy, do awantury doszło po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego. Uroczystość zorganizowano w Sejmie, bo Berek nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Konin i Bełchatów pozostają w grze o drugą elektrownię jądrową. PGE i Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały z resortem energii porozumienie o współpracy. Dokument dzieli zadania przy przygotowaniu inwestycji. Preferowane miejsca to właśnie Bełchatów i Konin. Jak mówi Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury, obie lokalizacje są równie dobrze przygotowane.
14: Właściwie najważniejszym czynnikiem jest kwestia wody, dostępu do wody. W Bełchatowie są wody kopalniane, które są w stanie zapewnić chłodzenie elektrowni jądrowej. W Koninie jest system nawodnienia elektrowni ZEPAK, są jeziora.
11: Niezależnie od tego, gdzie powstanie druga elektrownia, rozpoczęcie budowy planowane jest na 2032 rok. Siłownia zostanie uruchomiona najwcześniej w 2040. Znaczące utrudnienia na czwórce. O godzinie 20 rozpocznie się remont 4,5-kilometrowego odcinka autostrady w kierunku Rzeszowa między węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe. W nocy z czwartku na piątek i z poniedziałku na wtorek zjazd na Skawinę będzie zamknięty. Objazd wyznaczono przez węzeł Teniecki.
15: Nawierzchnia jest już nieco spękana. Będziemy ściągać starą nawierzchnię i położymy nową. Prace będą odbywały się późnym wieczorem i nocą. Od godziny 20 do 6 rano. Wtedy też będziemy zwężać jezdnię do jednego pasa. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W ciągu dnia ponownie uruchomimy dwa pasy, natomiast ograniczenia nie ściągniemy.
11: Mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do 6 listopada, jednak zostaną wstrzymane od 30 października do 2 listopada ze względu na Dzień Wszystkich Świętych. Jutro 180 tysięcy uczniów z całej Polski będzie bić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W Mysłowicach w wydarzeniu udział weźmie 1500 dzieci ze szkół i przedszkoli. Przez cały tydzień przygotowywali je do tego ratownicy górnicze z kopalni Mysłowice Wesoła i Murcki Staszic.
16: Odchylamy głowę do tyłu, zatykamy nos, wykonujemy teraz dwa wdechy ratownicze. Raz, dwa, dobrze, piąteczka, uratowany. Krystian Hoffman. Młodzież bardzo szybko łapie, chłonie to jak gąbka. Teraz pewnie tą wiedzę dzisiejszą przekażą rodzicom w domu i myślę, że rodzice będą bardziej uczestniczyć w tej pierwszej pomocy.
17: Trudne jest udzielanie pierwszej pomocy?
18: Na troszkę.
17: A co jest najtrudniejsze?
18: Uciskanie serca.
19: Wiesław Murewa. Pokazujemy dzieciom, jak wykonać prawidłowo resuscytację krążeniowo-oddechową. W przyszłości to się może i przydać, tak? Bo zostaną postawione w takiej sytuacji, że będą musieli to wykorzystać, to będę wiedział, jak się zachować.
11: Próba bicia rekordu potrwa 30 minut od 12 do 12.30. To ogólnopolska akcja organizowana przez Fundację WOŚP w ramach programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować.
12: Noc. Zacznijmy może od tego, jaka będzie noc. Chłodna, a miejscami nawet bardzo chłodna, bo na południu kraju miejscami nawet 1 stopień, no tam okolice Zakopanego, a w wyższych partiach gór myślę, że już zobaczymy nawet minus 2. Więc czy to idzie zima, ktoś zapyta. Być może, aczkolwiek nie mam potwierdzonych tych informacji. W pozostałej części kraju okolice 4-5 stopni, więc tragedii nie ma. A jutro naprawdę ładny dzień. Jak na piątek? Słoneczko w całym kraju, bez opadów deszczu, 17-18, a miejscami nawet 19 stopni.
0: Na pełnej z Vox FM.
12: Ale to głównie na zachodzie kraju. 5 minut po 19, Michał Trawka. Dobry wieczór.
20: Oh yeah.

0: Brawo! Brawo! Uwaga, teraz wszyscy biją brawo! Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Dla kogo te brawa? Ano, dla miasta Kraków, bo uwaga! Nasze polskie piękne miasto zostało uznane za najczystsze miasto na świecie. Dokładnie tak. Kraków jest najczystszym miastem. Można tam jechać, wdychać świeże powietrze, nie uraczymy tam żadnych śmieci i tym podobnych rzeczy. I to nie ja sobie to wymyśliłem, tylko tak twierdzi najnowszy ranking, który został sporządzony przez międzynarodowych właśnie badaczy, którzy jeżdżą, sprawdzają i rejestrują wszystko, jak to wygląda. I Kraków wyprzedził między innymi państwa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i miasta, ale też Singapur, Warszawę. Nawet, ale tak z tego co widzę, to bardzo fajnie, ładnie to wygląda, świetnie, świetnie. Ja przyznam szczerze, dawno w Krakowie nie byłem. Zimą lepiej tam nie jeździć, ale latem może faktycznie tak.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A może wcale nie, może wcale tak źle nie jest. Jest smog w Krakowie, czy już nie ma? Oprócz tego bawelskiego oczywiście.

0: Robin Schulz i James Blunt twierdzą, że jest okej. No ważne, że jest okej i nieważne, co się dzieje dookoła, prędzej czy później zawsze musi być okej, a więcej pozytywów znajdziecie w moim e-booku. Nie no, żartuję oczywiście. Ale 24 minuty mamy już po godzinie 19. Kto jeszcze pracuje, niech pracuje. Kto odpoczywa, tym oczywiście zazdrościmy. Niemniej, no umówmy się, cały czas gramy. Gramy w rytmie hitów. Vox FM jest z wami i za chwilę zagramy no właśnie piosenkę, która być może jest takim preludium do weekendu. No, bo w weekend różne rzeczy się dzieją, a później, no później pęka bania.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: JJ, Still Summer on My Mind. No i myślami dobrze jest wrócić do lata, do tych wyższych temperatur, do słońca i do tego, co się działo w wakacje. A w wakacje dzieje się naprawdę dużo, no bo to w końcu wakacje, one rządzą się swoimi prawami. Ale spokojnie, spokojnie, wakacje przyjdą. No jeszcze tylko jakieś 200 parę dni i będą.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
7: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
8: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama. Ouch! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju. Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kierowcy wiedzą, co dobre. Master Serwis Karol Paczkowski. Kompleksowa naprawa samochodów wszystkich marek. Do tego czyszczenie i regeneracja filtrów DPF oraz obsługa systemu AdBlue. Najpierw uczciwa wycena, potem naprawa. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Master Serwis. Ulica Wylotowa 14 i Koniawska 49A. Master Serwis Gorzów.pl.
0: Reklama.
7: Vox FM.
8: Vox FM.
7: Gorzów.
9: Ukraina może liczyć na wsparcie Polski i Europy. To od premiera Tuska w Brukseli słyszał Wołodymyr Zełenski. Złoty słabnie, dolar drożeje, ten trend może podbić cenę, ostrzegają eksperci. CV wygenerowane przez AI się nie sprawdzi. Warto skorzystać z porady eksperta.
10: 20 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
9: Padły słowa wsparcia, ale także ważne deklaracje. Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy spotkali się w kuluarach unijnego szczytu w Brukseli. Jednym z jego tematów jest sytuacja na Ukrainie. Ze szczegółami teraz Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegła ta otwarta dla mediów część rozmowy?
11: Premier Donald Tusk zapewniał o dalszym wsparciu Ukrainy. Zaznaczał, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji albo pozwolić na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. Wołodymyr Zełenski dziękował Polsce za wsparcie, podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. W Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma przedstawić przywódcom potrzeby swojego kraju przed nadchodzącą zimą. Ma mówić m.in. o konieczności wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i potrzebie ochrony infrastruktury energetycznej.
9: Michał Skolimowski, dziękuję. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Policja w Kaliszu wyjaśnia okoliczności śmierci 2 osób, których ciała znaleziono przed południem na posesji w Zbiersku Kolonii. Policję wezwał świadek, który od kilku dni nie widział sąsiadki.
12: Na miejsce został skierowany patrol policji. Policjanci na miejscu potwierdzili, że to zwłoki 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na miejscu był również prokurator, pod nadzorem którego policjanci wykonywali czynności w związku z tym zdarzeniem. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do sekcji do dalszych badań.
9: Mówi Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Na razie nie wiadomo, od kiedy osoby te nie żyją. Droższy dolar może podbić cenę w Polsce. Amerykańska waluta wyraźnie zyskała na wartości, przekraczając poziom 3 zł i 92 groszy. Wyższy kurs dolara w dłuższej perspektywie może przełożyć się na ceny produktów w sklepach. I o tym teraz Krzysztof Płowecki.
13: Ceny ropy i gazu na światowych rynkach najczęściej wyrażane są w dolarach. Dlatego droższa amerykańska waluta może w dłuższej perspektywie oznaczać wyższe koszty importu.
14: To przełoży się na ceny takich produktów jak masło, chleb, również wakacje zagraniczne. i tak dalej, i tak dalej.
13: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Dolar zyskuje m.in. w reakcji na wyższą od oczekiwań inflację w Stanach Zjednoczonych. To z kolei może wpłynąć na decyzję amerykańskiego banku centralnego dotyczące stóp procentowych.
14: To będzie miało wpływ na rentowność obligacji, w związku z tym na dochowość, a to podnosi wartość dolara.
13: Od początku bieżącego roku kurs pary dolar-złotówka wzrósł już łącznie o 9,28%.
9: O czym informował Krzysztof Płowecki. Coraz więcej osób poszukuje pracy z wykorzystaniem CV wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. To błąd, mówią eksperci i radzą stworzyć wyjątkowe z doradcą zawodowym. W Urzędzie Pracy w Iławie można skorzystać z pomocy dwóch osób, mówi Beata Furmanek z inkubatora technologicznego.
8: Możliwości wyciągnięcia czegoś, co zwykłemu Kowalskiemu nie wydaje się, że jest to kompetencja istotna do poszukiwania pracy. Potrafią to wyciągnąć, tak żeby to było to, co może faktycznie przekonać przyszłego pracodawcę o tym, że to my jesteśmy tym najlepszym. Lepszym kandydatem.
9: Indywidualne i darmowe spotkania w Iławie odbywają się raz w miesiącu.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Bayern Leverkusen. Z tym zespołem już od ponad godziny w Lidze Europy walczą piłkarze Lecha Poznań. Niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech przegrywa 0-3. Dwa rzuty karne na bramki zamienił dla Bayeru Patrick Schick. Na listę strzelców wpisał się także Malik Tillman. W poprzedniej kolejce Crystal Palace rozgromił kolejorza 4-0. Polscy kibice na brak emocji tego wieczoru nie mogą narzekać. O 21:00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Po ostatnich porażkach drużyna z Białegostoku jest głodna zwycięstwa i chce się zrehabilitować.
15: Musimy się lepiej prezentować jako drużyna. Lepiej bronić jako drużyna i lepiej atakować jako drużyna, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, do balansu, zbudować pewność siebie, wrócić do fundamentu. Potrzebujemy większej koncentracji, większej dyscypliny, większej determinacji, większego głodu.
9: Mówi trener Adrian Siemieniec. Początek spotkania w Białymstoku o godzinie 21:00. Amerykanka Ann Lee będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Wygrała z indonezyjską tenisistką Janice Tien. A Iga Świątek w świetnym stylu pokonała Amerykankę Ashley Krieger 6-1, 6-4. Awans do ćwierćfinału wywalczyła także Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. W sobotnim meczu 11. kolejki Ekstraklasy z Legią Warszawa piłkarze Krakowi wystąpią w wyjątkowych koszulkach w hołdzie Janowi Pawłowi II. Jutro mija 48. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża, a ten deklarował się jako kibic Krakowi.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Noc spokojna, ale chłodna, miejscami nawet bardzo i mam tutaj na myśli chociażby południe Polski, bo tam temperatury spadną do okolic 1 stopnia. Na zachodzie zobaczymy 5-6 stopni, w centrum okolice 4, na północy 5 i na wschodzie okolice 2-3 stopni. Ale jutro z racji tego, że piątek, bardzo dobrze, to dzień będzie bardzo ładny, słoneczny i ciepły, miejscami nawet 19 stopni. 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Pełna.

Jeszcze w propozycjach. Mówię jeszcze, bo być może jutro ta sytuacja się zmieni. Disco Boys i piruety. Jak się podoba, to trzeba wejść i zagłosować. A propos piruetów, no to z racji tego, że jutro piątek i weekendu początek, to pewnie piruety będą grane. Ale uważajcie, dobra? No, żeby później niczego nie żałować i żeby sobie przy tych piruetach przypadkiem nie zrobić krzywdy.

No nie, no chyba nie tak to miało wyglądać. Chociaż może sytuacja jeszcze się zmieni. Jest całe 12 minut, więc jest szansa. Realnie patrząc, jest szansa na to, że jeszcze Lech strzeli 3 bramki, żeby zremisować, albo 4, żeby wygrać to spotkanie. No bo póki co Kolej już przegrywa 0-3 z Bayerem Leverkusen. I szkoda. Szkoda, bo liczyłem, że jednak remis jest wynikiem, który uda się uzyskać w tym spotkaniu. Ale tutaj no... Jednak niemiecka siła jest mocniejsza. Ale przypominam, że jeszcze Jagiellonia będzie grała, to o 21:00, więc tam jest szansa na to, że uda się wygrać, chociaż z tego co kojarzę, no Jaga też łatwego zadania mieć nie będzie. Ale trzeba trzymać mocno kciuki, bardzo mocno, tak żeby zrobiły się całe fioletowe i może wtedy to zadziała. Dobra.

0: dobrze, ale to dobrze odświeżona wersja hitu, który każdy, myślę, zna. Rhythm of Life w Vox FM od Keanu Silvy i spółki. Ależ tego się naprawdę świetnie słucha. Przy czwartku to wchodzi jak złoto, a myślę przy piątku i przy weekendzie to już w ogóle będzie czysta poezja. Na horyzoncie godzina 21, do tej już tylko, albo aż, to zależy, która opcja jest wam bliższa, 26 minut.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22:20 w TVP2 i TVP VOD.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
5: Proces w sprawie Collegium Humanum nie ruszył, został odroczony do 3 grudnia. Fabryka broni powstanie w Białymstoku to pierwszy tego typu zakład w mieście. Polacy nie ufają szkolnym psychologom. Za chwilę wyniki badań Fundacji Growspace. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM o godzinie 21. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony. Na wokandę wróci za półtora miesiąca. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Proces został jednak odroczony na wniosek prokuratora. Powodem było niedostarczenie dokumentów jednemu z oskarżonych.
6: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia, który jest istotnym dokumentem i który oskarżony powinien uzyskać, jak również nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
5: Mówi prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Oskarżeni usłyszeli zarzuty m.in. kupowania dyplomów MBA i korupcji.
6: Są osoby, które w celu sfinansowania tego rodzaju studiów wprowadzały w błąd instytucje, na przykład dofinansujące takie środki i uzyskiwały dofinansowanie publiczne, w rzeczywistości nie na studia, bo one nie studiowały, tylko na korzyść majątkową, która była udzielana jej beneficjentowi.
5: Wśród oskarżonych są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czy Ryszard Czarnecki i Karol Karski z PiS-u. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. W Białymstoku powstanie pierwsza w tym mieście fabryka broni. Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm przedsiębiorstwa ze Skarżyska Kamiennej, które już dostarcza broń polskiej armii i białostockiej firmy Alex.
7: Zbudowaliśmy ten park maszynowy. Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy.
5: Mówi prezes firmy Tadeusz Ożarowski. W Białymstoku powstanie karabinek Venom, którym to firmy chcą zainteresować polskie służby.
8: Karabinek w kalibrze 9 mm. To jest, można powiedzieć, pistolet maszynowy, jeżeli chodzi o polskie służby.
5: Mówi Rafał Cygański, prezes Armament. Rocznie w Białymstoku ma być produkowanych kilka tysięcy sztuk karabinków. Polacy nie ufają szkolnym psychologom. To wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Growspace. Socjaliści w oświacie są traktowani inaczej niż ci w prywatnych poradniach. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
9: Prawie połowa Polaków twierdzi, że psycholog szkolny nie jest w stanie pomóc dziecku w przypadkach poważnych trudności emocjonalnych. Im młodsza grupa badanych, tym mniej korzystnie wypadają specjaliści. Ponad 3 na 4 respondentów z grupy od 18 do 24 roku życia uważa, że dzieci nie mają zaufania do psychologów w szkołach.
10: To osoby, które dopiero co wyszły z systemu szkolnego, więc są ekspertami przez doświadczenie. Tylko 40% z nich wierzy w skuteczność psychologa szkolnego.
9: Mówi Paulina Matuszewska z Fundacji Growspace. Pomimo tego, że psycholog jest obecny w 9 na 10 szkół, to jego dostępność jest ograniczona. W ciągu roku specjalista może poświęcić każdemu uczniowi średnio 2 godziny.
5: 1/3 wszystkich zbadanych rodziców twierdzi, że choć w szkole, do której uczęszcza ich dziecko, jest psycholog, to nie wiedzą, jak się z nim skontaktować. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów, tłumacząc to troską o bezpieczeństwo dzieci. Ma to związek m.in. z ostatnimi wydarzeniami w polskich szkołach.
11: Czy my chcemy, żeby gadżety imitujące przedmioty służące do zabijania były używane przez nasze dzieci jako elementy zabawy? Szczególnie w momencie, kiedy takie wydarzenia realnie miały miejsce. Halloween można świętować i jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
5: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Dyrektorzy zachęcają jednak, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw dla dzieci.
12: Dajmy dzieciakom dzieciństwo, radość. Nie pozwalajmy na takie przesiadanie się z jednej skrajności w drugą.
5: Dodaje Adam Perzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Jeszcze fatalne wieści z Poznania. Klęska Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejarz u siebie przegrał z Bayerem Leverkusen 0-4. Słabe opady deszczu w nocy na południowo-wschodnich krańcach Polski. W Bieszczadach popada deszcz ze śniegiem. Kierowcy powinni uważać na silne zamglenia. Miejscami mgły ograniczać będą widzialność do 300 metrów, a na wschodzie i w centrum kraju nawet poniżej 200. Na termometrach w nocy od 1 stopnia miejscami na wschodzie do 3 w centrum, 6 na zachodzie i 7 nad samym morzem. Jutro w dzień zachmurzenie mało umiarkowane od 8 stopni na obszarach podgórskich Karpat do 19 na zachodzie.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
13: Wojtek Hańczuk, Vox FM Gorzów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zdrowiu, o naszej kondycji, ale w takim nieco szerszym zakresie. Nie zabraknie także pewnych aspektów praktycznych, a to dlatego, że absolutnie mamy dziś w studiu eksperta w tej dziedzinie. Artur Hołodniuk, wykładowca akademicki, ale przede wszystkim terapeuta. Od ilu lat?
14: Od 12 lat. Witam serdecznie, panie Wojtku, witam państwa. Od 12 lat fizjoterapeuta, osteopata i nauczyciel akademicki.
13: Na pewno ruszamy się mniej. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim kontekście spojrzymy na to wszystko, ale jeżeli gdzieś tam cofniemy się do początków człowieka, no to absolutnie byliśmy w ruchu i to był wymóg, aby przeżyć tak naprawdę.
14: Oczywiście.
13: Oczywiście ewolucja zrobiła swoje, ale nasze ciała, mięśnie, to wszystko nadal jest po to, żeby się ruszać.
14: Oczywiście, panie Wojtku, i tutaj dużym minusem jest obecny stan czy poziom i tempo, w jakim żyjemy.
13: Bo
14: dużo siedzimy, bo się nie ruszamy i nasze ciało, zarówno mięśnie, stawy, jak i układ krążenia, układ oddechowy, układ trawienny potrzebuje tej pompy mięśniowej do tego, żeby się regenerować, do tego, żeby się odżywiać, a my tego ruchu już mamy niestety za mało. Coraz więcej jeździmy, coraz więcej siedzimy, niestety, ale komputeryzacja prawie już wszystkiego, gdzie telefony komórkowe, to tak można powiedzieć śmiało, nasze małe komputery powodują, że stajemy się leniwi po prostu. Wszystko potrafimy załatwić siedząc, więc ta aktywność fizyczna spada i tutaj niestety, ale musimy uświadamiać ludzi, że ta aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Bardzo ważna do tego, żeby dłużej żyć i żeby ta jakość życia była oczywiście bardzo, bardzo dobra i komfortowa dla nas.
13: Chwilę się cofnijmy w takim razie i trochę dłużej sobie o tym porozmawiajmy. No ale to też nie jest tak, że my jesteśmy tacy sami, jak byliśmy, nie wiem, jeszcze 800 lat temu. No teraz raczej z dzidą czy z mieczem biegać nie musimy i chyba byśmy nawet nie byli w stanie. Jak bardzo jakby człowiek się zmienił na przestrzeni tych ostatnich kilkuset lat, jeżeli chodzi właśnie o jego fizyczność?
14: No właśnie nie bardzo. Nie bardzo się zmieniliśmy i dlatego mamy problem. W dalszym ciągu się adaptujemy do tych czasów obecnych, a rozwój tych czasów jest bardzo dynamiczny. Możemy sobie nawet spojrzeć na ostatnie 50 lat, jak się czasy zmieniły, jak ile pracujemy, na jakim stresie jesteśmy, z jakim stresem się na co dzień spotykamy. Więc tutaj ten progres tych czasów jest bardzo ogromny, bardzo dynamiczny, bardzo zmienny, a niestety nasze ciało się tak szybko nie adoptuje i może za ileś tysięcy lat będziemy do tego dostosowani. Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy, więc stąd też ta aktywność fizyczna musi być taką codziennością, taką rutyną naszą, aby móc przetrwać.
13: Czyli natura tak naprawdę tak szybko nie działa. Trzeba by dać sobie trochę czasu.
14: Niestety nie, tak. Potrzebujemy czasu i no też musimy wyjść do tego, czy podejść do tego w taki sposób, że my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie i mając wiedzę na temat tego, że ta aktywność fizyczna jest istotnie ważna, no powinniśmy o nią dbać, nie? Mając też taką jakby świadomość, jakby jeżeli spojrzymy na swoje życie i na to, jak ono wygląda na co dzień, to sami jesteśmy w stanie zweryfikować, czy czy my dużo chodzimy, czy my mamy te aktywności, nawet takie codzienne, bo czasem człowiek nieświadomie przemierzając dystans do pracy z domu, czy do restauracji, czy na zakupy, chodzi po prostu codziennie pieszo, czy ma na przykład psa w domu i codziennie 3 razy wychodzi z tym psem, więc ta aktywność fizyczna, te spacery, te minimum jest zachowane. A jeżeli tego nie ma, no to musimy tak sobie ten czas poukładać, aby tą aktywność z powrotem wdrożyć w swój styl życia.
15: No dobrze, jakie są zalecenia? Ile tej aktywności fizycznej powinno być, jeżeli chodzi o dorosłego człowieka?
14: Jeżeli chodzi o dorosłego człowieka, to oczywiście jak najwięcej i jak najczęściej. Ja zawsze mówię swoim pacjentom, że dobrze by było minimum 3 razy w tygodniu pójść na taki spacer, chociaż 10 kilometrów. Więc jeżeli ktoś nie lubi chodzić, bo zdarzają się osoby na przykład w wieku tak starszym i teraz mamy takie, ten na przykład dzisiaj spadł śnieg i pogoda nas, że tak powiem, jest no niebezpieczna, można się przewrócić, złamać nogę, więc możemy pójść na basen, możemy sobie jeden dzień zrobić trening kręgosłupa w domu, poćwiczyć, możemy pójść na siłownię, na bieżnię, więc mamy mnóstwo alternatyw do tego, żeby się dopasować indywidualnie pod tą aktywność fizyczną. To jakby fajnie jest, jeżeli każdy z nas wybierze sobie przestrzeń, którą lubi, sport, który lubi i go na co dzień amatorsko uprawia, który będzie mu dawał zarówno przyjemność, a dodatkowo tą korzyść zdrowotną w postaci tego ruchu. Bardzo ważne jest, żeby też ludzie wiedzieli, bo czasem my się boimy ruchu, jak mamy dolegliwości bólowe. Dzięki ruchowi tak naprawdę nasze stawy zużywają się wolniej, lepiej się regenerują, lepiej się odżywiają, tak samo z mięśniami, one są lepiej odżywione, są mocne, nie ma zaników tkanki mięśniowej, utrzymujemy odpowiednią elastyczność, utrzymujemy odpowiednie ślizgi struktur nerwowych, więc ta aktywność fizyczna jest, można powiedzieć, taką prozdrowotną, takim sposobem leczenia, o tak.
15: Nie była to jakaś skomplikowana matematyka, szybko sobie policzyłem, czyli co te 30 kilometrów przy tej takiej najprostszej aktywności, czyli po prostu chodzenie, które wcale nie jest złą aktywnością, to jest całkiem dobra aktywność i fajnie, jeżeli ludzie dużo chodzą, powinno wystarczyć.
14: Tak, myślę, że tak, chociaż tutaj indywidualnie powinniśmy do każdego podejść, bo nie każdy będzie w stanie przejść 10 kilometrów, nie każdy lubi chodzić, też każdy może mieć już, raczej są ludzie, czy grupa ludzi, którzy będą mieli jakieś już deficyty zdrowotne, czy zmiany zwrodnieniowe i tutaj ważne jest, żeby dopasować do siebie indywidualnie. Jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić, albo ma z tym problem, żeby się wstrzelić, czy w sport, który chciałby uprawiać, czy nawet w te chodzenie, to może udać się do specjalisty, czy do fizjoterapeuty, czy do osteopaty, czy do trenera personalnego i tutaj z pomocą specjalistów dobrać aktywność fizyczną pod siebie, nie?
15: Właśnie, a ta intensywność aktywności fizycznej, ona też jest ważna, w sensie, czy to musi być szybki chód, czy jeżeli ktoś nie lubi szybko chodzić, a lubi spacerować, to też jest ważne i okej, i jest dobrze?
14: Oczywiście, więc tutaj im będziemy dynamiczniej pracować, tym efekty wzmacniania mięśni i pracy będziemy mieć większe, czy układu krążenia, czy tutaj z układu mięśniowo-powięziowo-stawowego, ale te wolne spacery też będą miały oczywiście swoją korzyść, nie?
15: To już się pojawiło kilka właśnie takich zawodów, które mogą pomóc. Trener personalny, osteopata. Mam wrażenie, że jest po prostu tych zawodów więcej. Że faktycznie, jeżeli nawet jadąc przez miasto, widzimy ogłoszenia, widzimy gdzieś tam kolejne propozycje. Jeżeli jest ich więcej, to znaczy, że jest rynek, czyli nasza świadomość wzrasta tego, że potrzebujemy takiej pomocy i jest chęć dbania o siebie i ćwiczenia?
14: Tak, myślę, że tak. I z tego, co widzę, co się dzieje u nas w mieście i w okolicach, to coraz więcej ludzi jeździ rowerem, coraz więcej ludzi chodzi na spacery. Bardzo dużo osób mijam, jak chodzę z psem, spacerują z kijkami. więc coraz więcej osób w gabinecie mówi mi, że regularnie uczęszczam do fitness klubów, na jakieś zajęcia grupowe, więc coraz więcej ludzi dba o tą aktywność fizyczną na co dzień i myślę, że jedną rzeczą to jest ta świadomość, która rośnie u ludzi i te branie odpowiedzialności za to, co za branie odpowiedzialności za swoje zdrowie, o tak powiem. Mhm. I to jest bardzo piękne i ważne. I myślę, że ludzie też mają dość takiej medycyny brania tabletki, tylko bo teraz mamy takie czasy, że zaczynają nas nękać, że tak brzydko powiem, choroby przewlekłe, czyli przez styl życia, tempo życia i różnego rodzaju pracę i spadek tej aktywności fizycznej na co dzień, doprowadzamy do tego, że
15: choroby przewlekłe, tak?
14: Tak, że powstają choroby przewlekłe, dokładnie, dziękuję panie Wojtku. I my zdajemy sobie z tego sprawę, a na te choroby przewlekłe niestety nie weźmiemy tabletki, bo ona uśmierzy nam ból albo pomoże współleczyć stan zapalny, ale to będzie za mało. Więc ta aktywność fizyczna, czy przy chorobach kręgosłupa, czy przy chorobach stawów obwodowych, czy jako prewencja, zapobieganie tym chorobom, jest świetnym rozwiązaniem. I ta świadomość właśnie wśród ludzi jest taka coraz większa, nie?
15: Kiedyś w sumie tych aktywności fizycznych wymuszonych było dużo więcej, bo my po prostu musieliśmy, aby żyć, pewne czynności codziennie wziąć pod uwagę. Teraz raz, tak jak tutaj mówiliśmy już, styl życia się trochę zmienił, styl pracy się zmienił, tej pracy fizycznej, nazwijmy to, jest dużo mniej. Proszę powiedzieć jeszcze, jaką wyrwę w tej świadomości i w tym podejściu do stylu życia zrobiła pandemia. I ja tutaj nie chcę rozmawiać o wirusach, o szkodliwości, tylko chodzi o to, że po prostu byliśmy zamknięci w domach i zmuszeni do tego, że no siłą rzeczy ta aktywność, taka możliwość wyjścia na dwór była dużo mniejsza i tej aktywności było pewnie wtedy dużo mniej.
14: Moim zdaniem na pewno był spadek odporności, bo aktywność fizyczna poprawia, wspomaga układ odpornościowy, więc jesteśmy bardziej odporni na zwalczanie zarówno czy wirusów, czy innych chorób, czy nawet chorób tak przewlekłych jak choroby onkologiczne. I myślę, że tutaj zamknięcie nie było dobrym rozwiązaniem i ograniczyło nam możliwości naszego organizmu tak naprawdę w radzeniu sobie z różnymi chorobami, w tym przykładowo z COVID-em, więc...
15: A nabraliśmy też trochę złych nawyków, bo to gdzieś tam ten okres pandemii łączy się też z rozkwitem platform streamingowych, co oznacza, że jakby chętniej zostajemy w domu niż na przykład wychodzimy gdzieś na miasto, żeby poprzeżywać nawet kulturę, a tu wcześniej właśnie nawet mówiliśmy o tym, że, czy pan mówił, panie Arturze, że nawet właśnie jak idziemy do restauracji, czy idziemy do kina, czy wychodzimy na zakupy, to też jest jakaś forma aktywności, a teraz wygląda na to, że zakupy mogą nam dowieść, właśnie do kina już chodzić nie musimy, bo właściwie mamy kino domowe, wszystko i ja mam wrażenie, że to tak mocno zaczęło się w czasie pandemii, gdzie byliśmy zmuszeni trochę ograniczyć swoje możliwości przemieszczania się.
14: Myślę, że tak, jak najbardziej. Ograniczyło nas to, pokazało, że na przykład nie musimy pewnych rzeczy wykonywać w sposób osobisty, możemy to zrobić zdalnie na przykład. Niektóre rzeczy są, że tak powiem, oczywiście dobre, jak przepisanie tego samego leku przez lekarza rodzinnego i odbycie jakiejś teleporady, ale większość rzeczy, szczególnie te przyjemności, na które wychodziliśmy i było związane z aktywnością, jakby zostało zamknięte na poziomie domu. Musimy pamiętać bardzo ważna rzecz, że jak my wychodzimy do ludzi, to stymulujemy nerw błędny poprzez interakcję z drugim człowiekiem. Poprzez komunikację werbalną i niewerbalną stymulujemy nasz układ przywspółczulny, który wycisza nasze ciało, więc takie wyjście do kina, wyjście do restauracji, spacer po mieście, to jakby powoduje, że my na takim podstawowym poziomie normalizujemy stres, rozładowujemy go, tą codzienność. A wiadomo, że przewlekły stres też wpływa na obniżenie odporności. Więc oprócz tej aktywności fizycznej, fizycznej. Tutaj ważne było też to, że my się zamykaliśmy i nie rozładowywaliśmy do tego stresu. Więc...
15: Czyli ten proces, który już jest opisywany i przez psychologów, i nawet przez psychiatrów, czyli takiej pewnej atomizacji społeczeństwa, czyli tego, że właśnie przestajemy żyć we wspólnotach, albo te wspólnoty są coraz mniejsze, a tak naprawdę wiele osób już ma taki styl życia właśnie z uwagi na to, że nawet do pracy nie wychodzą, że pracujemy zdalnie, że zaczynają żyć w jakimś tylko i wyłącznie swoim świecie. To oprócz tego, że on ma wpływ, czym zajmują się psychologowie, psychiatrzy na naszą psychikę, to przez to też ma wpływ na naszą fizyczność.
14: Oczywiście, jak najbardziej, tak. Więc tutaj to będzie szło w parze i takie zamknięcie, izolacja na pewno nie będzie pomagała w rozwijaniu tego ducha kultury fizycznej u tego człowieka, a więc tego zdrowia tak naprawdę, bo ta aktywność fizyczna jest, jest istotnie ważna, istotnie. Naprawdę na wielu poziomach chorób, zarówno onkologicznych, sercowo-naczyniowych, układu mięśniowo-powięziowo-szkieletowego, aktywność fizyczna, czy chorób przewlekłych neurologicznie, aktywność fizyczna poprawia wydolność organizmu, a wydolny organizm lepiej radzi sobie z chorobą, więc jest istotnie ważne.
15: A z kolei dla tej wydolności i dla tego, że będziemy chcieli się ruszać, jest równie ważne to, jak właśnie potrafimy sobie radzić w interakcjach z ludźmi, że mamy te interakcje, że wychodzimy, że rozmawiamy, że to wszystko jest psychę, soma.
14: Dokładnie.
15: To jest jeden wspólny organizm.
14: Dokładnie, panie Wojtku, tak jest. Będziemy bardzo holistycznie wtedy oddziaływać na nasze ciało, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, bo czasem zapominamy o tym, że to jest jedna całość i to, co kreuje nam myśl, jest istotnie ważne do tego, jak później zachowuje się ciało, jak powstają napięcia w ciele. Oczywiście, jak gdzieś tam sobie, nie wiem, mamy stresujący dzień w pracy, jest to jeden dzień na kilka miesięcy, to on oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale jeżeli my napotykamy jakieś bariery psychiczne na co dzień, to oczywiście one się stopniowo mogą odkładać w naszym ciele i zaburzać nam, powodować problemy w układzie ruchu, albo objawy psychosomatyczne, na przykład bóle żołądka, takie jak przy zapaleniu żołądka, gdzie zapalenia żołądka po prostu nie będzie, więc my na to mówimy, że są to objawy psychosomatyczne, nie?
15: I co, i tutaj też spacer może pomóc?
14: Tak, bo spacer obniża napięcie współczulnego układu nerwowego, więc każda aktywność fizyczna będzie obniżała stres, więc regularnie prowadzona aktywność fizyczna zarówno na poziomie psychicznym też będzie miała swoje znaczenie.
15: No to spróbujmy sobie teraz może trochę więcej powiedzieć o tym, co powinno nas zaniepokoić, jakby które te sygnały, bo pewnie je otrzymujemy wszyscy od organizmu, że coś jest nie tak, że coś się dzieje niedobrze, tylko pewnie nie zawsze potrafimy je odczytać. Które te sygnały powinny być

0: Jak wchodzimy po schodach, odczuwamy już zmęczenie, na przykład sapiemy, więc tu też możemy zaobserwować, że ta wydolność nasza nie jest odpowiednia. Kiedyś miałem taką sytuację, jak mieszkałem w wieżowcu, wszedłem na parter i stała grupka sąsiadów moich i winda nie działała. I oni czekali, aż przyjedzie serwis na tą windę. Tam jedna pani była z piątego, pan z siódmego. Z tego co pamiętam, mieszkałem wtedy na 11 piętrze. No to się odwróciłem i wchodzę. I sąsiadka woła: a pan gdzie? Ja mówię: no do domu idę. I się zacząłem śmiać. Ona powiedziała, mówi: ale pan na 11 piętrze mieszka. Ja mówię: pomału wejdę. Więc to pokazuje, jaką mamy świadomość. Nie można było na piąte piętro też wejść, niż czekać pół godziny, piętro, zrobić sobie przerwę, odpocząć, więc tutaj tej świadomości nie było takiej. Oczywiście to taka śmieszna troszkę historia, ale pokazująca, że jednak lubimy tą wygodę, nie lubimy się męczyć, nie lubimy oszczędzać tą energię. A to nie jest do końca dobre. Musimy się zmuszać wychodzić poza strefę komfortu.
1: Dobrze, zostajmy chwilę właśnie przy tych, jak pan określił, tępych bólach. Bo często naszą pierwszą reakcją jest tabletka, trochę to tak zasypać ten ból, zarzucić właśnie jakąś chemią tak naprawdę, albo szukamy od razu jakiś przewlekłych chorób, sprawdzamy w internecie, śmiejemy się, doktor, tak, internet, nie będę wymieniał nazwy znanej przeglądarki, i że tam właściwie wszystko jest i od razu wchodzimy w takie bardzo poważne myśli. A to okazuje się często jest tak naprawdę właśnie objaw stresu, braku ruchu, że jakby warto pójść w tym kierunku i poszukać szans na to, żeby... Czyli co, ból można rozchodzić?
0: Na pewno ból jest sygnałem od naszego organizmu i jest sygnałem, że coś się dzieje źle. Jeżeli on jest sporadyczny albo taki, który jesteśmy w stanie wytrzymać, powiedzmy od skali 0 do 10, tolerowany na 2-3, i tabletka nam uśmierza ból, to jest to taki dzwonek alarmowy dla nas. Coś się zaczęło dziać, że ciało nam komunikuje: dość. I ja tak zaznaczyłem tutaj o tym bólu, bo jako osteopata czy fizjoterapeuta to zazwyczaj przychodzą do mnie pacjenci już z bólem i oni jakby wtedy dostają sygnał, że ich ciało nie domaga. Zazwyczaj wtedy mamy taki dzwonek alarmowy i następuje jakaś reakcja od strony pacjenta i tą reakcją jest zazwyczaj wizyta w gabinetach.
1: Ja bym chciał trochę właśnie, żebyśmy tak bardziej może poznawczo do tego podeszli w tej chwili. To znaczy tak, coś nas boli, to próbujemy to najpierw tabletką, później, nie wiem, rozchodzić. Kiedy powinniśmy jakby podjąć już taką decyzję: no nie, ja muszę coś z tym zrobić, bo to już jest, to nie jest ten moment, że ja mogę jeszcze domowymi sposobami, czy właśnie intensywnym ruchem, spacerem jakby rozładować pewne napięcia.
0: Już mówię, jeżeli w przeciągu 2 tygodni ból nie przechodzi, jest tolerowany, ale nie przechodzi, to powinniśmy się udać do specjalisty. Lekarza, fizjoterapeuty, osteopaty, gdziekolwiek uważamy to, ale powinniśmy się udać do specjalisty. Jeżeli pójdziemy do fizjoterapeuty, a tutaj kompetencje fizjoterapeuty będą wykraczały poza jego umiejętności, to na pewno wyślę pacjenta do lekarza. Bynajmniej powinien wysłać do lekarza, to tak samo osteopata, więc jeżeli chodzi o układ ruchu, jeżeli boli nas szyja, szyja może boleć od choroby żołądka, może boleć od ucisku struktur nerwowych, zaburzeń wewnętrznych w odcinku szyjnym, od napięć, stresu, więc tutaj będąc najpierw u fizjoterapeuty, jesteśmy w stanie sobie to, krótko mówiąc, badać.
1: Znajdę gdzieś taką mapę, bo... To ciekawe. Boli mnie szyja, więc mogę mieć chory żołądek?
0: Tak.
1: A jak boli pięta, to znaczy, że kłopoty z nerkami? Trochę oczywiście żartuję teraz, ale to ciekawe. Powiedzmy trochę to, jak to, dlaczego tak się dzieje właśnie?
0: Żołądek może promieniować i jest to wynikiem też autonomicznego układu nerwowego, czyli unerwienia przez nerw błędny. I nerw błędny wychodzi w obszarze głowy, jest 10. nerwem czaszkowym. I może powodować bóle w górnym odcinku szyjnym kręgosłupa. Tak to wygląda.
1: Nie, powiedzmy jeszcze,

0: Na przykład faktycznie jak, nie wiem, jakieś problemy z nerkami, to gdzie może boleć oprócz tego, że jak to mówią niektórzy, rwą mnie nery. Mhm.
1: Pacjent może mieć ból kręgosłupa, ale co jest wtedy bardzo, bardzo zbliżone, te podejrzenia mamy wtedy też na okolice nerek, to jest specyficzny ból inny, niezwiązany z ruchomością, więc mamy ból, który jakby aktywność fizyczna nie ma wpływu na ten ból. To znaczy, że jak mamy ból odkręgosłupowy, to zazwyczaj albo przy skłonie, albo przy odgięciu do tyłu, albo przy zgięciach bocznych. Wtedy odczuwamy nasilenie tych objawów, albo rozluźnienie, puszczenie. My na to mówimy, że to wtedy taki mamy częściowy wzorzec stawowy, że ta ruchomość jest, jakby wpływa na to, co się dzieje z tym bólem. A jeżeli nie ma reakcji ruchomości na ból, to możemy podejrzewać oczywiście przykładowo nerki, jeżeli mamy z tyłu. Oczywiście są też testy, na przykład test opłukiwania, który w obszarze nerek, który będzie gwałtownie zaostrzał objawy bólowe. I jeszcze oczywiście trzeba w wywiadzie dopytać o takie informacje, jak na przykład problemy z oddawaniem moczu, czy mamy często mocz, czy jakieś inne bóle, czy są wymioty, czy krwiomocz i tak dalej, nie? Więc czy tutaj nie mamy żadnych problemów.
0: Jest w tym coś bardzo niepokojącego. Ja mogę nazwać się ekspertem od pewnego sportu, bardzo prostego, polegającego na rzucaniu tak naprawdę metalowymi kulami, ale jakby obserwując to, co się dzieje, absolutnie, ja widzę, że dzieciakom brakuje koordynacji. Bo to jest tak naprawdę bardzo prosta, naturalna czynność. My czymś, a już jako dzieci, no to rzucaliśmy wieloma rzeczami, zaczynając od tych popularnych kamieni nawet, tak? Ale rzucaliśmy do siebie piłką, rzucaliśmy jakimiś kijkami, graliśmy w palanta, a teraz widzę, że zwyczajnie problem koordynacyjny i jakby, jak czasami widzę, jak dzieciaki próbują rzucić tą kulą, to takie pomysły im przychodzą do głowy, to zupełnie nienaturalne, zupełnie jakby poza nawet dla mnie jakimś takim logicznym, że jak mam przedmiot w ręku, no to wykonuję jakąś określoną zespół czynności, żeby go rzucić, a tutaj jakieś próby zupełnie nieudolne.
1: Tak. Dzieci nie trenują, nie bawią się na dworze, nie spędzają czasu, nie uczą się nowych wzorców ruchowych, nie utrwalają wzorców ruchowych, nie wyrabiają sobie tej koordynacji przez te wzorce, siły i wytrzymałości, i tak to wygląda, panie Wojtku, nie? I myślę, że to dopiero przed nami, to co z tego będzie.
0: Te wzorce ruchowe, koordynacyjne, to nie jest tak, że my musimy czekać, albo że powinniśmy czekać do szkoły. To już jest w przedszkole, to już jakby odpowiedzialność na rodzicach jest olbrzymia. Jest mnóstwo naprawdę zabawnych i takich ciekawych ćwiczeń, które razem z dzieckiem w domu można robić, polegające właśnie na rzucaniu, przeskakiwaniu i robieniu bardzo różnych takich prostych, zabawowych ćwiczeń, które przy okazji rozwijają bardzo różne sfery ruchowe, że coś trzeba przeskoczyć i złapać jednocześnie, albo wymienić się kijkami, tylko to trzeba robić.
1: Tylko to trzeba robić, tak jest. I to nie są skomplikowane mechanizmy. To może być rower w okresie wakacyjnym, czy wtedy, kiedy jest ciepło, po prostu z rodzicami. Później wypracowujemy z dzieckiem taki nawyk jeżdżenia rowerem. To może być chodzenie na spacery, na place zabaw z mniejszymi dziećmi. Mamy mnóstwo jezior dookoła, możemy pojechać w niedzielę, popływać, pokąpać się w jeziorze. Możemy na desce popływać. Teraz bardzo popularne są te deski do pływania, te słupy. Mamy naprawdę dostęp do kajaki, też spływy kajakowe, więc proste mechanizmy. Czy na poziomie domu można wyjść z psem, porzucać kija, ringo, bumerangiem. W klasy dziewczyny mogą grać jak kiedyś. Tylko trzeba, my jako rodzice musimy tym dzieciom to pokazać. Nie? Dzieci same się nie nauczą. Nie? Więc sporadycznie może jakieś wyjątki, tak, ale na wyjątkach nie powinniśmy się skupiać. Więc powinniśmy tutaj, że tak powiem, brać odpowiedzialność po trochę za wychowanie swoich dzieci i im to, ich tego uczyć od początku. Bo jak będziemy ich tego uczyć, to oni z inną kulturą fizyczną będą wchodzić w swoje dorosłe życie i te nawyki będą później kontynuować, więc a jednocześnie będą zdrowsi.
0: Potraktujmy to właśnie jako inwestycję w dzieciaki i sprawmy, żeby za kilkanaście lat nie musiały biegać po różnych specjalistach i płacić za te wizyty, tylko żeby generalnie potrafili się tak powiem, samoleczyć, w tym sensie, że po prostu dużo się ruszając sprawiali, że ten ból przyjdzie później, albo będzie...
1: Ciało będzie zdrowsze, panie Wojtku.
0: Po prostu będzie ciało zdrowsze. Okej, okay. Czyli kręgosłup i tutaj jakby to jest absolutnie związane z...
1: aktywnością fizyczną.
0: Siedzeniem.
1: Tak, tak.
0: To są najczęstsze rzeczy, z którymi się u was pojawiają pacjenci.
1: Tak jest. Na razie zauważyłem, że jest, że ludzie jakby skupiają się na tym, jak siedzą, więc to jest też bardzo duży progres obecnie. Dostosowują fotele, dostosowują biurka, częściej kupują biurka, które można unosić do góry, gdzie mogą sobie przejść do pozycji stojącej, siedzącej. Dodatkowo przerywniki należałoby do tego włączyć, czyli takie króciutkie pauzy co pół godziny, wstać, wykonać 10 skłonów do tyłu, 10 skłonów w bok, w prawo, w lewo, 10 skłonów, usiąść i dalej pracować. Więc tak co pół godzinki sobie zrobić taką przerwę dla siebie, dla swojego kręgosłupa. Co dwie godzinki dobrze by było po prostu odejść od biurka i się przejść. Takie 5 minut, pójść coś wydrukować, postać. Można byłoby zrobić sobie 10 przysiadów i usiąść i dalej pracować. Więc tak możemy wyhamowywać ten proces, ten postęp tych zmian, które się tworzą w pozycji siedzącej dla kręgosłupa.
0: Czyli tak naprawdę bardzo proste, mało skomplikowane ćwiczenia, tylko wykonywane regularnie, tak, systematycznie, i one przyniosą efekt?
1: Oczywiście, tak, więc ciało nie jest skomplikowaną, raczej jest skomplikowaną maszynerią, ale nam proste czynności, regularne proste czynności działają po prostu na nas bardzo regeneracyjnie. I jeżeli będziemy tutaj wykonywać to w sposób stały, to one zapoczątkują u nas zmianę. Albo spowodują, że do tych zmian zwyrodnieniowych tak szybko nie będziemy, nie będzie taki szybki postęp tych zmian zwyrodnieniowych. Dużo ludzi zaczyna te ćwiczenia wprowadzać, taki styl pracy, o może tak to nazwę, z tymi przerywnikami, tymi pauzami na tą aktywność fizyczną, w momencie, kiedy zaczynają chorować, i to też jest piękne, bo dostrzegają, że te objawy są później coraz rzadsze.
0: Ale warto wcześniej, zanim
1: oczywiście, tak, tak. My się musimy tego nauczyć. To powinno być takie, niektóre firmy to zaczynają wprowadzać, tak jak tutaj jedna sklepów
0: dyskontów,
1: dyskontów zatrudniała fizjoterapeutów i pracownicy mieli przerwy na ćwiczenia, mogli przychodzić na zabiegi, więc tych firm, z tego co się orientuję, jest coraz więcej, gdzie jest fizjoterapeuta na etacie i wspomaga tych ludzi swoją osobą, ćwiczeniami.
0: Nie ma nic bardziej kosztownego dla firmy niż tak naprawdę nieobecność pracownika, jego długa choroba, więc to, tak, to jest absolutnie inwestycja także w firmę, w siebie i myślenie o swoich interesach, które tak naprawdę współgra z naszymi interesami, więc oby jak najwięcej takich mariaży.
1: Dokładnie, można, nie mam takiej wiedzy, ale kiedyś opowiadała mi jedna pani na szkoleniu, że w Warszawie normalnie tam w tych biurowcach, w jakichś sieciówkach sobie tam pracują, to mieli, jak przerwy lunchowe mieli, to normalnie przychodził pan z takim krzesłem siedzącym do masażu, można było się na godzinkę zapisać, raczej tam chyba 15 minut trwał zabieg i normalnie się tam zapisywali do tego pana na taki masaż szyi, więc żeby troszkę rozluźnić to ciało, więc jest to też jakaś alternatywa i widzę, że gdzieś tam ta potrzeba jest duża, jest.
0: To może podpowiedzmy trochę, oczywiście nie wyjaśnimy tutaj wszystkiego i nie ustawimy wszystkiego, ale podpowiedzmy trochę, od czego zacząć, czyli krzesło, jak ono powinno być dopasowane. No oczywiście, fajnie by było, jakby to biurko było w ogóle ruchome, można było przy nim stanąć, no pewnie jeszcze niewiele firm stać na to, aby masowo tego typu biurka wprowadzać, ale najpierw zacznijmy od tego dobrego siedzenia, jak powinniśmy siedzieć przy biurku, żeby ten kręgosłup obciążać jak najmniej. Jak powinniśmy ustawić sobie fotel, o czym powinniśmy pamiętać?
1: Powinniśmy pamiętać na pewno, żeby fotel był regulowany, miał regulowaną wysokość. To jest bardzo ważne, bo tutaj chodzi o kąt ustawienia stawów biodrowych, żeby podparcie było, oczywiście wtedy regulowane jest automatycznie zgięcie stawy kolanowym i ustawienie stopy na podłodze. ważne jest podparcie. Najlepiej, jak możemy całe plecy mieć podparte z profilem odcinka lędźwiowego. Jeżeli mamy profil odcinka lędźwiowego, automatycznie nam się cały kręgosłup będzie w innym w równej płaszczyźnie ustawiał.
0: Czyli co to znaczy, że mamy profil odcinka?
1: Czyli musimy mieć uwypuklenie tutaj lędźwi, żeby
0: tak
1: zachować dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie, w dolnym odcinku kręgosłupa, po to, żeby zachować tą lordozę, a zachowanie tej lordozy spowoduje, że automatycznie zmniejsza się kifoza piersiowa i inaczej ustawia się odcinek szyjny.
0: Lordoza, czyli kifoza, czyli... Powiedzmy trochę, czyli że lordoza, że mamy stać, że tutaj...
1: Lordoza, czyli wklęsłe wygięcie kręgosłupa lędźwiowego, o tak. Kifoza jest to uwypukleniem kręgosłupa w odcinku piersiowym, a lordoza szyjna znowu wygięciem odcinka szyjnego.
0: Czyli generalnie siedzimy tak, żeby klatka była trochę...
1: Do przodu.
0: Do przodu, tak. A i, że tak powiem, plecy prosto.
1: Plecy prosto, o, tak jest.
0: Najprościej.
1: Dosuwamy się do granicy, jak siadamy, dosuwamy się do granicy krzesła, oparcia i wtedy tutaj mając podparcie w lędźwiach, automatycznie nasz kręgosłup się prostuje i łatwiej jest nam w tej pozycji utrzymać tą pozycję, która jest oczywiście komfortową pozycją dla zdrowia.
0: Stopy jakby cały czas
1: podparte.
0: Czyli na ziemi,
1: na podparte ziemi, tak
0: mocno,
1: jest.
0: Nie, że tam na paluchach się kręcimy,
1: nie.
0: Bo to już jest objaw, że coś jest nie tak.
1: Dokładnie i kompensujemy napięcie wtedy. Więc tutaj stopy muszą być podparte, nóżki ustawione w lekkim, kolanka w 90 stopniach zgięcia, stopy podparte. I tak jak mówiłem, tutaj musi być kąt rozwarty w stawach biodrowych.
0: I zwracajcie uwagę na to, bo jeżeli gdzieś automatycznie właśnie zaczynają wam te stopy chodzić, gdzieś szukacie podparć, to znaczy, że coś jest nie tak, że gdzieś organizm próbuje coś kompensować.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Pół godziny to jest faktycznie maks, nawet jeżeli tak sobie ustawimy ten super nasze krzesło, to jednak te 30 minut powinno być już dla nas takim sygnałem, że robimy teraz przerwę, tak?
1: Tak jest. Nie patrzymy tylko na kręgosłup jako, czy na całe ciało, jako tylko na stawy, kości i mięśnie. Też bierzemy pod uwagę układ krążenia, który zaopatruje całe nasze ciało, w tym kręgosłup i odżywia je, drenuje je i na przykład ochładza troszkę, więc my tutaj wstając i ruszając się przepompowujemy krew w całym ciele, więc jest to istotnie ważne do tego odżywienia się, do tego procesu regeneracji naszego ciała, w tym kręgosłupa.
0: Okej, okay, czyli tak, najprostsze ćwiczenia, tak jak tu już padło od pana, panie Arturze, po prostu skłony, tak?
1: Tak, raczej wstajemy, zaczynamy od przeprostów, czyli odchylamy się do tyłu, następnie skłony boczne i skłon do przodu. Jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, to może te skłony robić w pozycji siedzącej. Na siedząco robi skłon.
0: Siedząc na fotelu?
1: Na fotelu, tak.
0: Czyli nawet tak naprawdę nie zawsze musimy się ruszać z tego fotelu?
1: No, przy tym ćwiczeniu nie. Przy tym ćwiczeniu nie, ale wyjątkiem są osoby, które są na przykład w stanie takim podostrym obecnie albo mają niestabilność w odcinku, w kręgosłupie, więc wtedy jest ryzyko, że my sobie na przykład jakąś protruzję czy przepuklinkę takiej długiej dźwigni uwypuklimy czy wypchamy i potocznie mówiąc i stworzymy sobie problem. Ale na pewno jeżeli te osoby mają takie problemy, to one już zazwyczaj o tym wiedzą.
0: Z tego, co pan mówi, to tak naprawdę ta przerwa będzie trwała, nie wiem, 2-3 minuty?
1: Dokładnie. Nawet bym się tutaj do 2 minut myślał. Więc to nie jest dużo, ale regularnie wykonywane co pół godziny naprawdę potrafi latami, tygodniami, miesiącami, latami potrafi nam nieźle zregenerować, czy zahamować postęp tych zmian zwyrodnieniowych, o tak nazwać.
0: Dłuższa,
1: tak. Fajnie jak jest 20 minut, zazwyczaj nie wiem, czy jest tyle czasu na to, ale dobrej 5-10 minut, żebyśmy wstali się, przeszli, poszli coś wydrukować, nie wiem, napili się wody, żebyśmy po prostu 5 minut byli w ruchu.
0: I tutaj już jakby nie na stojąco, nie na siedząco, tylko ważne, żeby gdzieś
1: przejście, tak jest, żeby ta pompa mięśniowa zadziałała.
0: Prokurować trochę tak wydarzenia, żeby
1: dokładnie
0: żeby się przejść. I to wystarczy na ten 8-godzinny dzień pracy? Czyli te co 2 godziny przerwa?
1: Panie Wojtku, to jest minimum z minimum. Ile zrobimy więcej dla siebie, to będzie lepiej. Ale to jest takie minimum, żeby zaniechać postępowi zmian zwyrodnieniowych intensywnemu i nie dopuścić do wtórnych objawów zmian, które już mamy i na które chorujemy, nie? Bo zazwyczaj przychodzą do mnie pacjenci już z jakimiś zmianami zwyrodnieniowymi, czy krążka międzykręgowego w postaci dyskopatii, czy stawów obwodowych i tutaj dostosowujemy się w działaniu do jego choroby. I to zazwyczaj jest takie minimum z minimum, żeby to się nie napędzało z powrotem, żeby nie było wtórnych z powrotem objawów po leczeniu, żeby zachować to ciało w takiej optymalnej formie już po tym procesie leczenia, jak już pacjent wrócił do pracy, tak żeby jakby nie prowokować sytuacji do tego, żeby z powrotem mieć ten problem w kręgosłupie.
0: A co jeszcze możemy zrobić w takim razie w czasie 8-godzinnego dnia pracy, żeby to nie było minimum minimum, tylko było trochę więcej? Powiedzmy, że mamy takie możliwości, że pracodawca nam daje taką możliwość, że możemy sobie tą przerwę, nawet nieco dłuższą, zrobić, którą później odpracujemy. To jakby mamy nasz dzień pracy wydłuża się do 9 godzin, no ale tą godzinę mamy wtedy dla siebie gdzieś w trakcie. Jak ją dobrze spożytkować?
1: Więc można przykładowo pójść na spacer, jeżeli mamy taką możliwość, albo jeżeli takiej możliwości nie mamy, to możemy sobie poćwiczyć po prostu na przerwie w biurze, gdzie pracujemy, jeżeli jest to też możliwe. Nie? Można, jeżeli jest przykładowo 10 pracowników i szef wyraża na to zgodę, to można 10 minut zrobić ćwiczeń grupowych. Kwestia jest tutaj indywidualna i związana bardziej z możliwościami od pracodawcy. Jeżeli takie są, no to teraz chęci po prostu nas ograniczają.
0: A powiedzmy, że chęci są. Może skupmy się na tym, że nie pracuję w grupie, albo że właściwie ten czas mam sam dla siebie. Co mogę zrobić? Czy ja potrzebuję jakieś skomplikowane urządzenia w pracy? Muszę mieć jakieś rzeczy, które bywają właśnie na salach gimnastycznych, czy nie trzeba? Wystarczy kawałek ściany.
1: Kawałek ściany i podłoga i w zupełności nam to wystarcza. Najważniejsze dla nas, jeżeli mamy pracę siedzącą, to żeby ten kręgosłup rozruszać. Jeżeli będziemy ruszać, to on się nie będzie tak szybko zużywał i będzie się odżywiał. Wiadomo, że siedzenie jest najbardziej obciąża kręgosłup. I tutaj przechodząc do pozycji niskich, czy w leżeniu, czy w klęku podpartym, jesteśmy w stanie z taką łatwością rozruszać ten kręgosłup, rozciągnąć mięśnie i myślę, że to jeżeli nie możemy wyjść na spacer, to myślę, że to jest jedną z najlepszych form, żeby sobie, nie wiem, 10-15 minut, krótko mówiąc, poćwiczyć.
0: To podpowiedzmy parę ćwiczeń. Co można zrobić w warunkach biurowych? Co moglibyśmy zrobić w takim pomieszczeniu, jak tu, gdzie jesteśmy w studiu?
1: Na przykład koci grzbiet w klęku podpartym, ukłon japoński, przejście do leżenia przodem w podporze na rękach wyprostowanych. Proste ćwiczenia, które mogą nam ten kręgosłup w każdym kierunku rozruszać, bo my jak jesteśmy ustawieni w jednej pozycji, jak pracujemy w pozycji siedzącej, to wtedy najmocniej zużywamy ten kręgosłup. Dlatego jak go ruszamy, to on jest mobilizowany na poziomie krążka międzykręgowego, na poziomie stawów międzykręgowych i segmentach, czyli kolejnych połączeniach tego kręgosłupa w każdym kierunku i przez co się zużywa mniej i mniej się podrażniają nawet struktury, które są słabe w tym kręgosłupie. Więc bo on jest obciążany i ruszany w każdym kierunku, a pojawia się problem w momencie, kiedy my siedzimy, obciążamy w jednej pozycji i jeszcze w tej jednej pozycji, na tym jednym miejscu czy segmencie kręgosłupa mamy jeszcze problem na przykład z krążkiem międzykręgowym, mamy tam jakąś protruzję dysku, więc to nam będzie przykładowo powodowało zaostrzenie tych objawów. Dlatego jak się rozruszamy, to znowu zmienimy ciśnienie w tym kręgosłupie, zmienimy obciążenie na przód, tył, boki i krótko mówiąc, my na to mówimy, że mobilizujemy sobie kręgosłup, co przyczyni się do mniejszych dolegliwości bólowych i następstw związanych z pogorszeniem tych objawów, tej choroby, którą leczymy, którą mamy.
0: Czyli tak jak siedzimy, najprostsza recepta: wstajemy, albo z tego co usłyszałem przed chwilą, usłyszeliśmy, wręcz schodzimy do parteru.
1: Do niskich pozycji, tak jest.
0: Na kolana. Może przeszkodą jest trochę wstyd przed kolegami, koleżankami. Tak raptownie w biurze pani księgowa pada na podłogę i zaczyna wyginać się jak kot.
1: Może troszkę tak, chociaż zmienia się podejście u ludzi, tak jak rozmawialiśmy na samym początku, panie Wojtku, i wydaje mi się, że mogłoby to teraz obecnie być bardziej mobilizujące dla innych niż śmieszne, że ktoś, kto miał problem, pomału próbuje z tego problemu wyjść, nie? I to jest piękne. To jest piękne, że my zaczynamy coś wtedy robić, nie? Że chcemy coś od siebie dać i bierzemy sprawy w swoje ręce i dbamy o swoje zdrowie, nie? I to jest naprawdę piękne, nie? To można po prostu naśladować, trzeba byłoby naśladować, nie?
0: Więc nie wstydźmy się, nie bójmy się, tylko po prostu ruszajmy.
1: Tak jest.
0: I wtedy takich ćwiczeń, ile? 15 minut taka przerwa
1: Myślę,
0: powinna
1: trwać? Myślę, że w zupełności wystarczy 15 minut.
0: Możemy coś jeszcze odpowiedzieć związane ze ścianą, żeby jakby na przykład trochę inne partie mięśni, albo nawet wręcz takie formy masażu lekkiego, które można sobie samodzielnie wykonać.
1: Tak, jeżeli przykładowo dużo siedzimy, możemy mieć w pracy piłeczkę i tą piłeczką sobie przy ścianie rozmasować miejsca, które ulegają podrażnieniu. Zazwyczaj jest to grupa pośladkowa, jak dużo siedzimy. Tam mamy też ważne struktury nerwowe, jak nerw kulszowy, mięśnie gruszkowate z jednej i z drugiej strony, mięśnie pośladkowe średnie. Więc tych mięśni jest dość sporo. One są kluczowe zarówno dla stawu biodrowego, dla kręgosłupa lędźwiowego, dla miednicy i przenoszenia napięcia z kręgosłupa, z miednicy na kończynę dolną. Więc bardzo często ulegają przeciążeniu i my tutaj przy ścianie możemy sobie taką piłeczką zrobić 2-3 razy w tygodniu dodatkowo taką autoterapię. I wracając do domu, oczywiście bardzo ważne, nie musimy już tego robić, bo to zrobiliśmy w pracy i mamy czas dla siebie, jakbyśmy się uskarżali, że tego czasu nam w domu brakuje, bo jeszcze mamy mnóstwo rzeczy do załatwienia poza pracą, więc jest to na pewno super alternatywa, te automasaże tymi piłeczkami. Jak ktoś nie wie, jak masować, zawsze może się udać do fizjoterapeuty i tam uzyska poradę, jak się tą piłeczką posługiwać, gdzie tą piłeczkę można nabyć.
0: Bo to nie są zwykłe piłeczki, to muszą być specjalne piłeczki.
1: Znaczy to muszą być twarde na pewno, panie Wojtku, piłeczki. I z tymi, co ja się spotkałem, to albo są gumowe, albo są styropianowe. Więc tak można sobie szukać w internecie. Kosztują tam od 10 zł, cena się zaczyna bodajże, więc nie jest to drogi sprzęt.
0: I też nie są jakieś wielkie te piłki, żebyście Państwo nie myśleli, że będziecie musieli trzymać w biurach nie wiadomo jak wielki sprzęt.
1: Wielkości pięści tak naprawdę.
0: Tak naprawdę.
1: Ustawiamy sobie piłeczkę na miejscu bólowym i pomału ruchem swojego ciała, dociskamy swoim ciałem i ruchem swojego ciała masujemy dane miejsce. Bardzo, bardzo świetny sposób na taką mobilizację tkanek miękkich, na taki masaż powięziowy i na to, żeby sobie samemu w warunkach domowych po prostu pomagać.
0: Jak jeszcze ścianę możemy wykorzystać?
1: No możemy sobie ścianę wykorzystać do różnych ćwiczeń, żeby tutaj rozciągnąć mięśnie piersiowe, czy popracować sobie z piłeczką na prostowniku grzbietu, więc w zależności od tego, z czym mamy problem, to możemy sobie tą ścianę wykorzystać. Oczywiście wszystkie partie zrobimy sobie przy ścianie i nie w każdej dysfunkcji, ale naprawdę bardzo wiele. Czy skłon w podporze do ściany, jeszcze przepraszam, panie Wojtku, że wchodzę słowo, tak jeszcze mi przychodzi na myśl. Czy tutaj rozciąganie mięśni w obszarze kończyn górnych, czy kończyn dolnych, bo możemy się położyć przy ścianie, nogi dać sobie na ścianę i naciągać stopy do siebie, więc rozciągając całą tylną taśmę kończyn dolnych, więc tutaj możliwości są spore w zależności od tego, z czym się borykamy i nad czym chcemy pracować.
0: Czyli mamy za sobą już te bardzo intensywne 8 godzin w pracy, plus co możemy dołożyć w domu, co powinniśmy dokładać w domu? To jeszcze powinien być później godzinny spacer, czy godzinna jazda na rowerze, czy to znowu jakby nie musimy się od razu zarzucać takimi jednostkami, że czasami na początek może wystarczy 15-20 minut, bo wiem też z doświadczenia, że jak już obudzimy organizm do ruchu, to on generalnie sprawia, że my chcemy tego ruchu coraz więcej, tak. Bo okazuje się, że ten poziom endorfin, który się u nas pojawia, takiego faktycznie zadowolenia i takiego poczucia, że czujemy się lepiej, dotlenieni i generalnie wszystko lepiej pracuje, sprawia, że okazuje się, że te 15 minut to już dla nas jest za mało.
1: Tak, jak najbardziej, panie Wojtku. Pomału z takiego przymusowego nawyku zaczynamy odczuwać radość i zaczyna to być elementem naszego życia i zaczyna nas, bawimy się tym ruchem wtedy, robimy go coraz więcej i bardzo często też zarażamy bliskich albo przyjaciół, albo kogoś z rodziny i gdzieś tam razem w tej formie aktywności fizycznej spędzamy ten czas. Tak jak pan powiedział pięknie.
0: Kręgosłup, o tym dużo rozmawialiśmy, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o inne partie ciała, czy to kolana, czy inne stawy, to one jednak zwykle, jakby problemy z nimi są wynikiem jednak jakichś urazów. Tam już zwykle musimy sobie coś albo skręcić, albo uderzyć, albo coś zwichnąć, albo nadwyrężyć. Mhm. Tak jest, tak?
1: Zazwyczaj jest tak, że te stawy w stawach obwodowych mamy problem najczęściej ze skręceniami kostek, tak jak pan powiedział. Kolana różnie, bo czasem zmiany zwrotnieniowe, czasem przez aktywności fizyczne, przez uprawiany sport będą dawać nam dolegliwości bólowe. Biodra zazwyczaj dają nam dolegliwości bólowe w okresie zmian zwrotnieniowych, czyli w takim okresie po 40-50 rokiem życia pierwsze objawy. Więc kręgosłup tutaj w pierwszej linii jest narażony na ten brak, tego ruchu. I myślę, że sposób funkcjonowania, obciążania tego kręgosłupa, niesłuchania, tego braku umiejętności słuchania swojego ciała będzie powodował, że jednak ten kręgosłup wygrywa.
0: I że później właśnie też mogą się pojawić sprawy z kolanami, z biodrami.
1: Tak, to jako następstwo oczywiście, nie? Bo te naprężenia się przenoszą. Nasze ciało jest takie sprytne, że kompensuje sobie te napięcia, dostosowuje się do tych zmian, które postępują, odchyla się od norm po to, żeby utrzymać jeszcze fizjologię, utrzymać mechanizm funkcjonowania, ale w pewnym momencie jak te siły kompensacyjne się wyczerpują i na przykład zaczyna nas boleć kolano, zaczyna nas boleć staw skokowy, a wszystko jest pokłosiem na przykład kręgosłupa i miednicy, ustawienia odcinka szyjnego, więc tutaj bardzo ważne jest ogólnie cała postawa jest bardzo ważna, więc kręgosłupów jest najwięcej w leczeniu, ale jakby musimy patrzeć na całość, nie?
0: Generalnie jakby nie będziemy wchodzić w więcej szczegółów, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o ruch, bo tak naprawdę jeżeli zaczynamy robić te ćwiczenia, o których mówiliśmy, to nie tylko kręgosłup, ale właśnie i pozostałe stawy zaczynają po prostu pracować i właściwie wtedy to się przenosi i na kolana, i na biodra, i na ręce, i na wszystkie inne rzeczy. Nie boi się pan, panie Arturze, że jak już tak wszyscy zaczną ćwiczyć, to pan nie będzie miał roboty?
1: Nie, myślę, że nie. Jak będziemy ćwiczyć, to też będziemy się przeciążać i myślę, że też będziemy mieć co robić, ale będzie to inna praca wtedy z pacjentem, więc pacjent nie będzie wpadał w pułapki ostrego bólu, tylko gdzieś na poziomie bólu takiego podostrego będzie się meldował w gabinecie i pacjent będzie mniej cierpiał, nie? Więc tych wizyt możemy robić wtedy mniej, ale częściej, więc jest to jakby innym modelem pracy będziemy wtedy funkcjonować, nie? A świadomy pacjent będzie wiedział, że zaczyna go ciągnąć już stopa, bo dużo chodził ostatnio, to przyjdzie na wizytę i zrobimy sobie tą stopę, całą taśmę, czy sprawdzimy sobie, co się z tym stawem dzieje, czy z tym kręgosłupem i myślę, że wtedy na dwóch jednej wizycie zakończymy spotkania, a w momencie, kiedy ten pacjent i nie ma aktywności, i nie ma świadomości swego ciała, to jak się melduje w gabinecie, to już na długo.
0: No właśnie, pamiętajmy o tym, że to nie wszystko znajdziemy i nie wszystko podpowie nam internet, że to jest jednak To są jednak lata nauki, o czym świadczy też to, że cały czas na naszej uczelni kształcicie nowych terapeutów, fizjoterapeutów. Ja mam wrażenie, że generalnie taki masaż raz na miesiąc to powinien sobie zafundować każdy. Bo my nie jesteśmy w stanie wszystkiego sami rozmasować, a terapeuta jednak zrobi to dużo lepiej, dużo sprawniej i że gdyby taka była możliwość, to myślę, że każdy powinien gdzieś tam sobie pomyśleć o tym, bo to po prostu dużo łatwiej się żyje.
1: Tak jest, my sobie sprawy nie zdajemy, zazwyczaj oszczędzamy na zdrowiu pieniążki, a to są najlepiej wydane pieniądze, jakie moglibyśmy, czy najlepiej sprezentowane pieniążki dla siebie samego, jak wydamy je na zdrowie, czy pójdziemy do fizjoterapeuty, czy pójdziemy do osteopaty, czy pójdziemy do jakiegoś innego specjalisty na jakąś wizytę i zadziałamy ze swoim problemem zdrowotnym, to myślę, że to jest najlepsza inwestycja, bo my jesteśmy tu i teraz i myślę, że nasz komfort życia jest bardzo ważny do tego, żeby móc funkcjonować. Nie? Jeżeli czujemy się dobrze, to chodzimy do pracy, cieszymy się radością z bliskimi, z dziećmi, z wnukami. Jeżeli nas coś boli, to nie mamy już radości. A jeżeli boli nas tak, że nie możemy funkcjonować, to już w ogóle to nas nic nie cieszy. Nawet porządny samochód czy świetny dom, więc wtedy to jest drugorzędność. Nie? Można mieć 100 problemów, ale jak mamy problem ze zdrowiem, to te 100 problemów to nie są już wtedy problemy, nie? To już nas jakby nie interesują, bo my nie możemy mieć tych 100 problemów, jak mamy ten jeden problem, nie? Więc nie funkcjonujemy i tutaj na pewno warto.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Artur Hołowniuk, fizjoterapeuta, osteopata.
1: Tak.
0: Jeszcze coś muszę wymienić? I wykładowca akademicki.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: FM.
1: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura działa, w grę wchodzą zatrzymania. Śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych. Zatrzymania są najpewniej kwestią czasu, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób, więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu.
2: Sam Maciej Berek złożył też zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trafiono do specjalnego zespołu w Prokuraturze Krajowej, który, jak przekazano, zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Ważna deklaracja popłynęła z Brukseli. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, podkreślił premier Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymirem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali na marginesie unijnego szczytu. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie i podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. Dziękuję za wsparcie i za nasze bliskie kontakty w ciągu tych trudnych miesięcy, bardzo trudnych, niezwykle ciężkich, ponieważ atakują nas nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Mówi Wołodymyr Zełenski. Podczas dwudniowego szczytu w Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty, a także dalszego wsparcia dla Ukrainy. Za dwa tygodnie hierarcha usłyszy wyrok. Mowy końcowe w głośnym procesie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Jest oskarżony o to, że zwlekał zbyt długo z zawiadomieniem organów ścigania o przypadkach nadużyć seksualnych, których wobec nieletnich dopuścili się dwaj księża. Duchowny od początku nie przyznaje się do winy, a jego obrońca profesor Zbigniew Świąkalski wnioskuje o uniewinnienie.
4: To nie biskup chronił księży, przesuwając ich gdzieś z parafii do parafii. Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. I tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę.
1: Prokuratura domaga się kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, także 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok w tej sprawie będzie ogłoszony 29 października. Prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie nożownika, który zaatakował wójt gminy Starkornica. Pod koniec kwietnia wójt Beata Jerzman trafiła do szpitala po tym, jak w urzędzie została zaatakowana przez 42-letniego Krzysztofa A., pracownika miejscowego Przoku. Siedlecka prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Biegli uznali, że napastnik nie miał świadomości popełnionego czynu.
5: Był niepoczytalny w chwili popełnienia tego czynu i ta niepoczytalność miała związek z stwierdzoną u niego chorobą psychiczną. Tym samym nie ponosi on w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego odpowiedzialności karnej.
1: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Biegli wskazali również, że Krzysztofa wymaga specjalistycznego leczenia.
5: Wskazali biegli, że zasadne niezastosowanie środków zabezpieczających w postaci terapii uzależnień w ośrodku stacjonarnym.
1: Dodaje prokurator Świderski. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie siedlecki sąd. Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników za długoletnią służbę. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
7: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie i kancelaria szybko to naprawi.
6: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
7: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
6: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
1: Według kancelarii prezydenta błąd popełnił organizator uroczystości, czyli Urząd Wojewódzki, który zaplanował ją przed zakończeniem procedury przyznawania medali. Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość ich wręczenia. W Przemyślu wykryto wściekliznę u kuny. Zwierzę zaatakowało i pogryzło 73-letnią kobietę podczas zbierania orzechów. Potem padłe zwierzę zauważyły dwie inne osoby. Wszystkie zostały objęte nadzorem przez sanepid. Badania potwierdziły, że kuna była zakażona. Z tego powodu wojewódzki lekarz weterynarii zapowiedział wydanie odpowiednich rekomendacji i wyznaczenie obszaru ochronnego.
0: Będzie wprowadzony obszar zagrożony, będzie wydane rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii i w tym rozporządzeniu będą nakazy i zakazy, w tym na pewno nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
1: Mówi Janusz Ciołek, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii. To nie pierwszy przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia na Podkarpaciu. We wrześniu chorobę wykryto u kuny na terenie powiatu leskiego. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
1: Głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała tu już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. W razie zagrożenia mają pomóc szybko znaleźć bezpieczne miejsce. Do końca roku w całej Polsce, także w Łodzi, oznakowanych ma zostać ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
9: W samej Łodzi takich punktów schronienia mamy 1699. Są to zarówno bloki, jak i kamienice, które posiadają na przykład stropy betonowe, czyli nie drewniane. Czyli już mówimy tutaj o solidniejszej konstrukcji.
1: Mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Oznakowanie ma pomóc szybko odnaleźć te miejsca w sytuacji kryzysowej. Obowiązek umieszczenia znaków obejmie również prywatnych właścicieli niektórych obiektów, którzy otrzymują w tej sprawie wezwanie.
9: Zarządcy takich obiektów albo są już powiadomieni o tym, albo zostaną powiadomieni pisemnie przez właściwą terytorialnie Komendę Miejską bądź Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
1: Lokalizację najbliższych punktów schronienia można sprawdzić w serwisie Gdzie się ukryć? Czerwone plakietki mają chronić warszawskie zabytki przed graffiti. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało wywieszki z napisem Uszanuj te mury. Mają przypominać, by nie malować bazgrołów na oczyszczonych już elewacjach. Mateusz Gołębiewski.
10: Pomysł pojawił się podczas spotkań konserwatora z przedstawicielami środowiska graficiarzy, którzy przyznali, że czasem trudno im rozpoznać, czy budynek, który malują, to zabytek, a sami woleliby takich nie naruszać. Jak mówi Magdalena Łań z biura konserwatora, tabliczki można odebrać w jego siedzibie.
11: Tych tabliczek wyprodukowaliśmy 1000. Do tej pory rozdaliśmy ponad 50. Najwięcej wziął Urząd Dzielnicy Praga Północ, ponad 30.
10: Wywieszki są przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli budynków, którzy usunęli graffiti dzięki miejskiej dotacji albo na własny koszt. Pomysł wpisuje się w kampanię Stop Bazgrołom, prowadzoną od 2023 roku.
1: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale także ważny krok w rozwoju. Na tym Kasper Klonowski.
12: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przybyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
13: Nastawienie jest dobre i rok będzie dobry.
14: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
12: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
1: Oficjalna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mazowieckim zaplanowana została na 19 października. Ulica Kościeliska w Zakopanem będzie powiększona. Blady strach padł na górali po tym, jak zobaczyli projekt miejscowego planu zagospodarowania. Teren pod drogę wojewódzką ma być poszerzony o kilka metrów. Mieszkańcy obawiają się, że stracą część swoich nieruchomości, mówi Anna Walczak, mieszkanka Kościeliskiej.
15: Nie dość, że ulica była wielokrotnie wcześniej przebudowywana i poszerzana. Dlaczego mamy rezygnować ze swojej własności?
16: A gdzie zabytki, gdzie domy, bo to są starsze domy?
17: Stanisław Karp, radny Rady Miasta. Mieszkańcy to odebrali jako coś, że będą im burzone budynki, garaże, płoty, etc., etc.
18: One nie będą na razie zabierane, ponieważ nie ma w tej chwili żadnych informacji o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje tam jakiekolwiek roboty budowlane.
1: Mówi Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Jak dodaje urzędniczka, obszar ulicy Kościeliskiej jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego każda działalność inwestycyjna, w tym ewentualna rozbudowa drogi czy budowa ścieżki rowerowej, będzie musiała być konsultowana z konserwatorem zabytków. W październiku pasażerowie najczęściej nie kupują biletów komunikacji miejskiej. Jak wynika ze statystyk wrocławskiego MPK, to powtarzający się trend od wielu lat. Dlaczego akurat jesienią? Sprawdził to nasz reporter Michał Nawirski.
19: Okazuje się, że najczęściej na gapę jeżdżą powracający do miasta studenci.
20: My to widzimy w naszych statystykach i to jest wzrost o nawet 50% tych, którzy biletów faktycznie nie mają.
19: Mówi Daniel Misiek z MPK, a mandatów mamy niemal tyle, co Wrocław mieszkańców.
20: Blisko 750 tysięcy. Kwota to jest ponad 18 milionów złotych, tych jeszcze niezapłaconych.
19: To chyba już jakiś tramwaj albo autobus można by było za te pieniądze spokojnie kupić.
20: Myślę, że 5-6 takich najnowocześniejszych, dużych, przegubowych autobusów, a już za tramwajem też by się można było rozglądać.
19: Więc nasze 4,60 za bilet jednorazowy naprawdę ma moc.
1: Dlatego we Wrocławiu i innych polskich miastach prowadzone są kampanie zachęcające do podróżowania z ważnym biletem i pokazujące korzyści, jakie się z tym wiążą. Sezon grzybowy w pełni, na co zwracać uwagę? W Lublinie odbyła się coroczna wystawa Poznaj Grzyby, unikniesz zatrucia. Nad prawidłową identyfikacją prezentowanych okazów czuwali wykwalifikowani grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo je zbierać oraz co zrobić, kiedy trafimy na grzyba, którego nie znamy.
21: Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, ale też nie niszczmy ich i uczmy też dzieci, że grzyb trujący to nie znaczy, że on się nie przyda nikomu.
1: Zaznacza grzyboznawca Sylwia Belka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Ekspert tłumaczy, że nawet trujące dla człowieka gatunki mogą stanowić pożywienie dla zwierząt leśnych. W razie pytań lub wątpliwości porady grzybowe możemy otrzymać bezpłatnie w powiatowych stacjach sanepidu. To było podsumowanie dnia w Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.
22: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
23: W magazynie m.in. o wielkim piłkarskim święcie w Arenie Gorzów, ale także o specjalnych ćwiczeniach, które już w najbliższy weekend. Nie zabraknie spraw związanych z pracą wymiaru sprawiedliwości. Wrócimy także do święta nauczycieli. Na początek jednak o budżecie obywatelskim. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów. Gorzowianie zdecydowali, jakie zadania zrealizowane zostaną w ramach budżetu obywatelskiego. W kategorii ogólnomiejskiej wśród zadań twardych zwyciężyło oświetlenie Parku Górczyńskiego i rolkowiska w Parku 750-lecia. Mówi Jolanta Szurkało, pomysłodawczyni.
24: Bardzo zadowolona, chociaż nie miałam przeczucia, wręcz nawet miałam przeczucie, że się nie uda.
25: Proszę przypomnieć, jaki projekt pani zaproponowała?
24: Zaproponowałam dwa projekty. Oświetlenie parku 750-lecia, w którym znajduje się rolkowisko, platforma rolkowa oraz pump track i oświetlenie parku Górczyńskiego. Części parku.
25: Dlaczego akurat takie?
24: To są bliskie mojemu sercu i mieszkańcom, żeby czuli się bezpieczni przechodząc przez park, skracając sobie drogę do pracy, do szkoły, no i nawet na spacery takie letnią porą, żeby sobie posiedzieć na ławeczkach.
23: Jeżeli chodzi o projekty miękkie, zwyciężyły zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących. Z kolei w kategorii oświatowej wykonane zostanie boisko przy Szkole Podstawowej nr 13 i wiata rowerowa przy SP nr 5. Zadanie to poparło ponad 4000 mieszkańców. To najlepszy wynik w dziejach gorzowskiego budżetu obywatelskiego, mówi Natalia Dzikowicka, wnioskodawczyni.
26: Bardzo duża radość, bardzo się cieszymy. Liczyliśmy na to, że wygramy. Mieliśmy dość sporą, że tak powiem, akcję promocyjną nasz projekt. Liczyliśmy po cichu, że się uda.
25: Proszę przypomnieć, co państwo zaproponowaliście?
26: Poprosiliśmy o boisko wielofunkcyjne do małej trzynastki, ponieważ dzieci tam nie mają boiska, a sale gimnastyczne są bardzo małe i dzieci nie mają wpływu z prawdziwego zdarzenia.
25: Mówiła pani o akcji promocyjnej, to jak to?
26: roznosiliśmy ulotki, rozmawialiśmy z mieszkańcami, pokazywaliśmy, jak bardzo ważne jest to dla nas. Chodził nasz lemurek, trzynastkowa maskotka, i on również namawiał do głosowania.
23: Dodajmy, że w tegorocznym głosowaniu wzięło udział niemal 15 tysięcy gorzowian, którzy oddali prawie 40 tysięcy głosów. To rekordowe wyniki, a wszystkie zwycięskie projekty, także te osiedlowe, znajdziecie na stronie miasta.
0: Nie wszyscy nauczyciele widzą powód do świętowania. W gorzowskiej filharmonii w czwartek odbyły się lubuskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przyjechał nawet przedstawiciel Ministerstwa Edukacji. Odznaczono zasłużonych pedagogów. To dla nich pewna forma docenienia, mówi Katarzyna Kowalczyk ze szkoły numer 1 w Lubsku.
2: No jest jakimś może docenieniem troszeczkę naszej pracy, takim podziękowaniem i zauważeniem przede wszystkim, że jesteśmy, że staramy się robić dobre rzeczy. Jest przede wszystkim z dobrocią dla dzieci. Wychodzimy dla nich z życzliwością, z taką dobrą energią.
25: No w ostatnich czasach o szkołach dużo się mówi, no niestety niekoniecznie w sympatycznym kontekście. Jak się pracuje w takich warunkach?
2: Wie pan co, czasami trzeba się odciąć troszeczkę od tego wszystkiego. Staramy się słuchać, kontrolować na bieżąco, zwracać uwagę na wszelkie informacje, ale też trzeba popatrzeć zawsze z takim zdrowym rozsądkiem, żeby nie da się zrobić rewolucji. Pracujemy normalnie, zwracamy uwagę na wszystko, jesteśmy czujni i przede wszystkim dbamy o to, co dla dziecka jest dobre, o bezpieczeństwo, no i staramy się sobie nie wykonywać swoją pracę.
0: Część nauczycieli jednak w gorzkich słowach ocenia swoją sytuację, mówi Jerzy Bandziak z drugiego LO w Gorzowie.
3: Dniem wolnym od pracy, to po pierwsze dydaktycznym przynajmniej na tym poziomie, chwilą wytchnienia, kiedy człowiek z głęboką refleksją może podejść do tego, w którym miejscu w tej pracy zawodowej się znajduje. Niedużo mi zostało do emerytury i nie ukrywam, że coraz bardziej jestem sfrustrowany tą sytuacją, w ramach której szczególnie warunki pracy, płacy odgrywają coraz większą rolę dla człowieka, który jest w kwiecie wieku zawodowym. Tak? Więc dzisiaj podchodzę z dużą dozą takiej frustracji do tej rzeczywistości, która nas spotyka, gdzie obciążenia są coraz większe, wymagania coraz większe, a podziękowanie w postaci wynagrodzenia takie, jakie mamy. Bez względu na to, która ekipa rządząca rządzi, stwarza nam dyskomfort, jeśli chodzi o możliwości zarabiania pieniędzy, które są ważne, żeby po prostu realizować najpotrzebniejsze nasze potrzeby, żeby realizować siebie. Mówię to bez ogródek, bo nie ukrywam, że dość już mam tej piany politycznej, która jest wokół nas.
25: Proszę powiedzieć, co w takim razie trzyma pana przy tym zawodzie?
3: Pasja. Kocham dzieci, wie pan, podłączyłem się jak do kroplówki, do tych młodych ludzi, bo oni potrafią nas inspirować, oni cały czas uwalniają nas różnego rodzaju pomysły, które realizujemy dzięki ich przedsiębiorczości, aktywności. I to jest chyba najcenniejsze. Gdyby nie pasja, myślę, że mnie w tym zawodzie już dawno by nie było.
0: W lubuskich szkołach i przedszkolach pracuje 13,5 tysiąca nauczycieli. 34,5 miliona złotych dała spółka Sunday Natural za prawie 20 hektarów w Gorzowie. Urzędnicy odsłonili karty. Na Facebooku miasta pojawił się krótki filmik z prezydentem Jackiem Wójcickim. Producent suplementów diety w Gorzowie działa od 6 lat, mieści się w Szulce Odlewników. Na 20 hektarach przy Mironickiej będzie mógł się rozwinąć. To niemiecka marka oferująca wysokiej jakości suplementy diety, witaminy, minerały, ekstrakty roślinne oraz superfoods. Nieruchomość leży nieopodal węzła drogi ekspresowej S3, będzie sąsiadować z fabryką rakiet, pod budowę której 4 listopada wmurowany zostanie kamień węgielny.
4: Tragiczny wypadek pod Lubniewicami. Policjanci wyjaśniają przyczyny. Zginęła 70-letnia kobieta. Do wypadku doszło w środę przed południem. Seniorka poruszała się sama osobówką. W pewnym momencie auto zjechało z jezdni i wjechało do przydrożnego rowu. Kobieta zginęła na miejscu. Na ten moment przyczyny wypadku nie są znane. Do zdarzenia doszło na drodze numer 136 łączącej Lubniewice z DK numer 22. Droga na chwilę po 12 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
23: 51-letni gorzowianin przez 5 lat nie będzie mógł kierować pojazdem. W poniedziałek zatrzymano go, gdy miał 3 promile alkoholu w organizmie.
0: Z dyżurnym skontaktowała się kobieta, która jechała za kierowcą osobowego Forda, nie potrafiącym utrzymać prostej linii jazdy. Na ulicy Myśliborskiej zjechał na zatokę autobusową. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy od razu zorientowali się, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Potwierdził to alkomat. 51-latek miał aż 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Sprawa w trybie przyspieszonym trafiła do sądu, który już w środę wydał wyrok.
23: Mężczyzna zapłaci także 6 tysięcy złotych grzywny, drugie 6 tysięcy na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Stracił także swoje auto. 111 osób poszukiwanych listami gończymi oraz nakazami do prowadzenia zatrzymali w czasie ogólnopolskiej akcji lubuscy policjanci. Wśród nich było 9 cudzoziemców, a w akcji brało udział ponad 600 policjantów. Jak reagować na sygnały i jak zadbać o najbliższych? Tego dowiedzą się uczestnicy krajowego treningu rodzinnego. W sobotę w województwie lubuskim odbędzie się on w ponad 20 miejscowościach. Skorzystać mogą m.in. mieszkańcy Bogdańca, Drezdenka, Międzyrzecza. Pełną listę można znaleźć na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkania odbywać się będą między godziną 10 a 14. Uczestnicy dowiedzą się, jak znaleźć bezpieczne miejsce schronienia, jak przygotować rodzinny plan na kryzys, mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski.
3: Akademia OLIOT to cykliczne przedsięwzięcia, które odbywają się już od kilku miesięcy na terenie województwa lubuskiego, a tak naprawdę od ubiegłego roku, kiedy zaczęliśmy wdrażać ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. W najbliższym czasie, mam na myśli najbliższy weekend, w sobotę, odbędzie się trening, w którym chcemy porozmawiać z rodzinami. Krajowy trening rodzinny obejmie w województwie lubuskim 21 lokalizacji. O czym chcemy rozmawiać? Już od jakiegoś czasu mówiliśmy, że w poradnikach bezpieczeństwa były zawarte podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa nas i naszych najbliższych, naszej rodziny. Stąd też podczas krajowego treningu rodzinnego w najbliższy weekend chcielibyśmy porozmawiać z całymi rodzinami i zapraszamy w godzinach od 10 do 14 w tych 21 lokalizacjach, które są podane na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Chcielibyśmy porozmawiać o bezpieczeństwie moich najbliższych i rodziny. W jakim zakresie? W ostatnim czasie nawet na terenie województwa lubuskiego zupełnie przypadkowo pojawił się komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Część mieszkańców w ogóle nie wiedziała, jak ten komunikat czytać. I o tym m.in. chcielibyśmy porozmawiać. Chcielibyśmy porozmawiać o sygnałach alarmowych, które są nadawane w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia. Co w tym momencie, jak je rozpoznawać i co w tym momencie mamy zrobić. Gdzie poszukać bezpiecznego schronienia, jak się zachowywać w sytuacjach niebezpiecznych, które mogą potencjalnie wystąpić. Ostatnie wydarzenia w szkołach skłaniają nas do refleksji, że wiedzy nigdy za wiele. Dobrze jest, kiedy wiedzą o bezpieczeństwie i o zachowaniach bezpiecznych zarówno pedagodzy i nauczyciele w placówkach oświatowych, ale też i same dzieci i młodzież, a przede wszystkim rodzice, bo środowisko szkolne to nie tylko przecież pedagodzy i dzieci, ale też rodzice, którzy tworzą całą społeczność szkolną. Stąd też chcielibyśmy o tym porozmawiać. Punkt centralny dla województwa lubuskiego to szkoła podstawowa numer 2 w Krośnie Odrzańskim. Tam odbędzie się Krośniński Piknik Bezpieczeństwa. Dlaczego ta lokalizacja? To szkoła, do której ja chodziłem. Szkoła podstawowa moja i uważam, że powinniśmy też pokazać rodzicom, że w sytuacjach jakiegokolwiek zagrożenia nie powinniśmy poddawać się emocjom, tylko reagować spokojnie. Fachowcy, którzy będą nam towarzyszyli, to oczywiście nie tylko osoby związane z nauką w szkole, pedagodzy szkolni, dyrektorzy, nauczyciele, ale przede wszystkim służby. Są z nami zawsze policja i straż pożarna, ale możemy skorzystać również z informacji, które przekazują

0: stąd też bardzo będziemy prosili i naciskali podczas tych treningów rodzinnych, żeby rodzice nie poddawali się emocjom, ale żeby też przygotowali swoją rodzinę na ewentualne zagrożenie. Nie chodzi o to, żeby zakupować drogi plecak ewakuacyjny, ale żeby wiedzieć, co ze sobą zabrać w sytuacji zagrożenia jako rzeczy najbardziej potrzebne.
1: Na sobotni trening nie trzeba się wcześniej zapisywać ani rezerwować miejsca.
2: W Arenie Gorzów ponownie wielkie piłkarskie emocje. Reprezentacja Polski w futsalu zagra mecz eliminacji Mistrzostw Świata w grupie Polska ma Irlandię i Bośnię i Hercegowinę. W Gorzowie przeciwnikiem biało-czerwonych będzie zespół z Bałkanów. Spotkanie zaplanowane jest na 21 października, początek o godzinie 18, mówi Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3: Po roku czasu, bo dokładnie 21 października 2025 roku ostatni raz gościliśmy z piłką halową, z piłką nożną halową tutaj na arenie. Chcemy teraz wrócić, bo jak tutaj poprzednicy mówili, że jest to piękna hala. Nasz trener Błażej Korczyński też stawia arenę na pierwszym miejscu w Polsce. Nasza reprezentacja futsalowa w Gorzowie czuje się znakomicie i też warunki bytowe i hala stawia Gorzów na pierwszym miejscu. Będzie to trzeci mecz, który chcemy tutaj rozegrać. Jest to mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Przeciwnikiem będzie Bośnia i Hercegowina. W grupie mamy jeszcze Irlandię Północną. No, Irlandia Północna jest zdecydowanie słabszym przeciwnikiem, dlatego też na tak znakomitej hali chcieliśmy zagrać z trudniejszym przeciwnikiem. My jesteśmy na 27 miejscu w rankingu FIFA. Na 47 miejscu jest Bośnia i Hercegowina. Dopiero na 117 miejscu jest Irlandia Północna. Stąd też udało się Lubuskiemu Związkowi Piłki Nożnej zakontraktować znacznie lepszego przeciwnika. No i mam nadzieję też, że podczas tego meczu wypełnimy również halę jak podczas poprzednich edycji. I dopóki na hali arena no będą takie warunki, że kibice będą chcieli przychodzić i oglądać futsal, to mam nadzieję, że pani prezes zawsze znajdzie dla nas też odrobinę miejsca i czasu, żebyśmy mogli tutaj kolejny raz wracać na tą arenę. Jeżeli chodzi o same Mistrzostwa Świata w futsalu, które odbędą się 7-29 października 2028 roku, nie znamy jeszcze miejsca rozgrywania tych Mistrzostw Świata. W tej chwili jest 6 kandydatur i żadna jeszcze z nich nie została wybrana. Mam nadzieję, że stanie się to dosyć szybko, ze względu na to, że Europa ma 7 miejsc do tych Mistrzostw Świata. Startują w Mistrzostwa Świata 24 drużyny. No i jeżeli okaże się, że gospodarzem będzie jakaś stolica danego europejskiego kraju, no to te rozgrywki będą w kolejnej rundzie troszeczkę inaczej wyglądały. Kolejny mecz futsalowy, tutaj zaznaczę jeszcze tą Irlandię Północną, o której powiedziałem. Ten mecz odbędzie się 7 listopada na hali w Tarnowie, ale my skupiamy się zdecydowanie tylko na tym meczu z Bośnią i Hercegowiną. I tu chcę powiedzieć, że z Bośnią i Hercegowiną również spotykamy się na Stadionie Narodowym. Nieco wcześniej, bo 25 września tego roku, więc jest to fajny event, że możemy z tym samym rywalem zmierzyć się i na trawie, i w futsalu. A jeżeli chodzi jeszcze o halę, to ostatnie zdanie, to też potwierdzam, że to jest ewenement, że mamy dwie płyty, dwa parkiety tak bardzo dobre, że i hala główna, i hala boczna no, ma te najwyższe standardy, które są potrzebne do uprawiania tej dyscypliny futsal.
2: To będzie trzeci występ futsalowej reprezentacji Polski w arenie.
4: Frapy na dużym ekranie od piątku do niedzieli. Filmowe emocje w Gorzowie. Pula nagród to 10 tysięcy złotych. Jury oceni 19 produkcji z całego kraju. Na festiwal filmów frapujących wpłynęło prawie 200 krótkometrażowych produkcji. Najlepsze z nich powalczą w kilku kategoriach.

0: bohater, historia, forma. Co było brane pod uwagę? Mówiła Anna Bartnicka z Gorzowskiego Mostu, organizator.
1: Pojawiają się nowe nazwiska, więc gdzieś tam ten nasz festiwal też zatacza szersze kręgi. No myślę, że dla każdej osoby, która festiwal robi i zna od kuchni, im więcej zgłoszeń, tym lepiej, bo wtedy możemy ciekawsze propozycje wybrać dla naszych widzów. Tu myślę, że warto zaznaczyć, że czasem te filmy też oglądamy po kilka razy, biorąc pod uwagę, że czasem jakiś film, jakiś krótki metraż, no nie wiem, budzi naszą wątpliwość, chcemy podejść do tego też bardzo rzetelnie, drugi, trzeci raz się z tym zapoznać, czy jakby nasze spostrzeżenia po pierwszym oglądzie się potwierdzają, więc to jest ogrom pracy i to też jest tak, że no w pewnym momencie pewnie z uwagi na to, żeby dobrze podejść do tej selekcji, musimy sobie robić małą przerwę, bo tych krótkich metraży, no tak do obejrzenia nawet 30 pod rząd, to jest bardzo dużo. Bierzmy pod uwagę, że niektóre filmy trwają minutę, dwie, ale są takie, które trwają 26-30 minut, bo tak mamy w regulaminie. A oprócz tego myślę, że warto dodać, że prowadzimy taką normalną, codzienną naszą działalność, więc musimy to wszystko jakoś zgrać i pogodzić, a chcemy być po prostu fair w stosunku do tych twórców, którzy do nas filmy zgłosili. Te 3 tygodnie czasem, żeby jednak zachować tą trzeźwość umysłu, to jest potrzebne. Wiadomo, bierzemy pod uwagę różnego rodzaju aspekty, tam muszą być i aspekty typowo formalne,

0: tym, jak osoby odstają, ale tak jak powiedziałam, staramy się w ogóle tutaj podejść do tego z takim otwartym umysłem, dawać szansę, ale nie schodzić z pewnego poziomu, bo jest to jednak konkurs ogólnopolski. Jak nie widać i nie słychać, to odrzucamy. Wiadomo, no powiem tak, mamy teraz dostęp do naprawdę dobrego sprzętu, więc i komórką można nakręcić bardzo dobry film, więc może też taka mała uwaga do tych wszystkich, którzy będą słuchać nas, naszej rozmowy i w przyszłym roku będą chcieli zgłosić filmy, że jednak dbamy o to, żeby widz miał co oglądać i dobrze słyszeć ten film, bo wtedy jakby cała frajda z oglądania dobrze ujętego tematu, dobrze przedstawionego bohatera jest osiągnięta, więc to na to głównie zwracamy uwagę, ale też wiadomo, ten film musi po prostu frapować, czyli musi mieć w sobie coś, co będzie możliwe do zapamiętania, co zostanie z nami. Wiadomo, jest to bardzo subiektywne, dlatego przeprowadzamy tę selekcję w 3 osoby, ale jakość, długość filmu, to czy nie został wcześniej zgłoszony do naszego festiwalu, to czy nie został zrobiony na typowo komercyjne zlecenie i to czy właśnie ma szansę zaintrygować, zafrapować widza, jest dla nas najważniejsze.
1: Oglądanie filmu w piątek od godziny 17.30 będzie także pokaz kultowej Klątwy Doliny Węży z autorską narracją rapera Łony. O 20.00 wstęp wolny. Laureatów poznamy w niedzielny wieczór.
2: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
3: Przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę panią Jolantę Gintoft, dyrektor hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
3: Spotykamy się, bo kolejna akcja Pola Nadziei ruszyła, czy też jej rozkwit, tak określę to, za nami. Było sadzenie cebulek. Ile tych cebulek udało się posadzić tym razem? Mówię oczywiście o tym takim oficjalnym sadzeniu.
4: Jak co roku ostatnie lata.
3: Na terenie miasta.
4: Tak, jak co roku ostatnie lata, dzięki przychylności władz miasta, posadziliśmy 5 tysięcy żonkili przy wsparciu mieszkańców, koła seniorów, szkół średnich, podstawowych i przedszkoli. Te żonkile zakwitną na wiosnę, także zapraszamy na główny skwer miasta tutaj przy katedrze, przy dawnym Empiku. Te żonkile mają nam przypominać o tym, że są ludzie chorzy. Żonkiel jest takim symbolem nadziei, nadziei w sumie w walce nowotworowej i chodzi o to, abyśmy uwrażliwili społeczeństwo, pamiętali o tych ludziach chorych, pamiętali o tym, że hospicja to są instytucje, które są niezmiernie ważne i potrzebne na rynku.
3: Mhm. Proszę powiedzieć, jak wygląda wybór takiego miejsca? No bo to już od ładnych paru lat jest w różnych miejscach. Te żonkile były sadzone. To jest tak, że to państwo proponujecie miastu, czy miasto samo wychodzi z propozycją, z reguły... czy bardzo się kłócicie o to miejsce?
4: Nie kłócimy się, nie kłócimy się z nikim. Wygląda to z reguły tak, że miasto proponuje nam 2-3 lokalizacje, analizujemy za i przeciw, gdzie jest wygodniej pod względem nawet bezpieczeństwa sadzenia tych żonkili, bo tu jest duże zaangażowanie najmłodszego i najstarszego pokolenia. I tak zawsze to są dobre miejsca, nie mogę powiedzieć, bo to był skwer taki na przykład przy Białym Kościółku, był to Park Róż, był to skwer przy Łaźni w zeszłym roku, tutaj miejskiej w centrum. Także nie, dogadywanie z miastem jest bardzo takie przychylne. Mhm.
3: Mówiła pani o tym, że ta akcja ma jakby uwrażliwić nas z mieszkańców, ale to z drugiej strony to także ma pomóc samemu hospicjum, no bo te żonkile, no to nie jest to, że tylko są sadzone na terenie miasta, ale każdy może od państwa kupić sobie cebulkę, a jednocześnie w ten sposób wspomagać hospicjum.
4: Tak, oczywiście to jest taka akcja ogólnopolska i międzynarodowa. Myślę, że jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi tutaj o całą Polskę, ponieważ udaje nam się w ciągu jednej akcji rozprowadzić około 60-70 tysięcy żonkili. Więc jest to duże wsparcie dla naszej placówki. Myślę, że nikt w Polsce nie rozprowadza takiej ilości. I wie pan co, to jest dowód tego, że miasto Gorzów jest miastem ludzi wrażliwych. Bo wszyscy wiedzą, że ten żonkil się kojarzy z nami, z naszą placówką i zawsze chętnie te żonkile są pobierane od nas placówki.
3: Mhm. Rozumiem, że cały czas można
4: Tak, końcóweczko kupić. Jeszcze mamy, tak, ale to już na dniach jest, tak. Resztki nam zostały do rozprawdzenia, ale jest bardzo, bardzo przychylny odzew, jeżeli chodzi o społeczeństwo w tej kwestii.
3: To ile w tym roku? To jest 60?
4: 60 tysięcy, tak.
3: 60 tysięcy.
4: Tak, bo to musimy zaplanować wcześniej i no, zamówić taką ilość. Ilość zamówić to są kilkumiesięczne przygotowania.
3: To są jacyś już tacy sprawdzeni plantatorzy, czy za każdym razem szukacie Państwo gdzie indziej?
4: Od kilku lat współpracujemy z Grzesiem Pintalem i to jest sprowadzane z zagranicy, ale współpraca naprawdę bardzo fajna. Nawet bezpośrednio te cebulki można u niego w sklepie pobierać, bo też zdarza się, że firmy potrzebują faktury, także to jest od tam w sklepie rozprowadzane, ale były wcześniejsze lata, że współpracowaliśmy też z firmą Gaja. To są miejscowi, lokalni sprzedawcy.
3: Wspomniała Pani, że czasami firmy, tak. Mieszkańcy, rozumiem...
4: Przedszkola, parafie, szkoły, bardzo dużo
3: instytucji.
4: Przekrój
3: całego miasta.
4: Tak, ale są też osoby indywidualne, które przychodzą do nas, do placówki, pobierają mniejszą, większą, w zależności kto jakie ma potrzeby, jak nas chce wesprzeć.
3: Te 60 tysięcy, to ile dzięki temu wpadnie do kasy hospicjum?
4: To nie mamy jeszcze podsumowań, to jest za wcześnie, żeby takie sumowania robić, ale generalnie prosiliśmy w tym roku o to, żeby za Żonkila była taka darowizna w wysokości 2,50. No ale zobaczymy. Jak podsumujemy, to powiem. Mhm. Ale liczę i tak, że oprócz pieniążków, to wszyscy sobie przypomną o naszym istnieniu i o to tutaj też chodzi.
3: Ale jak teraz trochę o tych pieniądzach porozmawiać, no bo pamiętam, nie pierwszy raz mam okazję z Panią rozmawiać i ogólnie z przedstawicielami hospicjum. No wiadomo, że tych pieniędzy nigdy nie ma za dużo, tak? Zazwyczaj brakuje, niż jest jakaś nadwyżka. Jak ta sytuacja wygląda? Czy coś się poprawiło? Bo pamiętam także, że na tym poziomie centralnym hospicja zabiegały o pewne zmiany, żeby właśnie te budżety się spinały. Jak to wygląda teraz?
4: Jak to wygląda z punktu widzenia prawa, przepisów prawa, to tak, to jest korzystnie dla placówek hospicyjnych, ponieważ są wpłacone nadwykonania, może tak, z wyjątkiem u nas działu fizjoterapii, gdzie jest po prostu dział generalnie niedoszacowany i nie było żadnych podwyżek za tak zwany punkt ze strony NFZ-u, to tutaj w hospicjach tak, były podwyżki i mamy taką gwarancję, bynajmniej na dzień dzisiejszy, że umowy są aneksowane i te wypłaty są w miarę na bieżąco i płacone są nadwykonania, ale to i tak przy obecnych wynagrodzeniach, które dotyczą generalnie personelu medycznego, to i tak nie wystarcza. Wydatki duże są na środki medyczne. Ja nie uznaję oszczędności takich na pacjentach, więc pacjent musi być dobrze zaopiekowany, musi mieć i opatrunki, i leki takie z lepszej półki, tak, czy sprzęt medyczny lepszy. To wygląda tak, że za miniony rok w kwestii wydatków rzędu 10 milionów około 2 milionów musieliśmy sobie jako placówka uzbierać.
3: I tutaj czyli około tych 20% brakuje.
4: Tak. 17-18 do 20%, ale porównując do lat poprzednich, to jest całkiem nieźle. No optymizmem napawają te wpływy z 1,5% i tutaj wielki ukłon w kierunku całego Gorzowa, lokalnej społeczności i ludzi z całej Polski, powiem, bo to są ludzie, którzy się wyprowadzili z Gorzowa, a mimo wszystko gdzieś sentymentem darzą naszą placówkę i zaznaczają w tym zeznaniu podatkowym 1,5%, że to jest dla nas. I ten wpływ ratuje nam całą sytuację taką coroczną. Mhm.
3: Wspomniała Pani o tych nadwykonaniach. No, wiemy, że sytuacja w NFZ-cie nie jest kolorowa. O tym się dużo mówi w kontekście szpitali, którym nie mają płacone. Ale z tego, co Pani mówi, akurat jeżeli chodzi o hospicjum, tutaj nie ma większych problemów.
4: Nie, absolutnie nie. No problemem może co jest? To, że niestety mamy coraz więcej ludzi chorych nowotworowo. To jest problemem, dlatego powinno być większe naciski na profilaktykę młodych ludzi, bo niestety moi pacjenci są coraz młodsi i to młodsi takie, że najmłodszy pacjent nowotworowy to jest rzędu około 7-miesięczne dziecko, więc profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Mhm.
3: Wspomniała Pani o zarobkach personelu, tak? Czy tutaj... Bo też się odwołam do szpitali, które na nadmiar
4: nie,
3: lekarzy...
4: Nie, takich zarobków u nas nie ma.
3: Chodzi mi o nadmiar lekarzy, pielęgniarek nie narzekają. Tutaj raczej każdy sobie, no nie powiem, że wydziera, ale mocno zabiega o to, żeby specjalistę mieć, jak to jest u pani. A radzimy. Pani wakaty, czy...
4: Nie, nie, w tej chwili mamy stałą kadrę. Jeżeli chodzi o lekarzy, to bardzo mało zmian. Bardzo zadowoleni jesteśmy z tego, że od zeszłego roku mamy akredytację Ministerstwa Zdrowia i jesteśmy placówką, która kształci lekarzy w kierunku paliatywu. Trzech naszych gorzowskich lekarzy w tej chwili jest w trakcie właśnie tej specjalizacji z paliatywu. Prawdopodobnie przyjmiemy jeszcze jednego lekarza spoza, ale jeżeli chodzi o stan, tutaj zatrudnienie lekarzy, to jest stała ekipa od kilku lat. Nie mamy, no raczej dochodzą i są chętni do pracy. Jeżeli chodzi w kierunku że zatrudnienia personelu medycznego typu pielęgniarki, opiekunowie medyczni, to trzon zespołu jest cały czas taki sam. Jest kilka osób, które na umowę zlecenie jest na dodatkowe dyżury, ale nie. Z personelem nie mamy problemu. Ja też prowadzę taką politykę zatrudnienia, która... Myślę, że osoba, która wykonuje ciężką pracę, powinna dobrze zarabiać. Dlatego może lepiej płacę niż inne instytucje, ale tak, myślę, że pacjent zasługuje na to, żeby być dobrze zaopiekowany, a dziewczyny naprawdę robią dobrą robotę. Szacun dla tych ludzi, którzy wybrali taki zawód, że się zajmują ludźmi takimi w ciężkim stanie, leżącymi, z ciężkimi ranami. To nie jest łatwa praca. I kiedyś ktoś mi powiedział, że za dobrą pracę to powinna pielęgniarka tyle zarabiać, żeby stać ją było na dobre w czasy i dobrą wódkę. I no tak staramy się w tym kierunku iść, ale nie jest to praca łatwa. Ludzie są coraz bardziej wymagający, rodziny są wymagające, ale cieszy nas wdzięczność pacjentów i rodzin. Bardzo nas cieszy.
3: Wspomniała Pani o tym, że ten odsetek osób chorych na nowotwory rośnie. I ilu teraz, iloma osobami się Państwo zajmujecie? No bo to nie jest tak, że tylko to jest hospicjum ci na stałe, tak?
4: To jest hospicjum stacjonarne.
3: Stacjonarne, tylko jeszcze są tak. I dodatkowe placówki.
4: W hospicjum stacjonarnym mamy 17 łóżek i to jest obłożenie takie non-stop. Także... Są osoby oczekujące nawet na przyjęcie. W domach, w hospicjum domowym dla dorosłych mamy w tej chwili 40 osób i w hospicjum domowym dla dzieci mamy 17 dzieci. I tutaj w domowym to jest sztab personelu, to są 4 samochody, którymi jeżdżą specjaliści do domów z różną częstotliwością. Są to pielęgniarki, jest to nawet ksiądz opieka duchowa, jest to psycholog, fizjoterapeuta, to są lekarze. Opieka taka, całokształt opieki, gdzie każdy fachowiec dojeżdża do domów tych osób, które są w lepszym stanie lub też chcą spędzać czas w domu i mają możliwość przede wszystkim spędzania czasu w domu. Bo w różnych rodzinach jest różna sytuacja i często zdarza się tak, że nasze zawodowe uwarunkowania nie pozwalają nam zaopiekować się dobrze chorym. Bardzo nam się nie podoba takie hasło, jak często słyszymy, że ktoś oddaje osobę do hospicjum. Nie, to jest dom hospicyjny, to jest taka opieka rodzinna i to nie jest oddanie, tylko zaopiekowanie się. I taka nasza rola.
3: Dobrze, porozmawiajmy teraz o sprawach związanych z inwestycjami, no bo trochę się pozmieniało, tak? Rozbudowa, udało się rozbudować, czy też rozbudowaliście Państwo obiekt. O tym parę lat, już były takie plany od kilku lat, udało się zrealizować. Jest Pani w pełni zadowolona z tego, co powstało?
4: Nie, pan, w pełni to nigdy nie ma takiej satysfakcji. Ja jestem chyba pracoholiczką i chciałabym wszystko tak perfekcyjnie. Ale tak, wygląda to całkiem nieźle, chociaż trudno ze starego budynku, bo wszyscy w Gorzowie wiedzą, że to jest budynek ponad 60-letni. Tu był żłobek kiedyś i bardzo trudno przerabia się coś bardzo, bardzo starego na coś nowoczesnego. Także problemów troszeczkę było po drodze. Ale ukończyliśmy, wygląda to całkiem przyzwoicie, mamy piękną salę, bardzo ładnie wygląda, chcemy pójść dalej w kierunku wymiany ścian i fototapet na wszystkich salach pacjentów. Także ja nie mówię, że tutaj już wycisnęliśmy z tej placówki wszystko, co możemy, ale ciężko się prowadzi remont starego obiektu. Łatwiej byłoby postawić coś nowego, niż tak cały czas pudrować to takie starsze. Ale wygląda to okej. Okay.
3: To proszę powiedzieć, co powstało?
4: Co powstało? No głównie jesteśmy dumni z tej sali, którą się udało dobudować. Jest to taka sala pożegnań z piękną fototapetą, już takie warunki domowe, gdzie chcielibyśmy, aby rodzina spędzała ostatnie chwile z pacjentem. taka ostatnia chwila na kawę, na pogadanki, jeśli to jest możliwe. Często spotykamy taką sytuację, która przyjeżdżają rodzina z zagranicy i owszem, sale mamy małe, bo to są z reguły dwuosobowe sale, ale większy komfort jest wtedy, kiedy cała rodzina jest przy osobie odchodzącej na pojedynczej, takiej większej sali w super warunkach. Także jest to nasz taki sukces. Kolejna rzecz, to udało nam się bliziutko przy wejściu przenieść hospicjum, siedzibę hospicjum domowego, ponieważ budynek jest takim labiryntem schodów. I często dla chorego i dla rodziny jest to problem przemieszczać się, a tu na samym wejściu od razu mamy możliwość przyjęcia do hospicjum domowego. Następnie powiększyliśmy powierzchnię pobytu dziennego. To jest dział, który opiekuje się dziadkami, znaczy chorymi generalnie z chorobą Alzheimera i Parkinsona. I tam dobudowaliśmy tak zwane szklane ogrody. To jest powiększenie powierzchni o ponad 70 metrów od strony ogrodu i powiększenie działu fizjoterapii, czyli jedziemy na rowerku, ćwiczymy sobie z widokiem na ogród, w też takim zadaszonym, pięknym ogrodzie zimowym. To są konstrukcje aluminiowo-szklane w ten sposób. Następnie dobudowane z przodu był powiększony troszeczkę sekretariat, bo tu jest bardzo duża ilość osób obsługiwanych. I do tego powiększona dyżurka zespołu pielęgniarskiego o pokój socjalny. To jest w sumie duża możliwość wyciśnięcia z tego budynku to, co było możliwe.
3: Były jakieś przeboje, bo mówiła pani, że trudno taki się stary budynek przebudowuje. A ja też tak dodam tylko, że jak się z panią umawiałem na rozmowę, no to tuż przed otwarciem tej nowej części, no to tak wywnioskowałem, że tam jeszcze gorące ostatnie prace były.
4: Było i przesunięcie terminu. Musieliśmy w trakcie budowy odstąpić od pewnych rzeczy, ponieważ tutaj remont dotyczył budynku, gdzie przebywają cały czas chorzy.
3: I to było pewnie sporo utrudnienie,
4: tak? Tak, wkuwanie się tymi betonowymi czy tam stalowymi konstrukcjami w starą część powodowało straszne hałasy. No to dla chorych to nie jest coś fajnego. I musieliśmy od pewnych rzeczy nawet odstąpić, więc ten pierwotny projekt nie został do końca zrealizowany tak, jakbyśmy chcieli. Ale to i tak jest sukces, że przy takim żywym organizmie, jakim jest nasza instytucja, bo to jest tak, że dział fizjoterapii cały czas pracuje. Codziennie ci mieszkańcy na dole działu pobytu dziennego też są do godziny 15:30 i na oddziale pacjenci też są. I w trakcie tego trzeba wykonać remont tak, żeby to nie było z uszczerbkiem dla pacjenta. Więc było to duże wyzwanie, tak, więc musieliśmy iść na kompromisy i z firmą budowlaną, z wykonawcami, ale dopięliśmy swojego.
3: Wszystko już jest zrobione, czy jeszcze jakieś tam ostatnie kafelki trzeba przykleić?
4: Nie, coś wszystkie takie kafelki są położone, może będą jakieś tam usterki, nie, ale zobaczymy.
3: Ile to kosztowało? Pewnie nie mało.
4: Nie jest tak źle, ale objęci jesteśmy tajemnicą handlową. Powiem tylko, że nie udało nam się pozyskać środków zewnętrznych. Z żadnego projektu nie udało nam się znaleźć dofinansowania, więc tak, ta rozbudowa, to wszystko, co zostało postawione, jest to wykonane z pieniążków, które wpłynęły od was, kochani słuchacze.
3: No to jeszcze raz gratulacje dla Gorzowian.
4: Każda złotówka, która do nas wpływa, ma wrócić do mieszkańców.
3: Że pokazują, że jednak można.
4: Tak.
3: Podczas otwarcia dowiedzieliśmy się, że to nie koniec planów inwestycyjnych hospicjum i teraz już nie trzeba będzie, bo rozumiem, że jeżeli chodzi o ten budynek, no to tutaj już nic więcej nie ma planów co do rozbudowy
4: tego. Raczej w środku
3: tego.
4: Te sale pacjentów jeszcze tak, ale na zewnątrz nie.
3: Ale będzie zupełnie coś nowego. Prezydent zapowiedział, że już przekaże działkę, czyli zakładam, że to już były od jakiegoś czasu rozmowy na ten temat, tak? Proszę trochę przybliżyć kulisy.
4: I przypnął łatkę chyba tej od remontów, nie? Tak, prowadzimy rozmowę z miastem, są to rozmowy bardzo zaawansowane. Mamy tą działkę już taką obiecaną, to jest działka na styku ulicy Walczaka i Silwany, między Magnolią a przedszkolem. Niemniej jednak trochę przeszkód po drodze, ponieważ w planach zagospodarowania był to teren przeznaczony na cele rekreacyjne i dla nas jako takiego takiej małej placówki ciężko by było zmienić te plany zagospodarowania, więc tutaj miasto zobowiązało się, zobligowało się do tego, że pomoże nam, żeby przekształcić tą działkę w budowlaną pod nasze potrzeby. No i po drodze wyszedł jeszcze problem wycinki drzew, także tak, pan prezydent obiecał w dniu wczorajszym, że nam pomoże.
3: Rząd tą wycinkę weźmie na siebie?
4: Tak, tak, tak. Tak powiedział.
3: I ewentualne odium mieszkańców, którzy tak będą narzekać, że kolejne drzewa w Gorzowie wycinane. No ale rozumiem, że inaczej się nie da.
4: No nie da się, ale tam dużo drzew zostanie. My chcemy nową placówkę postawić taką wśród zieleni. Czemu nowa placówka, wytłumaczę? To jest plan taki dalekosiężny.
3: No tak, bo ktoś nas słyszy, że dopiero co się państwo rozbudowaliście, tak, a tu już kolejna.
4: Nie, nie, nie, to potrwa kilka lat, także to są plany dalekosiężne, ale o co w tym wszystkim chodzi? Placówka nowoczesna, nowoczesne hospicjum powinno być obiektem bynajmniej dla pacjentów, budynkiem parterowym. Każdy schodek dla wielu
3: tylko
4: ludzi...
3: Dla osób, które nigdy nie były w hospicjum w Gorzowie, jest pięterko, tak?
4: Tak, to jest na piętrze. Pacjenci, ci najciężej chorzy są na piętrze. To jest problem i dla rodzin, i dla pacjentów. Placówki takie wzorcowe, dla mnie bynajmniej, to są budynki parterowe, gdzie z każdej sali są szerokie drzwi wyjazdowe dla łóżka. Problemem jest to, że człowiek chory często jest przykuty
3: No musi leżeć na łóżku.
4: Musi leżeć generalnie, tak. I najłatwiej jest tym łóżkiem wyjechać na ogród. My w tej chwili taką możliwość mamy, jeżeli chodzi o wyjazd na taras, ponieważ mamy piękny, zadaszony taras. I tak, 4-5 łóżek się mieści na tarasie i już mogą chorzy tą zieleń oglądać, ale docelowo to życie w hospicjum powinno inaczej wyglądać. To powinien być wyjazd bezpośrednio na ogród, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, gdzie jest dużo wrażeń, gdzie są motylki, kwiatki, jest zieleń, są takie różnego rodzaju wrażenia, których choremu brakuje po pobytach w szpitalu. Więc ta placówka musi całkiem inaczej wyglądać, tylko to są plany takie, no, bynajmniej 5-letnie, o tak bym powiedziała.
3: No, rozumiem. Prezydent zapowiedział, że ta działka zostanie państwu przekazana. Czy już wiadomo, kiedy ona będzie przekazana? Czy te terminy już są
4: Chcielibyśmy
3: jakieś?
4: Chcielibyśmy w przyszłym roku wbić kamień węgielny, tak. Chcielibyśmy w przyszłym roku na 34 lata istnienia placówki, a na 35, żeby były wylane już fundamenty z gotowym projektem. Ta rozbudowa...
3: Czy koncepcja już jest? Ogólnie jak ten budynek ma wyglądać? Jak pod względem funkcjonalności?
4: Pracowujemy szczegóły. No właśnie o to chodzi, że ta rozbudowa w tej chwili pokazała nam, ile błędów projektowych popełniliśmy. Błędów takich pod kątem funkcjonowania dla osoby chorej. I w tej chwili nie możemy takich błędów popełnić, więc tak kursujemy między różnymi placówkami hospicyjnymi.
3: A jakby pani wytłumaczyła, co to za błędy? Bo ja nie wiem, pewnie nasi słuchacze też się zastanawiają, o co tu może chodzić.
4: No na przykład tu chodzi o szerokość korytarzy, tu chodzi o wielkość na przykład świetlicy. Ja nie wyobrażam sobie, mi w tej chwili brakuje świetlicy, ale nie mam możliwości wyburzenia ścian, ani nie mam pomieszczeń do tego, żeby ta świetlica była. Byłam w odwiedzinach we Frankfurcie, w hospicjum tutaj nad Odrą i tam na przykład jest świetlica, gdzie pacjenci są przywożeni do wspólnego stołu. Jest to fenomenalnie wygląda, żeby nie izolować osoby chorej. Więc teraz analizujemy, ile powinno być metrażu świetlicy takiej. Trudne tematy, ale żeby nie popełnić błędu. Czy łazienka powinna być przy każdej sali, czy po prostu 2-3 duże łazienki na oddziale. Takie techniczne sprawy. W ten sposób.
3: Mhm. A ogólnie ten nowy obiekt to jest planowany na ile osób, łóżek?
4: W tej chwili mamy 17. Zakładamy, że minimum 25. I około 1500 powierzchni. To jest w parterze, ewentualnie mogą być tylko i wyłącznie biura na piętrze. Nie może być chory na piętrze. To musi być wszystko tak rozłożone wśród tej zieleni właśnie, żeby jak najmniej drzew wyciąć. Architekt pracuje nad tym, aby właśnie kształt budynku i metraż dopasować do drzew, które w tej chwili nie można tam usunąć, kosztem tej takiej roślinności mniejszej.
3: Pieniądze. To pewnie nowoczesny obiekt, tak. Pewnie łatwiej będzie budować, ale to nie znaczy, że będzie taniej pewnie, tak?
4: No nie, bo ja bym chciała...
3: Już jakieś szacunki pewnie trzeba robić.
4: Tak.
3: Ile to może kosztować? 15 milionów złotych, tak?
4: Myślę, że tak. Będziemy próbować pozyskać jak najwięcej środków z funduszy takich zewnętrznych. Może to projekty norweskie, może tutaj Unia Europejska, Urząd Marszałkowski, ale chcielibyśmy też przeprowadzić kilka akcji takich wśród mieszkańców. Może to nawet wyjdziemy poza Gorzów w celu pozyskania środków. Jestem optymistką, że damy radę. Jeżeli daliśmy do tej pory, to damy radę dalej.
3: No tak jak pani mówiła, tutaj rozbudowa udała się środkami właściwie zebranymi, tak? Tak. Bo tutaj się nie udało, tak jak pani wspomniała.
4: Ja naprawdę jestem nauczona szanować każdą złotówkę i zresztą chyba widać.
3: A prezydent podobno coś tam obiecał, tak, że w przyszłym budżecie, w budżecie na przyszły rok coś tam dla hospicjum
4: tak,
3: będzie?
4: Tak, miasto co roku przekazuje nam w formie takiej projektowej mniejsze lub większe środki, w zależności jak sami dysponują finansami. My składamy wniosek do pana prezydenta o przeznaczenie takich kwot. Złożyliśmy w zeszłym miesiącu wniosek o 250 tysięcy. Często te wnioski są tak trochę przycinane, natomiast pan prezydent powiedział, tak, że nie zostaną przycięte i te 250 tysięcy otrzymamy. To jest głównie na potrzeby hospicjum stacjonarnego, takie doposażenie, nowoczesne sprzęty i zakup dobrych leków.
3: Aha, czyli to nie są jakieś ekstra pieniądze na zrobienie projektu?
4: Nie.
3: To musicie państwo sami, tak?
4: To są pieniążki, które dostajemy co roku od miasta w różnych wysokościach, bo w tym roku to było 150 tysięcy, w zeszłym chyba 200, a na przyszły rok mamy obiecane 250. To jest takie dopłata do funkcjonowania hospicjum stacjonarnego. Ale to nas mocno wspiera, bo wtedy nie musimy mieć żadnych ograniczeń, na przykład na nowoczesnych opatrunkach, no bo to są duże wydatki, ale na tym nie oszczędzamy.
3: Przypomnę tylko, że gościłem panią Jolantę Gintoft.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura działa, w grę wchodzą zatrzymania. Śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych. Zatrzymania są najpewniej kwestią czasu, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób, więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu.
1: Sam Maciej Berek złożył też zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trafiono do specjalnego zespołu w prokuraturze krajowej, który, jak przekazano, zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Ważna deklaracja popłynęła z Brukseli. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, podkreślił premier Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymirem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali na marginesie unijnego szczytu. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie i podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. Dziękuję za wsparcie i za nasze bliskie kontakty w ciągu tych trudnych miesięcy, bardzo trudnych, niezwykle ciężkich, ponieważ atakują nas nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Mówi Wołodymyr Zełenski. Podczas dwudniowego szczytu w Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty, a także dalszego wsparcia dla Ukrainy. Za dwa tygodnie hierarcha usłyszy wyrok. Mowy końcowe w głośnym procesie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Jest oskarżony o to, że zwlekał zbyt długo z zawiadomieniem organów ścigania o przypadkach nadużyć seksualnych, których wobec nieletnich dopuścili się dwaj księża. Duchowny od początku nie przyznaje się do winy, a jego obrońca profesor Zbigniew Świąkalski wnioskuje o uniewinnienie.
3: To nie biskup chronił księży, przesuwając ich gdzieś z parafii do parafii. Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. I tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę.
0: Prokuratura domaga się kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, także 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok w tej sprawie będzie ogłoszony 29 października. Prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie nożownika, który zaatakował wójt gminy Starokornica. Pod koniec kwietnia wójt Beata Jerzman trafiła do szpitala po tym, jak w urzędzie została zaatakowana przez 42-letniego Krzysztofa A., pracownika miejscowego PROŻOK-u. Siedlecka prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Biegli uznali, że napastnik nie miał świadomości popełnionego czynu.
4: Był niepoczytalny w chwili popełnienia tego czynu i ta niepoczytalność miała związek z stwierdzoną u niego chorobą psychiczną. Tym samym nie ponosi on w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego odpowiedzialności karnej.
0: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Biegli wskazali również, że Krzysztofa wymaga specjalistycznego leczenia.
4: Wskazali biegli, że zasadne niezastosowanie środków zabezpieczających w postaci terapii i terapii uzależnień w ośrodku stacjonarnym.
0: Dodaje prokurator Świderski. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie siedlecki sąd. Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników za długoletnią służbę. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
6: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie i kancelaria szybko to naprawi.
5: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
6: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
5: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
0: Według kancelarii prezydenta błąd popełnił organizator uroczystości, czyli Urząd Wojewódzki, który zaplanował ją przed zakończeniem procedury przyznawania medali. Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość ich wręczenia. W Przemyślu wykryto wściekliznę u kuny. Zwierzę zaatakowało i pogryzło 73-letnią kobietę podczas zbierania orzechów. Potem padłe zwierzę zauważyły dwie inne osoby. Wszystkie zostały objęte nadzorem przez sanepid. Badania potwierdziły, że kuna była zakażona. Z tego powodu wojewódzki lekarz weterynarii zapowiedział wydanie odpowiednich rekomendacji i wyznaczenie obszaru ochronnego.
7: Będzie wprowadzony obszar zagrożony, będzie wydane rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii i w tym rozporządzeniu będą nakazy i zakazy, w tym na pewno nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
0: Mówi Janusz Ciołek, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii. To nie pierwszy przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia na Podkarpaciu. We wrześniu chorobę wykryto u kuny na terenie powiatu leskiego. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
0: Głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała tu już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. W razie zagrożenia mają pomóc szybko znaleźć bezpieczne miejsce. Do końca roku w całej Polsce, także w Łodzi, oznakowanych ma zostać ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
9: W samej Łodzi takich punktów schronienia mamy 1699. Są to zarówno bloki, jak i kamienice, które posiadają na przykład stropy betonowe, czyli nie drewniane. Czyli już mówimy tutaj o solidniejszej konstrukcji.
0: Mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Oznakowanie ma pomóc szybko odnaleźć miejsca w sytuacji kryzysowej. Obowiązek umieszczenia znaków obejmie również prywatnych właścicieli niektórych obiektów, którzy otrzymują w tej sprawie wezwanie.
9: Zarządcy takich obiektów albo są już powiadomieni o tym, albo zostaną powiadomieni pisemnie przez właściwą terytorialnie komendę miejską bądź powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
0: Lokalizację najbliższych punktów schronienia można sprawdzić w serwisie Gdzie się ukryć? Czerwone plakietki mają chronić warszawskie zabytki przed graffiti. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało wywieszki z napisem Uszanuj te mury. Mają przypominać, by nie malować bazgrołów na oczyszczonych już elewacjach. Mateusz Gołębiewski.
10: Pomysł pojawił się podczas spotkań konserwatora z przedstawicielami środowiska graficiarzy, którzy przyznali, że czasem trudno im rozpoznać, czy budynek, który malują, to zabytek, a sami woleliby takich nie naruszać. Jak mówi Magdalena Łań z biura konserwatora, tabliczki można odebrać w jego siedzibie.
11: Tych tabliczek wyprodukowaliśmy 1000. Do tej pory rozdaliśmy ponad 50. Najwięcej wziął Urząd Dzielnicy Praga Północ, ponad 30.
10: Wywieszki są przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli budynków, którzy usunęli graffiti dzięki miejskiej dotacji albo na własny koszt. Pomysł wpisuje się w kampanię Stop Bazgrołom prowadzoną od 2023 roku.
0: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale także ważny krok w rozwoju. Na tym Kasper Klonowski.
12: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przybyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
13: Nastawienie jest dobre i rok będzie dobry.
14: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
12: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
0: Oficjalna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mazowieckim zaplanowana została na 19 października. Ulica Kościeliska w Zakopanem będzie powiększona. Blady strach padł na górali po tym, jak zobaczyli projekt miejscowego planu zagospodarowania. Teren pod drogę wojewódzką ma być poszerzony o kilka metrów. Mieszkańcy obawiają się, że stracą część swoich nieruchomości, mówi Anna Walczak, mieszkanka Kościeliskiej.
15: Nie dość, że ulica była wielokrotnie wcześniej przebudowywana i poszerzana, dlaczego mamy rezygnować ze swojej własności.
16: A gdzie zabytki, gdzie domy, bo to są starsze domy?
17: Stanisław Karp, radny Rady Miasta. Mieszkańcy to odebrali jako coś, że będą im burzone budynki, garaże, płoty, etc., etc.
15: One nie będą na razie zabierane, ponieważ nie ma w tej chwili żadnych informacji o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje tam jakiekolwiek roboty budowlane.
0: Mówi Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Jak dodaje urzędniczka, obszar ulicy Kościeliskiej jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego każda działalność inwestycyjna, w tym ewentualna rozbudowa drogi czy budowa ścieżki rowerowej, będzie musiała być konsultowana z konserwatorem zabytków. W październiku pasażerowie najczęściej nie kupują biletów komunikacji miejskiej. Jak wynika ze statystyk wrocławskiego MPK, to powtarzający się trend od wielu lat. Dlaczego akurat jesienią? Sprawdził to nasz reporter Michał Nawirski.
18: Okazuje się, że najczęściej na gapę jeżdżą powracający do miasta studenci.
19: My to widzimy w naszych statystykach i to jest wzrost o nawet 50% tych, którzy biletów faktycznie nie mają.
18: Mówi Daniel Misiek z MPK. A mandatów mamy niemal tyle, co Wrocław mieszkańców.
19: Blisko 750 tysięcy. A kwota to jest ponad 18 milionów złotych. Tych jeszcze nie zapłaconych.
18: To chyba już jakiś tramwaj albo autobus można by było za te pieniądze spokojnie kupić.
19: Myślę, że 5-6 takich najnowocześniejszych, dużych, przegubowych autobusów, a już za tramwajem też by się można było rozglądać.
18: Więc nasze 4,60 za bilet jednorazowy naprawdę ma moc.
0: Dlatego we Wrocławiu i innych polskich miastach prowadzone są kampanie zachęcające do podróżowania z ważnym biletem i pokazujące korzyści, jakie się z tym wiążą. Sezon grzybowy w pełni, na co zwracać uwagę? W Lublinie odbyła się coroczna wystawa Poznaj Grzyby, unikniesz zatrucia. Nad prawidłową identyfikacją prezentowanych okazów czuwali wykwalifikowani grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo je zbierać oraz co zrobić, kiedy trafimy na grzyba, którego nie znamy.
20: Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, ale też nie niszczmy ich i uczmy też dzieci, że grzyb trujący to nie znaczy, że on się nie przyda nikomu.
0: Zaznacza grzyboznawca Sylwia Belka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Ekspert tłumaczy, że nawet trujące dla człowieka gatunki mogą stanowić pożywienie dla zwierząt leśnych. W razie pytań lub wątpliwości porady grzybowe możemy otrzymać bezpłatnie w powiatowych stacjach sanepidu. To było podsumowanie dnia w Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Marunda.
1: Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniamy się. Panie ministrze, od razu zacznijmy od pytania o Trybunał Konstytucyjny. Ten spór wraca. Karol Nawrocki powinien zmienić zdanie?
3: Powinien stać na gruncie prawa, a nie stoi na gruncie prawa. Jego obowiązkiem jest przyjęcie ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jego obowiązek. To jest w ogóle poza jakąkolwiek kwestią.
2: Profesor Piotrowski, konstytucjonalista, powiedział, że według prawa to Maciej Berek nie złoży skutecznego ślubowania.
3: Obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej jest zaprzysiężenie sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm. W tym momencie takich niezaprzysiężonych sędziów jest, o ile dobrze liczę, 4 czy 5. I to są sędziowie, którzy musieli się uciekać do protest w postaci ślubowania przed marszałkiem Sejmu wobec prezydenta, dostarczenia tego ślubowania prezydentowi. Ale praprzyczyna tego to jest zachowanie prezydenta, który nie odbiera ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów
2: przez Sejm. Wczoraj nie było w gabinecie marszałka, a mimo wszystko padły słowa, że składam ślubowanie wobec prezydenta. Jak to rozumieć?
3: Po prostu. Tak samo można przed notariuszem oświadczyć coś i to coś wywołuje skutki prawne. Jeżeli... No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek...
2: Wobec, znaczy w obecności, panie ministrze?
3: Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek Sejmu mówi tak. Nie przeprowadzę ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego, bo są wątpliwości co do jego wyboru. I co wtedy? Czy Nawrocki zostaje prezydentem, czy nie zostaje prezydentem.
2: A jaki będzie finał tego sporu, pana zdaniem, wokół Trybunału? No bo nie ukrywajmy, prezydent raczej nie zmieni zdania.
3: Na razie widzę sytuację, wystarczy, że w całej tej sprawie wszyscy będziemy stać mocno na gruncie prawa. Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. Trybunał Konstytucyjny to jest ostatnia instancja dla Polek i Polaków. To jest ostatni urząd, który może stanąć w interesie pana albo mnie, albo kogokolwiek z państwa, wtedy, kiedy to jest potrzebne. Wtedy, kiedy Sejm, Senat, prezydent nie spełnią naszych oczekiwań. Po to jest Trybunał Konstytucyjny.
2: Z osobą pana prezydenta wiąże się też podpis pod przepisami, które chcecie państwo wdrożyć. Chodzi o DSA, mianowicie co konkretnie ma się poprawić dzięki ich wdrożeniu?
3: To jest bardzo prosta sprawa. To, co jest nielegalne w normalnym świecie, musi być też nielegalne online. Jeżeli nie będziemy mieli przepisów, które umożliwiają walkę z przestępstwami popełnianymi online, to nie będziemy mieli możliwości reagowania. Gdyby w normalnym świecie ktoś kogoś obrzucał mową nienawiści, to są możliwości, żeby to zatrzymać. W cyfrowym świecie takich możliwości nie ma, a powinny się pojawić.
2: A co resort cyfryzacji robi, żeby zatrzymać możliwości hakerów do wykradania danych takich jak w przypadku dużego wycieku MyDoctor albo z firmy fakturowej?
3: Pracujemy nad ustawą, która ma zobowiązać firmy, które przetwarzają dane więcej niż 100 tysięcy Polek i Polaków do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Fascynujemy się wszyscy sztuczną inteligencją, ale przestaliśmy myśleć i pamiętać o tym, że równie ważne jest cyberbezpieczeństwo. Musimy inwestować w cyberbezpieczeństwo, nie w sprzęt. Musimy logicznie do tego podchodzić, odpowiedzialnie. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, w tym biznesie przetwarza dane milionów Polaków, to musi zabezpieczyć ten biznes.
2: A wiecie już państwo, kto realnie stoi za tym atakiem?
3: No to jest tak z przestępstwami internetowymi, że to nie jest takie proste, żeby wyświetlić, kto je popełnia, dlatego że ci hakerzy, ci przestępcy robią bardzo dużo, żeby tę swoją anonimowość pielęgnować.
2: Panie ministrze, dzisiaj równo 3 lata od wyborów. Jak pan ocenia koalicję rządzącą w skali od 1 do 6?
3: Mam taką grubą książkę w gabinecie, która pokazuje, co dobrego udało się nam zrobić w Ministerstwie Cyfryzacji. Dwie moje ulubione rzeczy to M-stłuczka, czyli sytuacja, w której zamiast wypełniać tasiemcowe protokoły po kolizji drogowej, której nikomu z państwu nie życzę, wymieniamy się danymi w M-obywatelu. I druga, karty prepaid, których używamy w telefonach. Kiedyś środki niewykorzystane przepadały, a teraz możemy je odzyskać na konto.
2: Pan minister mówi o osiągnięciach resortu cyfryzacji, o tym, jak ocenia pan w ogóle rządy koalicji rządzącej.
3: Udało się nam zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy. Te 3 lata to jest po pierwsze naprawa państwa po tym, co zostaliśmy, wchodząc na urzędy, czyli po tych 8 latach rządu PiS-u, ale to są też bardzo fajne, nowe rzeczy. I w moim resorcie, w resorcie cyfryzacji, tych rzeczy jest naprawdę wiele i to są bardzo cenne, często niewielkie, często takie rzeczy, o których byśmy normalnie nie pomyśleli. Na przykład każdy z nas w M-Obywatelu ma dostępny podpis elektroniczny. Na przykład każdą sprawę, zamiast załatwić papierowo, możemy załatwiać elektronicznie.
2: No, z tym pewnie moglibyśmy polemizować i nasi słuchacze i widzowie też.
3: Ja wczoraj, wie pan, dostałem zawiadomienie od Urzędu Miasta Lędziny, wymiar decyzji podatkowej, podatku od nieruchomości. No, mieszkam w Tychach, jako że byłem radnym miasta Tychy, to Urząd Miasta Lędziny decyduje o tym, jaki podatek od nieruchomości płacę. I dostałem ją, uwaga, przez e-doręczenia.
2: Jeszcze ja panu powiem o moich przygodach, ale to poza anteną, bo to nie wystarczy nam czasu. Ale panie ministrze, a minusy koalicji rządzącej, gdyby pan wytknął jakieś błędy swoim koalicjantom, co to mogłoby być?
3: Nie będę wytykał błędów swoim koalicjantom. To są ludzie, z którymi na co dzień współpracuję, mam do nich ogromny szacunek, uważam, że robią dobre rzeczy, wierzą w Polskę, to jest najważniejsze. Wierzą w to, co robią i moglibyśmy niektóre rzeczy robić szybciej.
2: Ale nie mówi pan, takich błędów w ogóle nie ma.
3: Zawsze są błędy. Jeżeli ktoś nie popełnia błędów, to znaczy, że nie wiem, ma tak wybujałe ego, że po prostu nie widzi tego, że popełnia błędy.
2: Wróćmy do tego podwórka, na którym pan urzęduje dosłownie codziennie, czyli Ministerstwo Cyfryzacji. Polski internet jest teraz bezpiecznym miejscem dla dzieci?
3: Internet nigdy nie był bezpiecznym miejscem dla dzieci i dlatego właśnie Unia Europejska zaczęła go regulować. Zaczęła regulować te tak zwane platformy społecznościowe, chociaż one wcale nie są społecznościowe. To są po prostu biznesy, które służą do zarabiania pieniędzy. One zarabiają pieniądze na naszych emocjach, na subach, lajkach, komentarzach, klikach i tak dalej. Wiadomo, że negatywne emocje rozchodzą się dużo szybciej niż te pozytywne, no więc te platformy uczyniły sobie hejt, mowę nienawiści, internetowe przestępstwa elementem swojego modelu biznesowego.
2: No, miała być ustawa regulująca kwestię patostreamów. Jak ona działa w tej chwili? Co się z nią stało? Bo z jednej strony mówimy tutaj o takich pomysłach, ideach, a z drugiej strony no, widzimy na przykład stream byłego żołnierza, który grozi swoim dowódcom, czyli jednak ten przekaz na żywo w tym przypadku co prawda szybko ukrócony, ale jednak jeszcze możliwy.
3: Patostreamy są w polskim prawie przestępstwem i to jest efekt ustawy, którą uchwaliliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, utrzymanej w Senacie i podpisanej przez prezydenta. To pokazuje, że w niektórych sprawach udaje się współpracować. Patostreamy są w polskim internecie przestępstwem. Wszystkie te algorytmiczne kanały sprzedażowe, jak Facebook, nie wiem, TikTok, muszą o tym wiedzieć, no bo muszą dostosować się do polskiego prawa i o to samo chodzi w ustawie o możliwości usuwania treści z internetu, czyli w DSA, przyjętym ostatnio przez Senat.
2: Panie ministrze, a gdzie przebiega ta granica między właśnie stwierdzeniem, że coś jest treścią nielegalną, przestępstwem, treścią szkodliwą, a wolnością słowa? Bo taki argument pan prezydent, jeśli dobrze pamiętam, na początku roku podnosił, że ma wątpliwości co do tych zapisów, bo jest to zamach na pewną wolność.
3: To było w ogóle skandaliczne weto. To weto było podjęte w lutym. Gdyby w lutym prezydent podpisał ustawę wprowadzającą DSA, to mielibyśmy dużo większe możliwości walki z internetowymi patologiami. Granica przebiega dokładnie tam, gdzie przebiega w świecie offline. Jeżeli my dyskutujemy, jeżeli pan zacznie mnie krytykować, to pan dokładnie wie, gdzie przebiega granica pomiędzy krytyką a przestępstwem. Dokładnie tam powinna przebiegać w świecie online.
2: Ale kto by to oceniał w realiach?
3: Sąd. Oczywiście sąd. Oczywiście w naszym projekcie ustawy to sąd podejmował ostateczną decyzję o tym, czy treść z internetu znika, czy nie. Ten sąd miał dość ograniczony czas na podjęcie takiej decyzji, no bo internet jest szybki i tam trzeba podejmować decyzję w ciągu godzin, a nie w ciągu dni czy tam tygodni. Ale tak, sąd tutaj był ostateczną instancją.
2: Ale taka instytucja, która jeszcze przed sądem mogłaby stwierdzić, że tak, ten człowiek, który streamuje w internecie, popełnia jakieś przestępstwo, należy go zatrzymać, to kto? Policja czy urzędnicy?
3: Mówiliśmy o Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który jest taką władzą powołaną do regulacji internetu, takim regulatorem. I tacy regulatorzy znajdują się w wielu krajach i w Unii Europejskiej, i poza Unią Europejską. Anglia, która ma chyba największe doświadczenia z przyjmowaniem takich przepisów, kraj od pewnego czasu poza Unią Europejską, ma swój Ofcom, to jest taki odpowiednik naszego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, no i podejmuje takie decyzje w zasadzie na co dzień w interesie swoich obywateli.
2: Panie ministrze, wspomniał pan trochę w naszej krótkiej rozmowie antenowej o sztucznej inteligencji, o tym, że się nią zachwycamy, ale wiemy też doskonale, że ona może być wielkim zagrożeniem dla różnych grup wiekowych. Myślę sobie, że chyba seniorzy są szczególnie podatni na pewną dezinformację czy manipulację związaną z AI. Jak państwo pracujecie nad tym zagadnieniem? Chcecie jakoś zabezpieczyć obywateli przed tymi zabiegami, o których mówię?
3: Tutaj najwięcej robi edukacja. To znaczy musimy powiedzieć ludziom, po co, do czego te algorytmy się nadają i do czego się nie nadają. Z pewnością nie nadają się do udawania ludzi, do utrzymywania relacji, do powierzania algorytmom swoich tajemnic, do pytania, co powinienem zrobić, żeby w moim związku działo się lepiej. A niestety jest wiele osób, którym się wydaje, że jak zadają zadadzą takie pytanie czatowi GPT albo na przykład Gemini, to uzyskają odpowiedź. Pewnie uzyskają odpowiedź, ale to jest odpowiedź algorytmu. To jest odpowiedź wygenerowana przez matematykę. Wystarczy o tym pamiętać, że tam po drugiej stronie nie ma człowieka, który chciałby ci pomóc. I to wystarczy. I tutaj wystarczy edukacja. Oczywiście są też takie elementy, w których ważne jest nasze bezpieczeństwo, w którym musimy po prostu wiedzieć, że jakaś treść jest wygenerowana przez AI, żeby jej bezkrytycznie nie wierzyć.
2: To a propos tej edukacji, panie ministrze, są jakieś kampanie w planach, żeby ludzi przed tym przestrzec? Bo jak przeglądam internet, to szczerze powiedziawszy, no niewiele widzę takich sygnowanych przez państwo informacji, które mówią, to jest okej, to nie.
3: My wydaliśmy miliony złotych na kampanię przeciwko dezinformacji, na kampanię przeciwko internetowym trolom. Cały czas Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa NASK, czyli taka instytucja w zasadzie odpowiedzialna za polski internet domenowy, prowadzi kampanie edukacyjne, pokazujące różne ciemne zaułki internetu i pokazujące, jak je omijać. Więc myślę, że dobrą robotę tu robimy.
2: A są jakieś konkretne narzędzia, zespoły ludzi, które być może wykrywają taką dezinformację, fałszywą informację, zanim ona jeszcze dotrze do odbiorców?
3: Ostatnio w rządzie została powołana grupa do spraw dezinformacji. Na czele tej grupy stoi mój kolega z Ministerstwa Cyfryzacji, pan minister Paweł Olszewski. Bardzo dobry w tematach właśnie cyberbezpieczeństwa. I tam są naprawdę najwyższej klasy fachowcy. I to są ludzie, którzy potrafią pokazać, jakimi ścieżkami ta dezinformacja chodzi i skąd ona wychodzi, w jaki sposób tego unikać.
2: A nie należałoby trochę przyspieszyć prac takiej grupy albo powołać zupełnie nową ekipę, która wychwytywałaby tego rodzaju historie, zanim oczywiście one trafią do odbiorców, tych szczególnie narażonych. Nawiązuję tu trochę do tych wydarzeń w szkołach niedawnych, które skończyły się w kilku przypadkach tragicznie. Pojawiły się informacje, że to był efekt pewnych działań w internecie. Nie wszystkie udało się wychwycić, więc pytanie, czy tutaj nie powinniśmy przyspieszyć.
3: Wie pan, ja bym był ostrożny z czymś takim, dlatego że nad dobrem dzieci najlepiej, jak się troszczą rodzice i najlepiej jak rodzic od czasu do czasu sprawdzi, co jego dziecko robi w internecie, bo ono to może robić rzeczy, o których się naprawdę filozofom nie śniło. Warto je czasem zapytać, warto zainstalować na jego telefonie kontrolę rodzicielską. Ona wyrzuca z internetu wszystkie rzeczy, które mogą być dla dziecka zagrożeniem. Na przykład w szkołach internet, ten, który udostępniamy dzieciom, tak zwana ogólnopolska sieć edukacyjna, jeden z wielkich sukcesów tego rządu i poprzedniego zresztą też, bo on już zaczął być realizowany w poprzedniej kadencji. To jest taka sieć, w której nie ma zagrożeń, w której te zagrożenia są po prostu rugowane. To jest taki dobry internet. Warto zadbać o to, żeby nasze dzieci taki dobry internet właśnie miały. Czyli warto po prostu do momentu, kiedy to jest oczywiście możliwe, kiedy one nie skończą odpowiedniego wieku, w taką kontrolę rodzicielską wejść. Każdy system na telefonie to umożliwia.
2: Panie ministrze, a jeśli chodzi o, wracając jeszcze do sprawy wycieku MyDoktor, mam wrażenie, że bardzo późno pojawiły się dane na stronie rządowej, informacje w ogóle o tym, czy nasze dane wyciekły, czy nie. Nie dało się tego procesu przyspieszyć wtedy?
3: To jest związane z tym, że nie ma przepisów, które zobowiązywałyby do automatycznego przekazywania takiej informacji. My musieliśmy czekać na policję, na prokuratora. Cyberpolicja dokładnie wiedziała, czyje dane wyciekły, natomiast brakowało postanowienia prokuratora o tym, żeby można było te informacje przekazać do serwisów rządowych.
2: I jakieś pracujemy wnioski po tej
3: tym,
2: sytuacji?
3: Tak, pracujemy nad tym. Ostatnio przekonujemy rząd, żeby przyjąć właśnie taką ustawę, która będzie niosła ze sobą takie właśnie elementy ratunkowe. Czyli jak już dojdzie do dużego wycieku, to automatycznie, żeby te dane były przekazywane do serwisu dane.gov.pl, czy tam bezpieczne dane.gov.pl, żebyśmy dostawali w obywatelu informację, czy nasz PESEL wyciekł, czy został skradziony przez kogoś, czy nie. Żeby ta informacja nie obejmowała tylko samego faktu, że on mógł wyciec, ale też w jakim kontekście, co mogło wyciec. To wszystko da się zrobić, tylko to wymaga poprawienia prawa.
2: Ale to są takie rozwiązania już post factum. A co z prewencją? Pracujecie nad jakimiś narzędziami, które nałożyłyby obowiązek na tych, którzy przetrzymują te dane, żeby je jakoś lepiej strzec?
3: No i znowu, proszę zwrócić uwagę, że te dane nie wyciekają, korzystają z serwisów publicznych. To nie jest tak jak w Danii, gdzie w Danii, nie wiem, ze względu na nieodpowiedzialną politykę utrzymywania haseł, wyciekła cała baza duńskiego PESEL. Nie wiem, jak się w Danii nazywa PESEL, może DESEL, nie wiem, nieistotne. Ale te dane nie wyciekają z serwisów publicznych, tylko z serwisów prywatnych. Prywatne firmy robią biznes, wykorzystując nasze dane, przetwarzając nasze dane, i one muszą mieć obowiązki utrzymywania tych danych na odpowiednim stopniu bezpieczeństwa. Dzisiaj często jest tak, że ten stopień bezpieczeństwa nie jest odpowiedni. W projekcie naszej ustawy, tak zwanej cyberpiątce pana premiera Gawkowskiego, jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla każdej firmy, która przetwarza więcej niż 100 tysięcy rekordów Polek i Polaków.
2: A wróćmy, panie ministrze, teraz do sytuacji politycznej, bieżącej sytuacji politycznej. Będę chciał pana jeszcze oczywiście zapytać o dalsze polityczne losy pana marszałka Hołowni, pana szefa partyjnego, chyba można powiedzieć, ale pomówmy jeszcze chwilę o Trybunale, o tym, co wczoraj się działo. No właśnie, zobaczmy może, jak wyglądało to ślubowanie w gabinecie pana marszałka.
0: Ja, Maciej Werek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi.
4: Ośmiu wspaniałych wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast chcę powiedzieć, że rozpoczyna się czas na normalne, na skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
5: Kiedyś władza była instalowana w Polsce na bagnetach. Dzisiaj Donald Tusk próbuje zainstalować nielegalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego na pałach policyjnych. To, co widzicie, to są obrazy jak z Białorusi czy z Rosji. Tak, ponieważ złożyli zaprzysiężenie przed prezydentem Rzeczypospolitej. Czy pan Berek złożył przysięgę? Czy pan Berek spełnia wymagania ustawowe? Czy pełnił funkcję radcy prawnego przez 10 lat? Oczywiście, że nie. Tak właśnie reagują ludzie, którzy oglądają szczujnie TVN-owską i mają po prostu w głowach, sami sobie odpowiedzcie.
2: Panie ministrze, pan wszedł do świata polityki z zupełnie innego świata, ale o tym może jeszcze na koniec rozmowy do tego wrócimy. Ale jak pan patrzy na to wszystko, co się dzieje jako po prostu obywatel, co pan o tym myśli? Jak powinien skończyć się ten impas?
3: Wystarczy, że obie strony będą stały na gruncie prawa i ten impas się skończy w ciągu minut, nawet nie w ciągu godzin. No bo co to znaczy Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów, którzy są powoływani przez Sejm. Za czasów PiSu powołano nielegalnie troje sędziów, tak zwanych sędziów dublerów. Zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Ilu nielegalnie powołanych sędziów zostało powołanych za czasów naszej koalicji? Zero. Wszystkich, których powołaliśmy, co do tego wszyscy jesteśmy zgodni, Sejm powołał prawidłowo.
2: Panie ministrze, ale to mam wrażenie, tak abstrahując już od wszelkiej tutaj wiedzy politycznej, historii, mówię to jako zwykły widz, Polak, który też wczoraj był przed Trybunałem, widział te wszystkie emocje, to się toczy od bardzo długiego czasu i mam wrażenie, że politycy jednej i drugiej strony pielęgnują ten duopol, można powiedzieć, bo teraz tak, przyznam szczerze, że rozbawiło mnie to ślubowanie w Sejmie bez obecności prezydenta, a padły słowa, że wobec prezydenta. Z drugiej strony politycy opozycji przychodzili przed Trybunał wczoraj nagrywając takie filmy jak pan Kantak, a konsensusu żadnego nie ma. Ludzie są tym zmęczeni po prostu.
3: Tak, bo oni zamiast zapewnić ludziom Trybunał Konstytucyjny, robią na tym politykę. Bez sensu robią na tym politykę. Naprawdę, ten kryzys jest do rozwiązania w ciągu minut. Organ, który ma obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziów, powinien je przyjąć. Sędziowie zostali prawidłowo wybrani przez Sejm. To nie jest jedno głosowanie w Sejmie. To jest cała procedura. Tacy sędziowie są przesłuchiwani przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Można im zadawać pytania. Te obrady komisji trwają długimi godzinami. One się kończą wyborem sędziów przez Sejm. To Sejm ocenia, czy ktoś się nadaje na sędziego, czy się nie nadaje na sędziego. Jak oceni i go wybierze. Przecież sędziami Trybunału Konstytucyjnego były tak skandaliczne osoby, czy nawet dalej jest, jak PRL-owski prokurator, czy ktokolwiek kwestionował. Oczywiście, że kwestionujemy to, czy on się mentalnie do tej roli nadaje. Natomiast został wybrany przez Sejm, orzeka w tym Trybunale, to im nie przeszkadza. Pani profesor profesor Pawłowicz, przecież to czynna polityczka, która wprost z ław sejmowych trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Czy ktoś kwestionował, oczywiście kwestionowali jej...
2: Ale tu sam Donald Tusk, panie ministrze, mówi o tym, że pan Maciej Berek był jego prawą ręką.
3: No bo pan Maciej Berek był ministrem rządu pana premiera Donalda Tuska, ale przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, pan Jerzy Stępień, był wiceministrem spraw wewnętrznych. Prosto z tego stanowiska Sejm powołał go do Trybunału Konstytucyjnego, został sędzią, po kilku latach został przewodniczącym tego Trybunału Konstytucyjnego i zapisał się w historii złotymi zgłoskami. To, że ktoś jest politykiem, to nie wyklucza tego, że on będzie świetnym sędzią. No Berek jest jednym z najlepszych prawników polskich, jakich znam. No,
2: ale przed chwilą mówił pan, że pani Krystyna Pawłowicz na przykład wspomniana jest politykiem i to ją de facto dyskwalifikuje.
3: Nie powiedziałem, że ją to dyskwalifikuje. Powiedziałem, że nikt nie stawiał takich tez, że oczywiście mówiliśmy, zastanawialiśmy się, prowadziliśmy taką dyskusję, czy polityk, czy ktoś, kto wypowiadał się tak ostro politycznie, będzie w stanie zachować obiektywizm potem w Trybunale Konstytucyjnym. Ale przecież i ona została zaprzysiężona przez prezydenta, który nie zadawał pytań, czy ona się nadaje, czy się może nie nadaje, czy jej wypowiedzi nienawistne wobec Unii Europejskiej to grają tutaj rolę, czy one nie grają tej roli. No, Sejm ją wybrał, prezydent ją zaprzysiężył, no więc została sędzią. Potem złożyła rezygnację, zwolniła miejsce, na które Sejm prawidłowo wybrał kolejnego sędziego. No, prezydent mówi, nie odbiorę ślubowania, bo mi wolno.
2: A tak zupełnie szczerze, panie ministrze, nie jest to sytuacja wygodna dla polityków jednej i drugiej strony, że ten spór trwa?
3: Ona jest dla mnie niewygodna, wie pan, bo ja bym chciał, żeby w Polsce istniał sąd konstytucyjny. I chciałbym, żeby obie strony tego sporu, które robią na tym politykę, zrobiły krok wstecz i zadały sobie pytanie, po co jest w Polsce Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny jest po to, żeby ludzie, którzy nie mają oparcia, czy którzy chcą udowodnić swoją rację i którym nie przyniósł pomocy Sejm, Senat i Prezydent, mieli jakąś instancję odwoławczą. Po to jest Trybunał Konstytucyjny. Żeby był jakiś organ, który powie, ten przepis jest zgodny z Konstytucją, ten przepis nie jest i obie strony politycznego sporu to zaakceptują. Jeżeli obie strony politycznego sporu nie zrobią kroku wstecz i nie zadadzą sobie pytania, czy my chcemy mieć w Polsce sąd konstytucyjny, czy my go nie chcemy, to będziemy mieli takie obrazki jak wczoraj.
2: A co będzie dalej z Szymonem Hołownią? Może liczyć na stanowisko ministra?
3: To jest pytanie do pana premiera Tuska, nie do mnie. Ja jestem wiceministrem w rządzie pana premiera Tuska. Ja uważam, że im więcej Hołowni w polskiej polityce, tym lepiej. Hołownia jest zresztą fajnym przykładem, który dobrze ilustruje kwestię odpowiedzialności polityka. Hołownia był marszałkiem Sejmu w momencie, kiedy zaprzysiężenie odbieraliśmy od pana prezydenta Nawrockiego. Nawrocki to nie jest mój prezydent. Ja głosowałem na Trzaskowskiego. Ale czy to znaczy, że ja mam podważać fakt jego wyboru? Czy to znaczy, że ja mam na przykład, nie wiem, odwrócić się plecami w momencie, kiedy on ślubuje na Konstytucję? Albo na przykład wyjść z tej sali obrad? Czy to znaczy, że marszałek Sejmu ma prawo nie odebrać od niego ślubowania? Przecież on jest w tej samej pozycji, w której jest dzisiaj prezydent wobec prawidłowo wybranych sędziów.
2: Panie ministrze, przyjmijmy taki scenariusz, że dzwoni do pana Donald Tusk, którego rzeczywiście to jest ewentualna decyzja.
3: Nie sądzę, że numer telefonu, ale okej. Okay, no,
2: ale może się panowie przetniecie, jak to się mówi, spotkacie się na jakimś korytarzu w resorcie albo w Sejmie i pyta, panie ministrze, gdyby pan miał podpowiedzieć mi, w jakim resorcie Szymon Hołownia mógłby pełnić funkcję szefa, to co by pan mu powiedział?
3: Pan premier Tusk dokładnie zna kompetencje Szymona Hołowni, a ja uważam, że im więcej Hołowni w polskiej polityce, tym lepiej dla polskiej polityki. Hołownia jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych polskich polityków, który w dalszym ciągu, uważam, ma potencjał, żeby pełnić poważne funkcje państwowe. Im więcej Hołowni w polityce, tym lepiej.

0: Wpisuje swój numer telefonu z Blika, to ten związek banków, który obsługuje Blika, nie dostaje takiej informacji, że pan się pozbył tego numeru telefonu. No i teraz... te środki gdzieś tam mogą sobie bujać się pomiędzy jednym a drugim.
1: To adresantem. Co się dzieje, panie ministrze, że stosujecie, proponujecie takie rozwiązania dla obywateli wygodne, a w sondażach jednak no bieda.
0: No bo popełniliśmy serię błędów, która dzisiaj procentuje i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie jeszcze to naprawić, czy jesteśmy w stanie swoją pozycję polityczną polepszyć. W dalszym ciągu uważam, w polityce jesteśmy aktywem, bo jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych klubów, jeżeli chodzi o składanie projektów ustaw, które potem stają się prawem. Wiele naszych projektów ustaw jest dzisiaj obowiązującym prawem. Na przykład pomysłem Polski 2050, a w zasadzie moim, było wprowadzenie do zbierania podpisów w wyborach formy elektronicznej. Walczyłem o to już w poprzedniej kadencji. W tej kadencji udało mi się to przeprowadzić przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta. No więc Polsce 2050 zawdzięczamy to, że taka forma w najbliższych wyborach będzie.
1: A sojusz z Koalicją Obywatelską, z Donaldem Tuskiem nie zaszkodził Polsce 2050?
0: Wtedy, kiedy mały sprzymierza się z dużym, zawsze duży zyskuje, a mały niekoniecznie. Taka jest sytuacja nie tylko Polski 2050, bo jak spojrzymy na sondaże, to pod progiem jest dzisiaj i PSL, i Lewica, i w zasadzie wszyscy koalicjanci koalicji 15 października. Dzisiaj mamy trzecią rocznicę tego rządu. Bardzo dobrego rządu. Rządu, który naprawdę osiągnął dużo sukcesów.
1: Obiecywałem panu, jak się umawialiśmy na rozmowę po raz pierwszy, że będzie trochę o muzyce i kończąc zapytam pana, co u Perłów i Łotrów.
0: Pereł i Łotrów. No, trzeba by coś nowego nagrać.
1: Pereł i Łotrów, przepraszam.
0: Trzeba by coś nowego nagrać. Najbliższy koncert miał być w Radomiu, ale niestety nie pojedziemy do Radomia, więc pewnie dopiero w styczniu w Tychach. No, póki co, od czasu do czasu pokazujemy się na festiwalach szantowych. To jest moje hobby, śpiewanie szant. Bardzo jestem z tego zadowolony, bo to mi pozwala odreagować.
1: Gitary i mikrofonu pan nie odkłada, rozumiem?
0: Ani gitary nie odkładam, ani mikrofonu. A propos gitary, to w sobotę w Tychach startuje Śląska Jesień Gitarowa. Najważniejszy festiwal gitary klasycznej na świecie. Zaczyna się inauguracją w tyskiej mediatece od kapitalnego Marcina Dilli. To polski gitarzysta, który jest naprawdę światowej sławy gitarzystą. Wszystkim z państwa polecam.
1: Ja mam takie wrażenie, panie ministrze, i chcę o to pana zapytać już tak zupełnie po ludzku i szczerze, że świat żeglarstwa, świat muzyki kieruje się zupełnie innymi zasadami niż polityka. Nie gryzie się to panu trochę? Nie myśli pan sobie czasem, że może jednak trzeba było zostać tam, gdzie byłem?
0: Ale na morzu to jest kwestia tego, czy my przeżyjemy następny dzień. Jeżeli my zaczniemy kwestionować decyzję kapitana, to nic po nas na morzu, prawda? To pan, który też przecież otarł się o żeglarstwo, wie, jak to funkcjonuje. Jest kapitan, są oficerowie, jest załoga, każdy zna swoje miejsce. W polityce no, nie zawsze tak jest, natomiast co łączy te dwa światy, to troska o dobro wspólne, bo dla mnie polityka jest elementem troski o dobro wspólne. Ja w polityce staram się robić rzeczy, które będą korzystne i ważne dla ludzi. I uczestnictwo w rządzie, uczestnictwo w koalicji 15 października daje mi tę epokową szansę, żeby parę małych takich rzeczy zrobić. Jak je dowiozę do końca tej kadencji, to będę mógł spokojnie odejść z polityki wtedy, kiedy podejmę taką decyzję.
1: No ale panie ministrze, też jako żeglarz pan wie, że czasami jednak przychodzi taki moment na wnioski już na lądzie i ocenę tego, czy rejs był dobry, czy nie.
0: Już na lądzie.
1: Ocenę kapitana
0: już
1: i teraz jesteśmy na lądzie i teraz oceniamy Donalda Tuska jako kapitana tego statku, którym płynie obecnie rząd.
0: Więc jak rząd dopłynie do portu, usiądziemy przy dobrym rumie, to wtedy możemy porozmawiać o ocenie. A póki ten rząd pracuje i póki on ma przed sobą dalej misję, proszę mnie nie pytać o ocenę, tylko o to, jak podchodzę do roboty, bo takie mam podejście, jak żeglarz z żeglarzem.
1: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050, był gościem 8 rundy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wizytę.
0: Bardzo dziękuję, pięknego dnia życzę.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura dzieła w grę wchodzą zatrzymania. Śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych. Zatrzymania są najpewniej kwestią czasu, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób, więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu.
1: Sam Maciej Berek złożył też zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trafiono do specjalnego zespołu w prokuraturze krajowej, który, jak przekazano, zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Ważna deklaracja popłynęła z Brukseli. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, podkreślił premier Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymirem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali na marginesie unijnego szczytu. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie i podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami.
3: Dziękuję za wsparcie i nasz